Весна.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dziś w programie cele dla polskich firm, co najmniej 31% aut bezemisyjnych. I cytat, parkujesz na trawniku, zapłacisz karę szkodniku. Skąd takowy i o co chodzi? No, pewnie się domyślacie. Szczegóły wkrótce, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Komisja Europejska przygotowała projekt nowych regulacji dotyczących samochodów firmowych. W planach zapisano szczegółowe wskaźniki dla państw, w tym także dla Polski. W przypadku aut osobowych od 2030 roku udział aut zero i niskoemisyjnych w nowych rejestracjach flotowych dużych przedsiębiorstw miałby wynieść 48%, a co najmniej 31% wszystkich nowych rejestracji miałoby przypadać na samochody całkowicie zeroemisyjne. Od 2035 roku cele mają być jeszcze większe, wtedy udział aut takich niskoemisyjnych ma wzrosnąć do 60%, z czego 56% miałyby stanowić samochody całkowicie zeroemisyjne. To plany, a rzeczywistość w wielu państwach, szczególnie w krajach Europy Środkowej, liczba dostępnych punktów ładowania jest za mała. Część przedsiębiorstw nie ma także możliwości budowy własnej infrastruktury na potrzeby flot, nie wspominając o inwestycjach przy zakupach aut liczonych w przypadku dużych firm nie w setki tysięcy, a w miliony złotych. Teraz parkujesz na trawniku, zapłacisz karę szkodniku.
0: Aktualne przepisy.
1: To cytat z tabliczki, którą ostatnio widziałem na tak zwanych zielonych terenach. Wieczorami parkingi, ulice pękają w szwach, kierowcy stawiają auta gdzie się da i jak się da. Często kończy się to zostawianiem samochodu na trawniku, na zieleńcach lub przydrożnych pasach zieleni. Sprawa budzi emocje, bo chodzi nie tylko o estetykę, ale również o przepisy, realne konsekwencje finansowe. W naszym prawie obowiązuje precyzyjny przepis wskazujący, że niszczenie terenów zielonych przeznaczonych do użytku publicznego stanowi poważne wykroczenie. Chodzi tutaj o artykuł 144 Kodeksu Wykroczeń, który analizuje zarówno celową dewastację roślinności, jak i bezmyślne deptanie trawników i miejskich zieleńców w miejscach, które nie zostały do tego wyznaczone.
0: Autoradio.
1: Ta sama regulacja dotyczy kierowców, którzy wjeżdżając samochodami na takie strefy powodują nieodwracalne uszkodzenia struktury gleby. Tak, tak. Jak informuje oficjalna strona Straż Miejska WAF.pl, patrol ma prawo nałożyć nam 500 zł mandatu do takiej wysokości za niewłaściwe pozostawienie pojazdu. Na złe parkowanie reagują często sami mieszkańcy. Po zgłoszeniu Straż Miejska czy chce, czy nie musi zareagować. Mundurowi często sami patrolują gęsto zaludnione obszary, gdzie brak wolnej przestrzeni daje się we znaki. Auta stojące na zieleńcach często tarasują również sąsiednie chodniki, przez co blokują swobodne przejście rodzicom z wózkami czy osobom starszym. Konflikty sąsiedzkie na tym tle wybuchają coraz częściej, ponieważ jedni bronią prawa do posiadania auta, a drudzy podkreślają, że prywatny zakup nie może być realizowany kosztem niszczenia wspólnego dobra. Eksperci ostrzegają, kryzys będzie się pogłębiał, bo u nas często szybko się buduje, ale dróg dojazdowych i parkingów to już brakuje. Dziękuję, Arek Włodarski, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
0: Autopromocja.
4: Muzyczne Radio.
5: Więcej o nas.
4: O naszej muzyce i pasmach programowych.
5: O wydarzeniach w regionie.
4: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
0: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Nowoczesna biblioteka powstaje w Szklarskiej Porębie, jak podkreśla burmistrz Paweł Popłoński. Jest wymagająca m.in. przez trudne warunki gruntowe i niezinwentaryzowane sieci. Mimo to zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.
8: Przestrzeń, którą kiedyś gospodarował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, nie była estetyczna. W tym momencie nowy obiekt biblioteki, nie dość, że to będzie miejsce użyteczności publicznej, że taka biblioteka w takim wydaniu z XXI wieku, to również ta przestrzeń zyska nowy taki sznyt. Jest to centrum miasta, ulica turystyczna, więc na pewno będzie to godne zauważenia. Biblioteka z końcem roku już zostanie oddana do użytku, więc to jest dla nas ma ogromne znaczenie. No oprócz tego powoli przystępujemy do realizacji takiego programu Architekt, dzięki któremu no po pierwsze właśnie ta biblioteka zostanie doposażona, ale również powstanie mini muzeum Szklarskiej Poręby przy ulicy Grabskiego, gdzie będziemy chcieli udostępnić nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom kawałek historii Szklarskiej Poręby, również w takim wydaniu multimedialnym. Myślę, że najbliższy sezon jeszcze nie, ale w przyszłym będzie to już dostępne i warto będzie skorzystać.
7: Przenosimy się do Kamiennej Góry, gdzie odbył się 25. Dolnośląski Meeting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Dolnośląskie i Klub Olimpiad Specjalnych Podaj Rękę, działający przy Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, mówi starosta kamiennogórska Małgorzata Krzyszkowska.
9: Muszę powiedzieć, że na te olimpiady specjalne niemalże co roku mamy tak piękną pogodę, a to dlatego, że osoby, które tu biorą udział w tej olimpiadzie, są wspaniali. Mają dużo serca, dużo radości, dużo miłości, dużo wiary w siebie i są cudowni. Ja im dzisiaj powiedziałam, że dlatego mają tyle też kibiców, tylu gości, że przychodzą tutaj dla nich, ale dlatego, że oni są wspaniali. Ile my im damy serca, to oni nam i tak dwa razy więcej oddadzą.
10: Violeta Engler, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. W tym roku jest bardzo dużo zawodników, jest ponad 300 zawodników i przyjeżdżają do nas z całego Dolnego Śląska, a więc jest i Legnica, Głogów, Wrocław, Dobroszyce, Trzebnica, Miłków, Milicz, no więc bardzo dużo. No jest Szarocin, który jest blisko nas i zawsze jest Atlas Szarocin z nami. No i dwie drużyny są z Kamiennej Góry, tacy sami, no i my Podaj Rękę.
11: Nasza szkoła, można powiedzieć, słynie już z tego, że uczestniczymy we wszystkich akcjach charytatywnych, zaczynając od żonkilowej kwesty, poprzez akcję DKMS-u, poprzez oddawanie krwi, poprzez zbiórki na osoby potrzebujące. I gdy pani dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, pani Violeta Engler, zadzwoniła i zapytała, czy możemy uczestniczyć jako wolontariusze, no to nie wahaliśmy się ani chwili i po prostu od tego jesteśmy, bo my jesteśmy jednak w części służby mundurowej i te służby mundurowe zgodnie z hasłem Wojsk Obrony Terytorialnej, zawsze gotowi, zawsze blisko, służymy pomocą.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
7: I na koniec spotkanie z weteranami z Afganistanu, Czadu, Jugosławii, Iraku z okazji Dnia Weterana w Lwówku Śląskim. W ramach wydarzenia w najbliższy piątek na Rynku Miejskim już od godziny 9 prezentowana będzie wystawa sprzętu i pojazdów wojskowych. Natomiast o godzinie 11 zaplanowano uroczysty apel i przejście uczestników na skwer Piłsudskiego, mówi burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka.
3: Pierwszy raz w historii Lwówka Śląskiego organizowany będzie Dzień Weterana, czyli chodzi o żołnierzy, którzy brali udział we współczesnych wojnach Afganistan, Irak, Czad, Jugosławia. O godzinie 11 na lwóweckim rynku rozpoczną się oficjalne obchody, w których pomaga, na których wspiera nas 23. Pułk Artyleryjski z Bolesławca. O godzinie 17.30 odbędzie się msza za weteranów wojennych w kościele świętego Franciszka, a o 18.30 rozpocznie się spotkanie pod kontrowersyjną nazwą Jak wygląda współczesna wojna. Chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania właśnie z tymi weteranami, z tymi żołnierzami, którzy brali udział w działaniach bojowych. Będzie to okazja do zarówno do opowieści o tym, jak taka wojna wyglądała, jak i również do zadawania pytań. Rozpoczynamy o godzinie 11 na lwóweckim rynku 29 maja w piątek, następnie 17.30 msza i 18.30 spotkanie w salce kościelnej kościoła świętego Franciszka.
7: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Poranek z muzycznym radiem.

0: Autopromocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.

0: tego pożaru spadła. Teraz wykonujemy oborania tego pogorzeliska, żeby zabezpieczyć się nad przedostawaniem się na następne kwarty tego lasu i bardzo ciężka praca przez całą noc, żeby te całe pogorzeliska przygasić, żebyśmy nie dopuścili do rozwinięcia się pożaru.
1: Akcja do zmroku była prowadzona również z powietrza. Śmigłowce oraz samoloty pomagające w gaszeniu pożaru o poranku wracają do pracy. W związku z pożarem konieczna okazała się ewakuacja części mieszkańców okolicznych miejscowości, a także osób przebywających na ogródkach działkowych. Nie ma informacji o poszkodowanych. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień. Po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak przekazali ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Kolejny śmiertelny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. Do tragedii doszło w Kutnie. Zginął 51-latek, który jechał ścieżką rowerową i zderzył się z 15-latkiem. Tylko jeden z nich miał kask, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, Paweł Jasiak.
2: W chwili zdarzenia kask na głowie miał jedynie 15-latek, który posiadał również kartę rowerową.
1: Od 3 czerwca, czyli już od przyszłego tygodnia, dzieci i młodzież do 16 roku życia będą miały obowiązek noszenia kasków podczas jazdy rowerem i hulajnogą elektryczną. I jeszcze sport. Hubert Hurkacz żegna się z Paryżem. Odpadł w drugiej rundzie po prawie 5-godzinnym boju z Françoisem Tiafoe i może przygotowywać się na sezon na trawie.
3: Hertogenbosch jest na trawie pierwszym turnieje, no więc tam zaczniemy przygotowania do trawy, no i do oczywiście najważniejszego turnieju, którym jest Wimbledon.
1: Znacznie lepiej poszło Maji Chwalińskiej, która mimo nieznośnego upału odniosła życiowy sukces i awansowała po raz pierwszy w karierze do trzeciej rundy turnieju tej rangi. Nasza tenisistka na wielkoszlemowym Roland Garros wygrała z Elise Mertens.
4: Warunki były ciężkie, jest naprawdę bardzo gorąco i też można to poczuć na rakiecie, szczerze mówiąc, jest szybciej niż było, uważam, więc troszkę zajęło mi troszeczkę czasu, żeby się do tego przyzwyczaić.
1: A dziś w trzeciej rundzie Garrosa polski mecz Iga Świątek Magdalinet. To spotkanie, które zapewni tylko jednej Polsce awans do czwartej rundy. Odbędzie się w samo południe.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
6: Wychodzisz z domu i jest ci zimno. No dobrze, nie używamy tego słowa zimno, tylko mówimy rzeźko i patrzymy, że o 5 rano najchłodniej w Polsce to było w Jeleniej Górze. Jakieś 3 stopnie na punkcie pomiarowym IMGW na jeleniogórskim lotnisku. Nieważne, ważne, że piątek jest. Dzień dobry, witajcie.

0: Ależ to jest fajny numer. W oryginale to zdaje się była Sade, a to jest Electro Swing Orchestra Cover Smooth Operator, wersja polska Smooth Operator. Smooth Operator powinien być już wyłączony. Teraz jest pora na wstawanie. Jest 7 po 6. Raz jeszcze mówimy wam witajcie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Radek Bajor, kłaniam się nisko, zapraszam.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue.dolnośląskie.pl. Zapraszam, Mikołaj Rozneski. Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

już zaraz sobie o poranku mówi te słowa. O mamo, jakżeby mi się chciało tak, jak mi się nie chce, to świat wyglądałby zupełnie inaczej. I wielu z nas ma rację. Tak to właśnie jest, ale w piątek to chce nam się jednego, żeby wreszcie był weekend. Jakoś tylko do tej 15 czy do 16 wytrzymać, a później to już z górki, tylko że trzeba spieszyć się z kochaniem tego weekendu, bo wiadomo, weekend mija szybciej niż byśmy chcieli. Dawid Podsiadło teraz i Trofea, a za nami Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love, a na zegarze 12 po 6.

0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Ilekroć brzęknie ten spodeczek, to człowiek ma przed oczami filiżankę kawy, taką porządną, porcelanową, wypijaną gdzieś tam daleko w świecie na balkonie. A tu trzeba wstawać, bo piątek jest 29 maja i do pracy trzeba, albo do szkoły też trzeba. 216 dni do końca roku mamy, a w kalendarzu świąt typowych i nietypowych zapisane jest, iż Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ jest Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, Europejski Dzień Sąsiada, Dzień Działacza Kultury i Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jeśli zaś chodzi o imieniny, to Bogusław, Magdalena i Maksymilian dzisiaj świętują. Wschód słońca o 4.51, zajdzie zaś słońce o 20.59. Matematyka nieubłaganie mówi: dzień jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 15 minut. Będzie trwał 16 godzin i 8 minut. Z ważnych wydarzeń, proszę bardzo, zaglądamy do kalendarium muzycznego, a w nim zapisano, że 81 lat temu urodził się Gary Brooker, współzałożyciel, wokalista, klawiszowiec, autor tekstów i kompozytor w formacji Procol Harum. Odszedł w roku 2022, miał wtedy 76 lat. Francis Rossi świętuje dzisiaj 77 urodziny. To współzałożyciel, wokalista, gitarzysta i autor tekstów w formacji Status Quo, a tudzież Status Quo. Jest jedynym stałym członkiem zespołu od momentu powstania w roku 1962. 71 urodziny świętowałby dzisiaj Mike Porcaro, basista formacji Toto. Zmarł 15 marca roku 2015 na stwardnienie zanikowe boczne. Był młodym człowiekiem, miał 59 lat. Natalia Jackson kończy dzisiaj 70, to siostra znanego brata, piosenkarka, autorka tekstów, aktorka i modelka. Mel Gaynor, perkusista formacji Simple Minds, przez jakiś czas, nawet trzykrotnie mu się to zdarzyło w swojej karierze, ma dzisiaj 67 urodziny, a 63 lata kończy Blaze Bailey, w zasadzie to Bailey Alexander Cook. Wokalista formacji Iron Maiden w latach 1994-1999. Noel Gallagher urodził się w roku 1967, to gitarzysta, wokalista, autor tekstów, czasami też klawiszowiec formacji Oasis. A Melanie Brown, czyli Mel B, piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna, też wokalistka formacji Spice Girls, kończy dzisiaj lat 51. W roku 1984 zaś ukazał się piąty solowy album Tiny Turner, zatytułowany Private Dancer, a wspominamy o tym, gdyż to jest naprawdę fajny album, a bardzo brakuje nam babci Tiny.
0: Kalendarium regionu.
1: Ekspresem sprawdzamy jeszcze, co w kalendarium regionalnym odnotowuje historia. 29 maja roku 1527 katolicki cesarz Ferdynand Habsburg nakazał schwytać i powiesić kaznodzieję protestanckiego Johanna Reichela. Rozkaz wykonano nieopodal Świdnicy. W roku 1852 na wystawie rzemiosła śląskiego we Wrocławiu nagrodzono szkła produkowane w hucie w Szklarskiej Porębie. A w roku 1898 w jednej z regionalnych gazet umieszczono reklamy piwa pszenicznego produkowanego w Sobieszowie. W tekście reklamy umieszczono uwagę: biegunki nie sprawia i nie czyni zaparcia. Ojejku, kto wymyśla takie reklamy?
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
1: Ale w sumie same plusy, jakby się przyjrzeć.
2: Hello Poland, I'm Parovstila and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Vixen i Tap i Mustang, który biegnie do ciebie, droga dziewczyno i drogi chłopcze, i żeby ten Mustang chciał cię zabrać na swój grzbiet i zawieźć tam, dokąd potrzebujesz być zawieziony, i żeby nie mówił do ciebie: ej, bileciki poproszę. Bo to najstraszniejsza rzecz, jaka może człowieka spotkać o poranku. No dobrze, zajrzymy teraz na drogi.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacje od naszych przyjaciół z Zello Strzelin. Dzięki za informację. 124 km autostrady A4 jadąc w kierunku na Zgorzelec. Tam w rowie znajduje się, na pasie zieleni znajduje się samochód dostawczy. Samochód, który dachował dwukrotnie. Na szczęście tam nikomu się nic nie stało. Ten bus jest z towarem i będzie dzisiaj wyciągany około godziny 9. Teraz utrudnień tam nie ma, ale około godziny 9 mogą być. Takie informacje otrzymaliśmy od naszych słuchaczy z Zello. A jeśli wy wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie znać. 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Patrzymy na zegarek, jest 6.30, patrzymy na termometr, a ten pokazuje 3,8 stopnia Celsjusza i to jest najzimniej w Polsce. Tyle jest w Jeleniej Górze na lotnisku Aeroklubu. Najwyższa temperatura teraz to 13 stopni, a później w ciągu dnia od 23 do 25 bez deszczu.
3: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: O pogodzie wiemy zasadniczo pobieżnie wszystko. Teraz sprawdzamy, jak wygląda sprawa z ciśnieniem. Otóż to w stolicy Dolnego Śląska wynosi 1023 hektopaskale. Jest wysokie, ale powoli będzie spadać. Biometr jest teraz, po południu. I wieczorem też będzie korzystny. A jeśli chodzi o jakość powietrza, to w całym regionie jest ono wręcz rewelacyjne. Na piątkowy raport regionalny zaprasza Beata Nowicka.
4: Schronisko, które przestało istnieć, zaistniało na scenie Teatru Norwida w Jeleniej Górze.
5: Akcja się dzieje tutaj w Jeleniej Górze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa.
4: Happy Sad, Piwny Pąk i Kino pod Gwiazdami, czyli wałbrzyskie Juwenalia.
6: Drugi dzień Juwenaliów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów w Starej Kopalni.
1: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek zacny jubileusz. 50-lecie obchodzi w tym roku grupa karkonoska GOPR. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowy festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe górskie miasteczko. Będzie to też okazją, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi ratownik grupy karkonoskiej GOPR Dawid Wiewiórski.
7: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia grupy karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ połączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
4: Zespół Happy Sad wystąpi jako główna gwiazda tegorocznych juwenaliów w Wałbrzychu. Studenckie święto potrwa 2 dni. W programie znalazły się m.in. gry terenowe, turniej beer ponga i kino plenerowe. Więcej o tym Jacek Zych.
6: Wałbrzyskie juwenalia potrwają cały weekend. Trzy wyższe uczelnie z Wałbrzycha połączyły siły, aby zorganizować to dwudniowe święto studentów. Oficjalnym sygnałem do startu będzie symboliczne przekazanie władzy studentom przez włodarzy miasta. Klucze do bramy Wałbrzycha wręczy osobiście prezydent Roman Szełemej.
8: Będzie to nie tylko przekazanie władzy w mieście, ale jednocześnie chcemy, aby to był gest, w którym pokażemy, że miasto jest otwarte dla młodych ludzi. Bo właśnie na tym młodych ludziach bardzo nam zależy.
6: A to wiceprezydent Wałbrzycha Anna Elżbieciak-Stec. Pierwszy dzień święta zorganizuje Politechnika Wrocławska, która przygotowała grę terenową. Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, zaplanowano kino plenerowe. Drugi dzień juwenaliów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów w Starej Kopalni. Do wspólnej zabawy wszystkich mieszkańców zapraszają studentki Akademii Nauk Stosowanych.
9: To jest idealny moment i czas, aby wyjść do społeczeństwa i zapoznać się również z innymi, poznać nowych ludzi, młodych ludzi, nie ograniczać się tylko na samotność i spędzanie czasu ze sobą, ale poznać przede wszystkim nowych twórców, młodych twórców, jako w formie supportu wystąpią oraz przyjść na gwiazdę, jaką jest Happy Set, no i przede wszystkim wybawić się z naszą tutaj wałbrzyską młodzieżą.
10: Powiedz mi, co cię kręci? Co jest takiego, na co czekasz najbardziej?
9: Ja najbardziej czekam na wszystkie konkurencje sportowe, które tam będą. Oczywiście na kustomizację ubrań, ponieważ też mamy takie stanowisko, myślę, że to jest coś fajnego, co kręci młodych ludzi. Oczywiście na koncerty.
6: To Ksenia Price i Wiktoria Podleśna z wałbrzyskiej ANS. Wspomniani młodzi artyści to twórcy wyłonieni w studenckim konkursie talentów. Po koncertach plenerową imprezę poprowadzi wałbrzyski DJ Paweł Wawrzyniec, a organizatorzy zapewniają, że wstęp na wszystkie wydarzenia w Starej Kopalni jest całkowicie bezpłatny. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Na scenie Teatru Norwida w Wieloniej Górze zaistniało schronisko, które przestało istnieć. Spektakl, który jest pierwszą teatralną adaptacją popularnego kryminału karkonoskiego. To pierwsza z serii książek Sławka Gortycha. Zapytany o jej lekturę od twórca kilku ról w sztuce, Tomasz Skiba odpowiada.
5: Tak, zapoznałem się z książką w momencie, gdy zaproponowano mi tutaj gościnę. Nie znałem wcześniej, przyznam szczerze, tej serii, ale bardzo mnie zaciekawiła i lecę z kolejnymi, już jestem aktualnie na trzeciej. Myślę, że jest super, że w ogóle teatr tutaj w Wieloniej Górze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gortycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj, w Wieloniej Górze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa. I też wydaje mi się, że reżyser gdzieś przedstawia nam spektakl w taki sposób, żeby będzie on jasny nie tylko dla ludzi, którzy czytali książkę, co jest, myślę, dużym atutem.
4: Spektakl w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 19, a w niedzielę o 18. A o 7.30 kolejne doniesienia z regionu na naszej antenie. Zapraszamy.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hey, I'm Deep End and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
12: There's a place in this old town.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojowo.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
6: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne radio o poranku.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: Sprawdzamy nawet dwukrotnie. Na jednym i na drugim zegarku jest 19 minut przed godziną siódmą. Sprawdzamy też, co gramy dla was i wychodzi nam, że to Wilki i Urkę, którzy mówią wam teraz: dzień dobry dziewczętom, dzień dobry chłopcom. Dzień dobry.

0: Tina i Kelly, The Hard Way. Patrzymy na zegarek, 13 minut przed siódmą.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Uczymy przebojem.
0: Skolim, artysta znany przez niektórych, nawet lubiany, wie, że kariera kiedyś się skończy, że teraz już trzeba inwestować i zarabiać się na czymś innym. Stworzył stację benzynową swoją imienia Skolima, a teraz zainwestował również w przemysł mięsny i sprzedaje swoje wędliny i kiełbasę też sprzedaje. Kiełbasa nazywa się kiełbasa Skolima. Ej, się nabijają ludzie. Skolim, dawaj kiełbasę. Straszne to jest, słuchaj.

0: Proszę bardzo, i od razu pojawia się odpowiedź od słuchaczki, a coś by dla Jaroszy zrobił, coś dla wegetarian, no pewnie też zrobi, to tylko kwestia czasu. A u nas 10 minut przed 7 i sprawdzamy, co nam zapisały gwiazdy.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Nasz stały słuchacz Maciej mówi: ja jestem baran i jak ja słyszę ten dżingiel, który u was się pojawia, horoskop zapisany w gwiazdach na cały dzień, to ja nie zdążam podgłośnić, bo ja baranem jestem, więc rozwlekajcie jakoś początek, żebym zdążył. No to jest szansa, że dzisiaj się udało. Barany, bowiem drogie, pojawi się możliwość przełamania czyjegoś oporu. Umożliwi to swobodne działanie. Byki, czeka dzień na dużych obrotach. Po południu warto wrzucić na weekendowy luz. Bliźnięta, warto korzystać ze sprzyjającej aury i przekonać innych do swoich pomysłów. Raki od rana będą pracowały nad sobą i planem działania, który pomoże rozwiązać problemy. Lwy, problemy z tego tygodnia powoli będą ustępować miejsca weekendowemu optymizmowi. Panny, bez powodu mogą być podminowane i kłótliwe, trzeba zapanować nad emocjami. Wagi będą energiczne zaś i sprawnie będą bronić swoich poglądów i interesów. Warto być wytrwałym. Skorpiony, piątek, najlepszy dzień w tym tygodniu, nawet na załatwianie trudnych spraw. Strzelcy z radością wkroczą w piątek. Dzień upłynie w sympatycznej i pogodnej atmosferze. Koziorożce narzucą sobie i innym szybsze tempo. Będą bardziej zorganizowane i skupione. Wodniki, możliwe, że będą zmuszone do złagodzenia trudnej sytuacji w rodzinie lub w pracy. Ryby, czeka właśnie sporo pracy i małe trudności. Nie można się poddawać, a wszystko się ułoży. A dzisiaj piątek, 29 maja, 216 dni do końca tego roku. Jeśli zaś chodzi o kalendarz świąt nietypowych i typowych, Dzień Działacza Kultury, Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Międzynarodowy Wróć, Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego, a także Europejski Dzień Sąsiada. O sąsiadkach nic nie piszą. Bogusław, opanowany i sprawiedliwy, Magdalena, wnikliwa i dyplomatyczna, a także Maksymilian, odważny, twórczy i wrażliwy, mają dzisiaj imieniny. Życzymy im wszystkiego, co najlepsze. Tak samo jak życzymy wszystkiego, co najlepsze tym, którzy urodzili się 29 maja. A takie osoby są praktyczne i ciekawe świata. Lubią też wynalazki i chętnie angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia. Sprzyja im szczęście w zawodach związanych z nauką i ekonomią. Mają wielu przyjaciół, na których mogą polegać. W miłości mają też szczęście, a rodzina jest dla nich źródłem siły i radości. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku waga.
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Piosenka, w której to podmiot liryczny mówi: zadzwoń do mnie, zadzwoń kochanie, nie trzymaj mnie tak na nogach, zadzwoń do mnie kochanie, a potem zapytaj mnie o noc. A jedyne co może do nas zadzwonić niestety to zapomniany budzik, którego zapomnieliśmy wyłączyć w telefonie. I to właściwa pora, jeżeli dzwoni, a do pracy macie na siódmą, bo tylko 3 minuty wam zostały.
1: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie Muzycznego Radia, oni naprawdę kochają muzykę.
0: A u nas za moment wiadomości krajowe, zagraniczne i sportowe też. A teraz oczy.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. Rządowy pakiet paliwowy CPN po raz kolejny przedłużony. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Miriam Lipińska. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin w szkole podstawowej w Stanisławowie, tymczasowo zakwaterowanej.

0: jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
1: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Początkowo objął 5 hektarów. Przyczyny pożaru nie są na razie znane. Ceny benzyny i diesla z szóstką z przodu. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może dziś kosztować maksymalnie 6 zł i 16 groszy. Benzyna 98 6,73, a olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr. To mniej niż wczoraj, a już wiadomo, że pakiet CPN, czyli niższa akcyza i VAT na paliwa, a także mechanizm cen maksymalnych będą obowiązywać przynajmniej do 15 czerwca. Wczoraj w Dzienniku Ustaw pojawiły się rozporządzenia w tej sprawie. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane już wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
2: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
1: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Chodzi o osobę, która kilka dni temu przyleciała do tego kraju z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji w szpitalu. I na koniec zmieniamy temat. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę. Najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.
3: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
1: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska, Iga Świątek i Magda Linety to biało-czerwony zestaw na trzecią rundę wielkoszemowego French Open. Chwalińska tak daleko w turnieju tej rangi dotarła po raz pierwszy w karierze. Pokonała wczoraj rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Elise Mertens 6-4, 6-0.
5: Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema, więc myślę, że jest to krok w dobrą stronę, więc cieszę się, daję sobie chwilkę, żeby to docenić. I będę na pewno chciała wygrać następny mecz.
4: A ten mecz jutro z Greczynką Marią Sakari. Natomiast Iga Świątek z Magdą Linet zagrają ze sobą dziś w samo południe. Natomiast z Rolandem Garrosem pożegnał się wczoraj Hubert Hurkacz. Polak przegrał z Amerykaninem Francesem Tiafoe 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. We Wrocławiu ruszyło zgrupowanie piłkarskie i reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Wszystkich jednak bardziej interesowało, czy Robert Lewandowski zdecydował już, co dalej z jego karierą i czy nadal będzie grał w kadrze.
6: Będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
4: Kadra, która na mundial nie jedzie, zagra 2 towarzyskie mecze w niedzielę z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią w Warszawie. Będziemy mieli debiutanta w piłkarskiej ekstraklasie. Do elity awansuje bowiem Chrobry Głogów lub Wieczysta Kraków. Chrobry zremisował wczoraj z ŁKS-em Łódź 1-1, ale wygrał po rzutach karnych, a Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2. Finał baraży w niedzielę w Krakowie. Za Stal Zielona Góra coraz bliżej wielkiego finału w Ekstraklasie koszykarzy. Zespół, który do playoffów dostał się przez baraże, wygrał wczoraj w Gdyni z Arką 85-83 i w rywalizacji do 3 zwycięstw prowadzi już 2-0. A teraz rywalizacja przenosi się do Zielonej Góry. A w NBA 7 mecz zdecyduje o tym, kto zagra z New York Knicks w wielkim finale. San Antonio Spurs pokonali Oklahoma City Thunder 118-91, więc mamy remis 3-3. Decydujący mecz pojutrze w Oklahoma.
7: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: To jest Texas i Summer Sun, ale z tym Summer to tak troszkę jest na wyrost. Dzisiaj od 23 do 25 stopni Celsjusza, ale rano mi nie zmarznijcie i nie przeziębcie się. Załóżcie na siebie coś cieplejszego, kurteczkę, przejścióweczkę, bo teraz jakieś 6 stopni, 7, no góra 13, w zależności od tego, gdzie mieszkacie. A jeszcze o godzinie 6 najzimniejszym miejscem w Polsce była Jelenia Góra, 3,8 stopnia Celsjusza. Nieważne, jeśli zaś chodzi o Jelenią Górę, ważne jest na przykład to, że ludzie szukają pomocy. Jedna z grup dyskusyjnych na Facebooku, Jelenia Góra, podaj dalej i tak dalej, i tak dalej. Witam serdecznie, gdzie się zgłasza szopa, który demoluje kosze na śmieci. I zdjęcie autentyczne szopa, który sobie tam szpera w śmietniku. No jak szop pracz, to gdzieś do pralni, odpisał internauta Dawid.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Czyżby to szopy tam pracowały? 10 po 7. Dzień dobry raz jeszcze.
2: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
2: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
11: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
1: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
2: Po reklamie.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: gramy, bo kochamy muzykę.
1: O tak, zdecydowanie kochamy muzykę mimo wczesnej pory, kwadrans po siódmej teraz, Ale Farben i René Miller, Body Tak.

0: O sopie mówiliśmy przed chwilą, żeby ewentualnie sopa pracza co do świetniki rozwala zgłosić do pralni. Skoro pracz to w pralnie, to proszę bardzo, słuchacz Grzegorz pisze, że zgłosiłby do Gucwińskich. Trochę odpowiadamy, a czy państwo Gucwińscy żyją jeszcze? Grzegorz odpowiada, nieważne, zgłosić można. W sumie racja. Prawie 18 po 7, teraz podróż do krainy nie zwierząt, do krainy motoryzacji nas czeka.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dziś w programie cele dla polskich firm, co najmniej 31% aut bezemisyjnych. I cytat, parkujesz na trawniku, zapłacisz karę szkodniku. Skąd takowy i o co chodzi? No, pewnie się domyślacie. Szczegóły wkrótce, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Komisja Europejska przygotowała projekt nowych regulacji dotyczących samochodów firmowych. W planach zapisano szczegółowe wskaźniki dla państw, w tym także dla Polski. W przypadku aut osobowych od 2030 roku udział aut zero i niskoemisyjnych w nowych rejestracjach flotowych dużych przedsiębiorstw miałby wynieść 48%, a co najmniej 31% wszystkich nowych rejestracji miałoby przypadać na samochody całkowicie zeroemisyjne. Od 2035 roku cele mają być jeszcze większe, wtedy udział aut takich niskoemisyjnych ma wzrosnąć do 60%, z czego 56% miałyby stanowić samochody całkowicie zeroemisyjne. To plany, a rzeczywistość w wielu państwach, szczególnie w krajach Europy Środkowej, liczba dostępnych punktów ładowania jest za mała. Część przedsiębiorstw nie ma także możliwości budowy własnej infrastruktury na potrzeby flot, nie wspominając o inwestycjach przy zakupach aut liczonych w przypadku dużych firm nie w setki tysięcy, a w miliony złotych. Teraz parkujesz na trawniku, zapłacisz karę szkodniku.
1: Aktualne przepisy.
2: To cytat z tabliczki, którą ostatnio widziałem na tak zwanych zielonych terenach. Wieczorami parkingi, ulice pękają w szwach, kierowcy stawiają auta gdzie się da i jak się da. Często kończy się to zostawianiem samochodu na trawniku, na zieleńcach lub przydrożnych pasach zieleni. Sprawa budzi emocje, bo chodzi nie tylko o estetykę, ale również o przepisy, realne konsekwencje finansowe. W naszym prawie obowiązuje precyzyjny przepis wskazujący, że niszczenie terenów zielonych przeznaczonych do użytku publicznego stanowi poważne wykroczenie. Chodzi tutaj o artykuł 144 kodeksu wykroczeń, który analizuje zarówno celową dewastację roślinności, jak i bezmyślne deptanie trawników i miejskich zieleńców w miejscach, które nie zostały do tego wyznaczone.
1: Autoradio.
2: Ta sama regulacja dotyczy kierowców, którzy wjeżdżając samochodami na takie strefy powodują nieodwracalne uszkodzenia struktury gleby. Tak, tak. Jak informuje oficjalna strona Straż Miejska WAF.pl, patrol ma prawo nałożyć nam 500 zł mandatu do takiej wysokości za niewłaściwe pozostawienie pojazdu. Na złe parkowanie reagują często sami mieszkańcy. Po zgłoszeniu Straż Miejska czy chce, czy nie musi zareagować. Mundurowi często sami patrolują gęsto zaludnione obszary, gdzie brak wolnej przestrzeni daje się we znaki. Auta stojące na zieleńcach często tarasują również sąsiednie chodniki, przez co blokują swobodne przejście rodzicom z wózkami czy osobom starszym. Konflikty sąsiedzkie na tym tle wybuchają coraz częściej, ponieważ jedni bronią prawa do posiadania auta, a drudzy podkreślają, że prywatny zakup nie może być realizowany kosztem niszczenia wspólnego dobra. Eksperci ostrzegają, kryzys będzie się pogłębiał, bo u nas często szybko się buduje, ale dróg dojazdowych i parkingów to już brakuje. Dziękuję, Arek Włodarski, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

Heartbreak Body was budzi. Alan Walker i Fangs. Takie to ładne rzeczy u nas w Muzycznym Radiu na 26 minut po godzinie 7. Staramy się ładnie grać, gdyż wiadomo, że o tej porze to człowiek jest zaspany, nic mu się nie chce i generalnie świat wygląda zupełnie inaczej niż ładnie. A z innych fajnych numerów, proszę bardzo, sięgamy do słodkich lat 80. I teraz u nas z zupełnie innej beczki muzycznej wyciągamy wam Tilt z numerem Mówię Ci, że... A za moment wyciągniemy najświeższą prognozę pogody i raport regionalny.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
7: 7.31 na zegarze, a na termometrach teraz od 7 stopni w Jeleniej Górze w Narodnisku do 15 stopni na północy regionu, tam najcieplej, 23 do 25 to temperatury na ten piątek. Dzień będzie słoneczny, bez opadów, z wiatrem słabym wiejącym nam z północy.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Pozostaje sprawdzić, jak się możecie czuć. Otóż Biomet jest teraz, później też będzie i wieczorem również korzystny. Ciśnienie wysokie 1024 hektopaskale w stolicy regionu, ale w ciągu dnia ma spaść. Jeśli chodzi zaś o jakość powietrza, to w całym regionie jest wręcz fantastyczna. Cała mapa smogowa regionu w kolorach zielonych. A teraz Anna Tarkota i poranny piątkowy raport regionalny.
9: Dzień dobry. Rozpoczynamy od tragicznego w skutkach zdarzenia, do jakiego doszło wczoraj na terenie stacji kolejowej w Görlitz. Jak poinformowały Koleje Dolnośląskie, przyczyną przerwy w ruchu był wypadek śmiertelny z udziałem osoby postronnej na torach. Na czas prowadzenia czynności na miejscu zdarzenia kursowała zastępcza komunikacja autobusowa. Teraz przesiadamy się do samochodów i być może w przyszłości dojedziemy drogą ekspresową S5 aż do Jeleniej Góry z Gorzelca i dalej do granicy z Czechami. Obecnie planowana S5 ma kończyć się w Bolkowie. Dolnośląscy samorządowcy walczą o jej przedłużenie, podpisali petycję do premiera i wczoraj została ona dostarczona do adresata, mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
10: Tak, tak. Ja miałem tą przyjemność rozmawiać z panem ministrem Klimczakiem, z panem ministrem Bukowcem, no i nie do końca moje argumenty docierały tam do panów ministrów, dlatego też zdecydowaliśmy się jako samorządowcy, żeby przekonać do tego rząd, a najlepiej rząd przekonać przez pana premiera i dlatego ten list jest dedykowany, kierowany do pana premiera. Mam nadzieję, że ja będę miał okazję też przekazać ten list jeszcze powtórnie, bo staram się o takie spotkanie, ale jeszcze dodatkowo 8 czerwca tutaj w Jeleniej Górze będzie spotkanie porozumienia Sudety 2035 z inicjatywy pana prezydenta Szołemeja, gdzie będziemy rozmawiali o różnych rozwiązaniach komunikacyjnych i między innymi właśnie chcę też przedstawić to nasze alternatywne rozwiązanie komunikacyjne z możliwością przedłużenia S5. Wiem, że na tym spotkaniu ma być obecny pan minister Bukowiec, który odpowiada za infrastrukturę drogową w rządzie i pan marszałek Gancarz. Rozmawialiśmy, pan marszałek Gancarz dwoma rękoma podpisuje się to pod tą koncepcją właśnie przedłużenia i tak samo pan prezydent Szełemej. Także mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli wsparcie w większej części samorządowców właśnie byłych województw wałbrzyskiego i jeleniogórskiego.
8: Muzyczne radio.
11: Słuchacie raportu regionalnego.
9: W środę w kamiennogórskim ratuszu odbyła się sesja absolutoryjna, pełniąca drugą kadencję burmistrz Kamiennej Góry Janusz Hodasewicz otrzymał absolutorium i wotum zaufania. Do tej pory radni dwóch kadencji głosowali przeciwko. Wotum zaufania burmistrz otrzymał po raz pierwszy od 8 lat, mówi Janusz Hodasewicz.
12: Myślę, że jestem w takim małym szoku, że tak się to odbyło. Wiele razy przekonywałem się tutaj na tej sali, że mimo wcześniejszych jakichś, nie powiem ustaleń, ale powiedzmy sobie wiadomości czy informacji, radni zachowywali się inaczej niż deklarowali wcześniej, tak? No, a dzisiaj, no miła w sumie chwila, ale to ponieważ czekałem na nią długo, no to tym bardziej jestem taki trochę zszokowany. Jak niektórzy tutaj sygnalizują, zepsuliśmy pewną tradycję, o tak mogę powiedzieć, tak? Bo to nieudzielanie tego zaufania mnie przez tyle lat, no stało się pewnego rodzaju tradycją. Teraz Rada w swojej tutaj mądrości złamała tę tradycję i za to ja mogę tylko serdecznie podziękować. Teraz mówiąc całkiem poważnie, traktuję to jako dowód wreszcie pełnego zaufania do mojej pracy. Co prawda czwórka radnych się wstrzymała, ale myślę, że i ta czwórka w następnym roku zagłosuje tak jak ci, którzy dzisiaj tę uchwałę poparli. Myślę, że po prostu działaniami przekonam także tych nieprzekonanych jeszcze do tego, co robią.
9: A na koniec Świebodzice, które szykują się do obchodów Dni Miasta. Jak co roku będą imprezy plenerowe i koncerty. Organizatorzy spodziewają się dużego napływu gości i już teraz ostrzegają przed poważnymi problemami z parkowaniem w centrum. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, znamy już oficjalny program tegorocznego Święta Świebodzic. Od piątku na stadionie przy ulicy Rekreacyjnej wystąpią m.in. Tymek, Blanka oraz zespół Łzy. Urzędnicy otwarcie przyznają jednak, że organizacja tak dużego wydarzenia wiąże się niemal z całkowitym paraliżem komunikacyjnym Śródmieścia Świebodzic i apelują do uczestników o rezygnację z przyjazdu samochodami.
13: W mieście Świebodzicy ogólnie jest duży problem z parkingami. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda się w jakiś sposób ten problem rozwiązać poprzez wprowadzenie strefy płatnego parkowania w rynku, która umożliwi rotację samochodów.
5: To Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic. Święto miasta zbiega się z oficjalnymi obchodami Roku Sportu oraz trzema okrągłymi rocznicami partnerstwa z miastami partnerskimi. Samorząd spodziewa się rekordowej frekwencji, która całkowicie być może zablokuje dotychczasowe strefy postojowe. Służby miejskie wciąż opracowują awaryjny plan lokalizacji tymczasowych placów dla aut.
13: Jeżeli chodzi o kwestie parkingów dotyczących Dni Świebodzic, to proszę śledzić naszych mediów społecznościowych. Na pewno wskażemy lokalizację, gdzie mieszkańcy, czy też okoliczne osoby przyjeżdżające do Świebodzic będą mogły zaparkować.
5: Organizatorzy zachęcają mieszkańców do przyjścia na stadion przy ulicy Rekreacyjnej pieszo lub skorzystania z komunikacji miejskiej. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Dziękuję, teraz to wszystkie informacje. Kolejny raport na naszej antenie o 8.30. Do usłyszenia.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama.
3: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
9: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
12: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Po reklamie.
0: Poranek z Muzycznym Radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
13: Sprawdzamy, jest 7.40, prawie 4, za 16 minut minie 8. Słuchajcie, Kacperczyk i Daria Zawiałow w trójkę, bo to bracia są Kacperczykowie, mają dylematy o poranku, gdzie trafia miłość, gdy umiera, a człowiek jedyny dylemat, jaki powinien mieć, to na twardo czy na miękko.

0: gasną.
1: Nieważne, zgasnął czy nie zgasnął, ważne, że w portfelu coś jest. Tylko czy jest w rzeczywistości, to będziemy teraz sprawdzali.
2: Portfel.
3: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Dzień dziecka już za 3 dni. Kto planuje w weekend poszukiwania prezentu na zakupach, powinien zachować ostrożność. Krajowa Administracja Skarbowa zakończyła właśnie kontrolę zabawek sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Sprawdzono ponad 818 tysięcy produktów. Wykryto prawie 300 naruszeń przepisów. Najczęściej brakowało odpowiednich informacji i oznaczeń na metkach, ale zabawki zabrano też do laboratorium. W 2 przypadkach przekroczone były normy rakotwórczych substancji. Urzędnicy przypominają, że każda zabawka powinna mieć oznaczenie CE informujące o dopuszczeniu do unijnego rynku oraz instrukcje w języku polskim. W związku z Dniem Dziecka galerie mogą być jutro bardziej tłoczne, generalnie jednak zaglądamy do nich coraz rzadziej. Według badań cytowanych przez Rzeczpospolitą, przez 3 kwartały ubiegłego roku liczba odwiedzających była niższa niż rok wcześniej o 6,8%. Maleje przede wszystkim liczba tych, którzy przychodzą do galerii pospacerować i spotkać się ze znajomymi. Dominuje raczej model szybkich i celowych zakupów. Ponad 45% gości galerii przychodzi do nich po ubrania, 1/3 polować na promocje lub po produkty spożywcze. W centrach handlowych lubimy też skorzystać z gastronomii, usług i stref rozrywkowych, na przykład z kina. Kredyty hipoteczne w Polsce wciąż należą do najdroższych w Europie, a mimo to radzimy sobie z ich spłatą wyjątkowo dobrze. Z raportu Rankomatu i Rentiera wynika, iż w marcu średnie oprocentowanie nowo wypłacanych hipotek wynosiło 5,8%, było więc ponad 2 razy wyższe niż w najtańszej pod tym względem Bułgarii. W Europie gorzej mają tylko Węgrzy. Oprocentowanie przekłada się na wysokie raty, ale Polacy potrafią zacisnąć zęby. Według Związku Banków Polskich nadpłacamy na potęgę, w efekcie średni okres spłaty hipotek zaciąganych zwykle na 25 lub 30 lat wynosi obecnie ledwie 9 lat. Według ekspertów Polacy nie lubią długów, a rosnące pensje coraz częściej pozwalają im szybko pozbyć się obciążenia.
2: Pora dla inwestora.
3: Indeksy małych i średnich spółek pieły się wczoraj w górę, za to WIG20 razy zyskiwał oraz stracił. Ostatecznie zakończył dzień na poziomie niższym o 0,03% w stosunku do otwarcia. Najważniejszy wskaźnik GPW ma obecnie 3670 punktów. Na rynku walutowym stabilnie. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,24 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,90 zł. A za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł. 50 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
4: Budzimy przebojowo.

Into the Rhythm. Za ile? Za 6,5 minuty ósma? To ten czas tak śmiga? No tak, chociaż w piątek to się troszkę wlecze. Dzień potrafi być szalony, potrafi być taki loco, loco. Gordo i Rainier Zonneveld też są trochę loco, loco.

0: Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
1: To jest Magik. Na poranną kawę zaprasza nas do Café de Paris, a my zapraszamy was na wiadomości za moment.

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Dzień dobry, z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Armen.
4: Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: Ósma.
6: Czas na wiadomości.
8: Strażacy w akcji. Trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Miriam Lipińska. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień

0: że ogień znów będzie się rozprzestrzeniać. A na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
1: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
0: Mówi nadleśniczy z nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim Piotr Serafin. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. W akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji będą też używane samoloty gaśnicze. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach. W zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Zmieniamy temat. Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. A w zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B, była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
2: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
0: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży po ponad 30-letniej przerwie. Składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra - Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Rozpoczynamy trzecią rundę Rolanda Garrosa. Na tym etapie mamy jeszcze trzy polskie tenisistki i co najmniej jedną zobaczymy w rundzie czwartej, bo Iga Świątek i Magda Linet zmierzą się ze sobą. Ten mecz dziś w południe. Świątek wie, bo przegrała z Linet niedawno w Miami, że czeka ją trudny mecz.
4: Magda jest raczej, powiedziałabym, taką bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Z tego, co kojarzę, gra dość płasko, ale zobaczę teraz, jak może gra z większą ilością rotacji w Dynamoczce, nie wiem.
3: Maja Chwalińska, która tak daleko w wielkoszlemowym turnieju zaszła po raz pierwszy, zagra jutro z Greczynką Marią Sakari. Polka pokonała wczoraj Belgijkę Elise Mertens 6-4-6-0. Licząc eliminację, był to jej piąty mecz na kortach Rolanda Garrosa i już czwarty set wygrany do zera.
5: Nie ma, tak jak mówiłam też wcześniej, nie ma większej różnicy, czy wygrywasz, kurczę, 6-4 czy 6-0. Set to set. Ale na pewno to cieszy. Myślę, że jest to taka miła statystyka i cieszę się, że to tak wyglądało do tej pory i mam nadzieję, że będę to kontynuował.
3: Z turnieju odpadł wczoraj Hubert Hurkacz. Przegrał po 5 długich setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. Sensacją była jednak porażka Jannika Sinnera. Lider rankingu był o gem od wygrania 3-0 z Argentyńczykiem Juanem Cerundolo, ale całkowicie osłabł, słaniał się po korcie i przegrał w 5 setach. To oznacza, że po raz pierwszy od niemal 3 lat wielkoszlemowy turniej wygra ktoś spoza dwójki: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz. Oskar Pietuszewski przedłużył kontrakt z FC Porto. Utalentowany nastolatek, który ma już za sobą debiut w naszej kadrze, podpisał nową umowę do 2031 roku. Pietuszewski, za którego mistrz Portugalii zapłacił w styczniu 10 milionów euro, jest obecnie wyceniany przez portal Transfermarkt na 25 milionów. Udany rewanż Kanadyjczyków za przegrany finał olimpijski. Tym razem pokonali broniących tytułu Amerykanów 4-0 i awansowali do półfinału hokejowych mistrzostw świata w Szwajcarii. Gospodarze też są w najlepszej czwórce, bo wygrali ze Szwecją 3-1. Ich rywalem w walce o finał będą Norwegowie, którzy pokonali Łotwę 2-0. Kanada w półfinale zagra z Finlandią, bo ta wygrała z Czechami 4-1.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Proszę bardzo, kierowcy z Dolnośląskiej alarmowo, nasi przyjaciele informują, 148 km A4, dzwon, kierunek Katowice, 139 km kierunek Zgorzelec, czyli przeciwny, też dzwon, na 124 kierunek Zgorzelec, o 9 mają stawiać tego busa z nocy. I to tak się układa, to jest piątek na autostradzie A4, piątek weekendów i korków, początek, tak jest, najważniejsze, że wolne się zbliża. Szybkimi krokami jeszcze tylko do 15 albo do 16, a do 15 to 7 godzin, to dosłownie tak, na pstryknięcie palcami minie. No, za to trzymamy wam mocno kciuki. Kłaniamy się jeszcze raz nisko. Dzień dobry.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, to będzie piękny, słoneczny dzień, nie za gorący.
3: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
4: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Fajna wersja tego utworu to jest Sway, Jane Volk i Jay Frog, ależ to się rymuje. I Elaine Winter. Winter, zima do takiej piosenki, z tym nazwiskiem to się kariery nie zrobi w letkich przebojach. Zdecydowanie. A zupełnie poważnie, to 14 minut po 8, taka historia się wydarzyła. Jest taki profil Bandyci Drogowi, zdaje się nazywa. I tam był pokazany rajd jeleniogórskiego kierowcy karetki pogotowia, który wyprzedzał tam, gdzie nie powinien wyprzedzać. W końcu po wysepce, po podwójnej ciągłej i innych, po pojedynczej ciągłej, przepraszam, po innych miejscach, a jak wjechał na rondo, to tego, co na niego zatrąbił, przyblokował. No i internauci bronili, na szczęście SPZOS, pogotowie ratunkowe w Jeleniej Górze się odezwało. To niestety nasz ZRM, czyli Zespół Ratownictwa Medycznego. Cóż można napisać? Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Prosimy o kontakt autora nagrania. Przede wszystkim potrzebujemy daty tego zdarzenia. Można się do nas odezwać w wiadomości prywatnej. Będziemy wyciągać konsekwencje.
1: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: No i przynajmniej uczciwe postawienie sprawy, nikt nie chowa głowy w piasek w tym wypadku. Chociaż cóż można mieć w głowie, że kierowca karetki pogotowia jeździ w taki sposób, zupełnie nie goniąc do żadnego wypadku, do żadnego zdarzenia tam, gdzie nie jest potrzebna pomoc, i robi takie rzeczy. Czyżby to jakieś zmęczenie materiału, czy chwilowy zanik myśli? Nie wiemy. Kwadrans po 8. Dzień dobry.

0: Tak, to można by sobie podśpiewywać. Przepraszam, że ja to zrobiłem i to na dodatek na MTG. Tak Damiano David w piosence Tango podśpiewuje i to jest idealna przyśpiewka do poranka w piątek, 29 maja. 21 minut po godzinie 8, zdaje się, ktoś tutaj ma urodziny. Tym ktośiem jest Noel Gallagher. Wróć!
1: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.
0: Oasis Wonderwall teraz u nas, a ten człowiek urodził się 29 maja w Manchesterze w roku 1967. Gitarzysta prowadzący, czasami wokalista, główny autor tekstów zespołu Oasis. Niechże się zatem Noelowi darzy, niechże nie kłóci się z bratem, niechże będzie wspaniale tworzył kolejne fajne dzieła. Today.

0: Niektórzy kochają, niektórzy nie lubią. Świat dzieli się na te dwie grupy, jeśli chodzi o coś, co nazywane jest Britpopem. Noel Gallagher, jeden z twórców tego określenia, nie tego gatunku, tak można powiedzieć. Chociaż też pojawia się określenie na kilka zespołów grających Britrock, Britpop jako Noel's Rock. Też ciekawe. Wszystkiego najlepszego raz jeszcze od Muzycznego Radia.
1: Poranek z Muzycznym Radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Drugówka przypomina wolnym być. Patryk Kumur też mówi wolnym być, tylko w innym kontekście, a zegar się spieszy. 26 po 8.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: 8.30 na zegarze. Termometr o tej porze pokazuje od 10 stopni w Kotlinie Kłodzkiej do 17 stopni na północy regionu w okolicach Zielonej Góry. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy zaś od 23 do 25. Dzień będzie słoneczny, niemalże bezchmurny i bez deszczu, ze słabym wiatrem wiejącym z północy.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: O pogodzie wiemy wszystko, co powinniśmy wiedzieć, z wyjątkiem faktów związanych z naszym samopoczuciem. Otóż ciśnienie jest wysokie. Barometr w stolicy regionu pokazuje 1024 hektopaskale i w ciągu dnia to wysokie ciśnienie powinno zacząć spadać. Wiatr, to wiemy już, a co tu jeszcze nie wiemy? Biometr korzystny jest. Słucham?
6: A może jeszcze jakość powietrza?
5: Jakość powietrza, tak. Biometr jest korzystny i taki będzie przez cały dzień. Jakość powietrza też jest idealna. Poranki jednak są ciężkie, nawet
6: ale
5: w piątek. Proszę bardzo, Anna Tarkota, dzień dobry.
6: Witam. Już niespełna 2 tygodnie dzielą mieszkańców i turystów od oddania do użytku nowego odcinka linii kolejowej w Górysowie. Mowa o połączeniu Bielawa, Srebrna Góra. Więcej w materiale Jacka Zycha.
7: Prace budowlane na pierwszym fragmencie nowej linii kolejowej właśnie dobiegły końca. Wykonawca inwestycji przekazał gotowy tor do odbiorów technicznych. Dolnośląskie służby dróg i kolei zapowiadają rychłe uruchomienie regularnych połączeń pasażerskich na tej trasie. Urzędnicy zapraszają mieszkańców na uroczystość inauguracji.
8: Dokładnie tak. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 9 czerwca na oficjalne otwarcie tej linii kolejowej, tak więc ten odcinek, ta kilkukilometrowa inwestycja, pierwszy etap została już zakończona, odebrana. Jest jak najbardziej już możliwość transportu szynowego po niej.
7: To Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskich Służb Dróg i Kolei we Wrocławiu. Należy dodać, że w ramach tej linii powstaną 2 nowe przystanki w Bielawie, w tym ten najbardziej wyczekiwany tuż przy Jeziorze Bielawskim i kempingu Sudety. Rewitalizacja drugiego odcinka z Bielawy w kierunku Srebrnej Góry również przebiega zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.
8: Prace prowadzone są terminowo, tak więc przełom roku 26-27 to jest ten czas, kiedy pierwszy skład kolei dolnośląskich zawita w Srebrnej Górze.
7: Zdaniem urzędników nowe połączenie ma szansę powtórzyć sukces frekwencyjny odbudowywanej linii kolejowej do Karpacza. To ma pomóc odciążyć komunikacyjnie niewielką Bielawę, gdzie nad Jezioro Bielawskie każdego lata przyjeżdża nawet 100 tysięcy turystów z całego regionu. Bielawa, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: W najbliższą niedzielę w Lublinie odbędzie się wielkie świętowanie. Tutejszy ogród zoologiczny będzie obchodził swoje 12 urodziny. Uroczystość rozpoczną się punktualnie o godzinie 12. O szczegółach wydarzenia opowiada dyrektor zoo Agata Bończak.
9: Zwierzęta świętują pierwsze, bo to one są w zoo najważniejsze. O godzinie 13 będzie też słodki poczęstunek dla naszych zwiedzających, a o 13.30 pokaz, prezentacja smaki zoo, o tym, co powinny, a czego nie mogą jeść zwierzęta w ogrodzie zoologicznym. Drugi dzień świętowania, 1 czerwca, to także Dzień Dziecka. W poniedziałek zapraszamy na premierę nowej gry terenowej. Premiera zacznie się o 9 i potrwa do godziny 18. Każdy, kto odgadnie hasło tegorocznej edycji gry, dostanie drobny upominek.
10: Świętowanie 12 urodzin z zoo w Lubinie potrwa także w poniedziałek, 1 czerwca, w Dniu Dziecka. O godzinie 16 w sali audiowizualnej odbędzie się koncert dziecięcego chóru Nod. Będzie to jedna z wielu atrakcji przygotowanych dla zwiedzających. Przypomnijmy, że lubińskie ZOO zostało otwarte 1 czerwca 2014 roku i od początku cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Obiekt jest dostępny bezpłatnie przez cały rok. Na odwiedzających czekają ścieżki edukacyjno-tematyczne, mini zoo, liczne wybiegi zwierząt oraz miejsca do odpoczynku i rekreacji. Wśród największych atrakcji znajdują się m.in. lemury, katta, surykatki, kangury, alpaki czy egzotyczne ptaki. ZOO w Lubinie pełni również ważną funkcję edukacyjną, organizując warsztaty, spotkania i wydarzenia promujące ochronę przyrody. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
6: I kończymy na sportowo. Przed Karkonoszami Jelenia Góra najważniejszy mecz sezonu. W ostatniej kolejce trzeciej ligi biało-niebiescy zmierzą się na własnym stadionie z Górnikiem 2 Zabrze, a stawką spotkania może być utrzymanie na szczeblu centralnym. Spotkanie zaplanowano na sobotę o godzinie 17 na stadionie przy ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze.
11: Jarosław Wichowski, trener Karkonoszy Jelenia Góra. Chcemy tutaj ostatni mecz rozegrać u siebie jak najlepiej, zgarnąć pełną pulę, 3 punkty. Wiadomo, przeciwnik bardzo ciężki, Górnik 2 Zabrze, który w ostatniej kolejce rozgromił pretendującego do awansu Górnika Polkowica 6-0. Tak jak mówię, chcemy pożegnać się z naszymi kibicami, serdecznie ich zapraszamy. Gramy do końca, jeszcze mamy naprawdę spore szanse na to, żeby bezpośrednio się utrzymać. Tak więc robimy wszystko, żeby te 3 punkty zostały w Jeleniej Górze.
6: No i mocno trzymamy kciuki, aby tak właśnie się stało, ale zanim wybierzemy się na mecz, no to może warto wybrać się w góry. A jaka jest pogoda i czy warto? No to na te pytania odpowiedź już za moment.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobry w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś szczytowe wsparcie jak Karkonoszy. Temperatura od 4 do 11 stopni. Wiatr północno-zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie małe. Bez opadów. Szlaki turystyczne mokre, miejscami śliskie. Niektóre szlaki turystyczne zamknięte są ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja o zamkniętych szlakach na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do 22 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hey guys, my name is Graham Candy and you are listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Cześć. Z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
2: Po reklamie.
0: Poranek z muzycznym radiem.
7: Sprawdzamy godzinę.
8: Tak jest, my sprawdzamy, żebyście wy nie musieli tego robić. Jest 8:41 za 19:09, a Kamil Bednarek, Staszek z Gór, róbże tak, żeby cię cieszyło. Cokolwiek robisz.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Dzień dziecka już za 3 dni. Kto planuje w weekend poszukiwania prezentu na zakupach, powinien zachować ostrożność. Krajowa Administracja Skarbowa zakończyła właśnie kontrolę zabawek sprowadzanych spoza Unii Europejskiej. Sprawdzono ponad 818 tysięcy produktów. Wykryto prawie 300 naruszeń przepisów. Najczęściej brakowało odpowiednich informacji i oznaczeń na metkach, ale zabawki zabrano też do laboratorium. W 2 przypadkach przekroczone były normy rakotwórczych substancji. Urzędnicy przypominają, że każda zabawka powinna mieć oznaczenie CE, informujące o dopuszczeniu do unijnego rynku oraz instrukcje w języku polskim. W związku z Dniem Dziecka galerie mogą być jutro bardziej tłoczne, generalnie jednak zaglądamy do nich coraz rzadziej. Według badań cytowanych przez Rzeczpospolitą przez 3 kwartały ubiegłego roku liczba odwiedzających była niższa niż rok wcześniej o 6,8%. Maleje przede wszystkim liczba tych, którzy przychodzą do galerii pospacerować i spotkać się ze znajomymi. Dominuje raczej model szybkich i celowych zakupów. Ponad 45% gości galerii przychodzi do nich po ubrania, 1/3 polować na promocję lub po produkty spożywcze. W centrach handlowych lubimy też skorzystać z gastronomii, usług i stref rozrywkowych, na przykład z kina. Kredyty hipoteczne w Polsce wciąż należą do najdroższych w Europie, a mimo to radzimy sobie z ich spłatą wyjątkowo dobrze. Z raportu Rankomatu i Rentiera wynika, iż w marcu średnie oprocentowanie nowo wypłacanych hipotek wynosiło 5,8%, było więc ponad 2 razy wyższe niż w najtańszej pod tym względem Bułgarii. W Europie gorzej mają tylko Węgrzy. Oprocentowanie przekłada się na wysokie raty, ale Polacy potrafią zacisnąć zęby. Według Związku Banków Polskich nadpłacamy na potęgę, w efekcie średni okres spłaty hipotek zaciąganych zwykle na 25 lub 30 lat wynosi obecnie ledwie 9 lat. Według ekspertów Polacy nie lubią długów, a rosnące pensje coraz częściej pozwalają im szybko pozbyć się obciążenia.
1: Pora dla inwestora.
0: Indeksy małych i średnich spółek pięły się wczoraj w górę, za to WIG20 razy zyskiwał, raz stracił. Ostatecznie zakończył dzień na poziomie niższym o 0,03% w stosunku do otwarcia. Najważniejszy wskaźnik GPW ma obecnie 3670 punktów. Na rynku walutowym stabilnie. W internetowych kantorach za euro zapłacimy średnio 4,24 zł, za dolara 3,65 zł, a za franka 4,65 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 4,90 zł. A za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17 zł i 50 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel. Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojem.

O, o takich rzeczach to trzeba mówić, bo to są rzeczy pozytywne. Zaginął 91-latek w Jeleniej Górze. Wczoraj rodzina zgłosiła zaginięcie seniora około godziny 13. Wyszedł z domu, nie wrócił. Ze względu na wiek mężczyzny natychmiast rozpoczęto szeroko zakrojone działania poszukiwawcze, pisze komenda miejska policji w Jeleniej Górze. Poszło to po fejsie, wiadomo, po mediach społecznościowych, gdzieś na drzewach były ogłoszenie. No i proszę bardzo, ogromne znaczenie miała również współpraca z Miejskim Zakładem Komunikacji w Jeleniej Górze. Kierowca zachował przytomność, zadzwonił i dzisiaj rano około godziny 7.10 policjanci jeleniogórskiej drogówki potwierdzili, że jest to ten poszukiwany mężczyzna, który cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny. Dziękujemy. Bardzo fajnie.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Sprawdzamy godzinę.
2: Jest 8.54, za 6 minut minie godzina 9. Tak sobie myślimy tutaj w redakcji, że pan lat 91 to został na stare lata podróżnikiem. Sam bym jeździł autobusem komunikacji miejskiej, tylko wolałbym za kółkiem, nawet w tym wieku. A co? Zostawiam was w bardzo dobrym towarzystwie. Army of Lovers, później Ania Wyszkoni, później Arek Włodarski, a ja, Radek Major, życzę wam pięknego dnia. Trzymajcie się.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000. Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
0: Czas na wiadomości.
4: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów na zakupy dla polskiej armii w ramach SAFE i dane GUS-u o naszych domowych budżetach. Miriam Lipińska. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
5: Godziny nocnej, noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie ten wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako powiedzmy zgasić w sensie o góry. Natomiast informacje są niepokojące.
4: Bo według prognoz w kolejnych godzinach znów ma silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
6: Startuje wielka trasa.

0: który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
1: Zmiany mają też zapewnić rodzącym więcej badań czy wsparcie po utracie dziecka. W Warszawie mogą dziś zawyć syreny alarmowe, ale ich włączenie będzie mieć czysto techniczny charakter, bo dojdzie do niego w związku z prowadzonymi pracami serwisowymi w wybranych punktach alarmowych miasta. Dlatego władze proszą, by zachować spokój. Jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że w zeszłym roku wzrósł dochód rozporządzalny, czyli to, co zostaje nam w kieszeni po opłaceniu podatków i składek, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Pochłaniają one 1/4 wszystkich naszych wydatków. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
1: W zeszłym roku dochód rozporządzalny na osobę to było 3,5 tysiąca złotych. Dla porównania rok wcześniej mieliśmy do dyspozycji o 340 zł mniej.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszy w historii Polski pojedynek na kortach Rolanda Garrosa już dziś w południe. W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zagra z Magdą Linet. Wiadomo, kto jest faworytką, ale postaram się wybić ją z rytmu, mówi Magda Linet, która ograła Świątek niedawno w Miami.
4: Zawsze wychodzę z takiej perspektywy, żeby właśnie utrudnić komuś życie na korcie. Będę próbowała to robić. Idę w piątek, zobaczymy jak to mi wyjdzie. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej, troszkę lepiej, będzie mieć więcej czasu. No nie gram źle, więc gdzieś tam no mam nadzieję, że po prostu wyjdę tak samo bez presji i będę próbowała po prostu wszystkiego, żeby uprzykrzyć za życie, chociaż trochę.
3: W trzeciej rundzie po raz pierwszy na wielkoszłomowym turnieju zagra też Maja Chwanińska. Jutro zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów zagrają w finale baraży o awans do ekstraklasy. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
5: Przede wszystkim chciałem podziękować zawodnikom za tą determinację, którą się wykazali, bo grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę grając w osłabieniu na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
3: Chrobry wygrał po rzutach karnych z ŁKS-em Łódź, bo mecz zakończył się remisem 1-1, mówi trener Łukasz Becela.
6: Jestem bardzo dumny z zespołu, z postawy w całym meczu. Był to szalony mecz, nie ma wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie może odpowiedź marzenia, był odważny w tym, co robi. Jesteśmy zespołem, który cały czas jest w procesie rozwoju i cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt.
3: Finał baraży w niedzielę. Oba kluby jeszcze nigdy nie grały w Ekstraklasie. Również w niedzielę nasza reprezentacja zagra towarzysko z Ukrainą we Wrocławiu, gdzie wczoraj rozpoczęło się zgrupowanie i nie będzie ono łatwe, mówi selekcjoner Jan Urban.
7: Wielu zawodników po prostu przyjeżdża z wakacji, nie oszukujmy się. Połowa tej kadry skończyła swoje mecze ligowe 2 tygodnie temu.
3: Z Ukrainą zagramy w niedzielę, a potem w środę z Nigerią w Warszawie.
8: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
7: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Piątek, weekendu, początek nie dla wszystkich, nie, no ale ci, którzy mają taką możliwość, to pewnie skorzystają z odpoczynku, a może ktoś już na urlopie, no to miłego, fajnego końca maja. Dzisiaj 29 dzień tego miesiąca, jeszcze się on oczywiście nie kończy, mamy jeszcze dwa dni, czyli idealnie do końca bieżącego tygodnia wraz z weekendem. To jak zawsze na dzień dobry po godzinie 9:00.
0: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Zaczynamy od baranów. Pojawi się możliwość przełamania czyjegoś oporu. Umożliwi to swobodne działanie. Byki, czeka dzień na dużych, wysokich obrotach. Po południu warto wrzucić na prawie już weekendowy luz. A bliźnięta, teraz warto korzystać, kochani, z sprzyjającej aury i przekonać innych do swoich pomysłów. Raki od rana będą pracowały nad sobą i planem działania, który pomoże rozwiązać problemy. Tymczasem lwy mogą pomyśleć o tym, aby problemy z tego tygodnia już nie męczyły. Będą ustępować miejsca weekendowemu optymizmowi. Panny bez powodu mogą być podminowane i kłótliwe. Trzeba zapanować nad sobą, nad emocjami. Wagi będą energiczne i sprawne. Będą energicznie, o tak miało być, i sprawnie bronić swoich interesów, poglądów. Warto być wytrwałym. Skorpiony, piątek, najlepszy dzień w tym tygodniu, nawet na załatwianie jeszcze trudnych spraw. Strzelcy z radością wkroczą w dzień, który upłynie w sympatycznej i pogodnej atmosferze. Koziorożce narzucą sobie innym szybsze tempo, będą bardziej zorganizowane i skupione. Wodniki możliwe, że będą zmuszone do złagodzenia trudnej sytuacji w rodzinie lub w pracy. Ryby, czeka sporo pracy i małe trudności również po drodze. Nie można się poddawać, wszystko się ułoży. Osoby urodzone 29 maja są praktyczne, ciekawe świata, lubią wynalazki, chętnie angażują się w ryzykowne przedsięwzięcia, sprzyja im szczęście w zawodach związanych z nauką i ekonomią. Mają wielu przyjaciół, na których mogą liczyć, w miłości mają szczęście, a rodzina jest dla nich źródłem siły i radości. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, diament. Sprzyjający znak zodiaku, waga. Solenizanci, Magdalena wnikliwa i dyplomatyczna, Bogusław opanowany i sprawiedliwy, Maksymilian odważny, twórczy, wrażliwy. Świętują także Wilhelm, Rajmund, Rajmunda, Maksymin i Maksymina. Pozdrawiamy. Europejski Dzień Sąsiada. Oj, z tym to bywa różnie. Czasami nam się uda, że sąsiad jest super, a czasami nie daje żyć, niestety. Co jeszcze mamy? Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Oj, z tym to wiele osób ma problemy. Dietka i też czasem nie pomaga. A, jeszcze rumianek też dobrze działa i meliska. Sam znam to z autopsji. No to wszystko. Horoskop w sobotę również po godzinie 9:00, ale wcześniej przed godziną 8:00, bo zazwyczaj od poniedziałku do piątku mamy horoskop przed godziną 7:00 zaplanowany dla Was w te dni robocze, a w sobotę troszeczkę inaczej. W niedzielę odpoczywamy od horoskopu. Na zegarach 18 minut po godzinie 9:00, 9:30 prognoza pogody. Słoneczna, letnia i miła, plus raport regionalny i górska prognoza pogody. Po drodze muzyka, Stachurski, Edward Maja, chyba wszystko, a wszystko nawet nam tutaj ładnie się zmieści do 9:30. Santana, a teraz utwór, który nosi tytuł Przyznaję się.
2: Cześć, tu Paula Roma, zapraszam do posłuchania piosenki Przyznaję się, nagranej wspólnie z Cersą. Pozdrawiam, Paula Roma.

0: Nie mogę.
1: No to rzeczywiście karkołomne zadanie, porwać się na taki przebój grupy Jam, Kim jestem, jestem sobie. W wersji rozrywkowo-popowej w wykonaniu Jacka Stachurskiego wyszło moim zdaniem bardzo dobrze.
2: Autopromocja. Muzyczne radio. Z nami nie będziesz się nudzić.
3: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
2: i ponadczasowych klasyków z całego świata. Autopromocja.
3: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
4: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy Lisy Korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
3: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.nasze-zo.pl.
5: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka!
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Pogodnie, słonecznie, niezamęczące wysokie temperatury, ale oczywiście odczujemy ciepełko. Pewnie nie ma z tego... Nikt nie będzie miał z tego powodu żadnych pretensji, no bo kiedy ma być ciepło, jak nie teraz? Przecież czerwiec przed nami.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Dzisiaj temperatury maksymalne od 22 do 24 stopni Celsjusza. Czas na raport regionalny. Anna Tarkota.
9: Te wiadomości z regionu rozpoczniemy od jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest o krok bliżej rozbudowy autostrady A4 pomiędzy Krzyżową a Legnicą. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał właśnie decyzję środowiskową dla kolejnego odcinka trasy.
10: To już druga decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Pierwsza została wydana w styczniu i dotyczyła odcinka Krzyżowa-Krzywa. Jak podkreśla Magda Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział we Wrocławiu, celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie przepustowości i bezpieczeństwa jednej z najważniejszych tras w kraju.
11: Naszym celem jest rozbudowa A4, która będzie polegała na poszerzeniu jezdni z 2 do 3 pasów ruchu oraz budowa pasów awaryjnych.
10: Przebudowa będzie prowadzona etapami, mówi Magda Szumiata.
11: W pierwszym etapie będziemy budować nową jezdnię, następnie przebudujemy węzły drogowe, wybudujemy nowe obiekty inżynierskie, później przełożymy ruch na nową drogę i w ostatnim etapie będziemy rozbierać starą nawierzchnię i w jej miejsce będziemy budować drugą, nową jezdnię.
10: Na wysokości miejscowości Jadwisin powstaną również 2 miejsca obsługi podróżnych. Rozbudowa autostrady A4 od lat jest wyczekiwana przez miliony kierowców korzystających z tej trasy. Dolnośląski odcinek autostrady należy do najbardziej obciążonych w Polsce, a korki i utrudnienia są tam codziennością.
11: A4 pomiędzy Krzyżową a Krzywą rozbudujemy tak, aby spełniała wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planujemy, że realizacja inwestycji, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to w formule projektu i buduj będzie realizowana i będzie przypadać na lata 2027-2031.
10: Dodaje Magda Szumiata. Po zakończeniu inwestycji autostrada A4 między Krzyżową a Legnicą ma spełniać wszystkie nowoczesne standardy bezpieczeństwa i komfortu podróży. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
9: Teraz przygotowania do tegorocznych głogowianek, które wchodzą w decydującą fazę. Organizatorki przyznają, że dla nich czasu jest już bardzo mało.
0: Tegoroczna edycja odbędzie się 21 czerwca i przyniesie przede wszystkim nową lokalizację. Za wydarzenie odpowiadają członkini Miedziowego Stowarzyszenia. Organizatorki szukają wolontariuszy, którzy pomogą przy przygotowaniu stoisk, organizacji przestrzeni i sprzątaniu po wydarzeniu. Nieodłącznym elementem głogowianek pozostają również wianki. Każdy kwiat, każda trawa czy zielona gałązka, którą mieszkańcy przyniosą, pomoże stworzyć piękniejszą atmosferę. Po kilku latach przy zamku organizatorki zdecydowały się na zmianę miejsca. Kolejna edycja odbędzie się w Neptunie. Jak mówią, czujemy potrzebę zmiany, chcemy się rozwijać, otworzyć dla nowych ludzi, szczególnie młodsze pokolenie. Choć głogowianki promują przede wszystkim kobiecą przedsiębiorczość i aktywność, organizatorki zaznaczają, że panowie również są mile widziani. Tyle, że w raczej roboczej wersji. Jako wolontariusze i osoby wspierające wydarzenie od strony technicznej. Trzon organizacyjny tworzą 4 osoby. W sam dzień wydarzenia pomaga około 30 wolontariuszy. Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się bezpośrednio przez media społecznościowe Miedziowego Stowarzyszenia lub za pomocą formularza dostępnego na stronie. Głogowianki 2026 odbędą się 21 czerwca. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Na koniec piękny jubileusz. 50-lecie obchodzi w tym roku karkonoska grupa GOPR. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowo atrakcyjny festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szrenice powstanie prawdziwe miasteczko górskie. Będzie to także okazja, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi Dawid Wiewiórski, ratownik grupy karkonoskiej GOPR.
7: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia grupy karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ łączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy m.in. Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
9: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Zapraszamy na kolejne doniesienia o 10.30.
3: Pogoda.
1: Pogoda tym razem ta w szczytowych partiach karkonoszy.
12: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOPR w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 4 do 11 stopni. Wiatr północno-zachodni 5 metrów na sekundę. Widzialność ponad 50 km. Zachmurzenie małe. Bez opadów. Szlaki turystyczne mokre, miejscami śliskie. Niektóre szlaki turystyczne zamknięte są ze względu na warunki przyrodnicze. Informacja o zamkniętych szlakach na stronach Karkonoskiego Parku Narodowego. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 11 do 22 stopni. Bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, bez zachmurzenia, bez opadów. Szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre i śliskie. Życzę Państwu przyjemnego i bezpiecznego dnia. Dziękuję.
13: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Walusiak, Grupa Sudecka GOPR. W dniu dzisiejszym zachmurzenie na ogół małe i umiarkowane. Rano i pod koniec dnia miejscami niebo będzie bezchmurne. Temperatura maksymalna to około 22 stopnie, wiatr słaby, okresami umiarkowany z kierunków zachodnich. W szczytowych partiach Sudetów to temperatura jest około 12 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, lokalnie może być dość porywisty. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry, poza miejscami, gdzie są prowadzone intensywne prace leśne, a w rejonie Wałbrzycha to na przykład rejon Waligóry i rejon Trójgarbu. Dziękuję.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hello guys, my name is Thierry Vonderwacht and you are listening to Muzyczne Radio and my new single Bang & Love with Voltage.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: popowy klasyk z lat 80. XX wieku. Sandra oczywiście, A Little Girl, zapowiedź. Chociaż jeszcze troszkę czasu zostało do tego pasma, ale już przypominam, czyli od 11 u nas niezapomniane hity wszechczasów.
1: Muzyczne radio.
0: Czasów przeróżnych i dekad w historii muzyki, a każde dziesięciolecie przynosiło coś nowego i miło jest sięgnąć wspomnieniami z lat nie tylko 80. i 90., ale nawet 70. i 60. ubiegłego wieku. Za 7 minut godzina 10, wiadomości z kraju i ze świata przed nami. Wcześniej jeszcze będzie oczywiście garść i muzy, także polskiej pojawi się utwór Makaron i Papazius. To już za moment. Po godzinie 10, jak zawsze, u nas coś na dobry start, czyli RIO Forward. Po polsku będzie Wołyniec, Sean Paul, Dawid Podsiadło, Armin van Buuren, czyli znakomity zestaw utworów, które będą nam towarzyszyć do 10.30 do raportu regionalnego i prognozy pogody. A, no właśnie, a propos weekendowej prognozy, no to nie najgorzej. Jutro, zwłaszcza w pierwszej dnia, części dnia, w pierwszej połowie, nad Dolny Śląsk nadciągnie strefa chmur, co nie wszystkich cieszy. Między innymi związane jest to z organizacją imprez na tak zwanym wolnym powietrzu. A przypomnę na przykład, że od jutra, od soboty w Kłodzku, dwudniowy jarmark staroci, impreza w rynku i w uliczkach przylegających pod twierdzą, ma już stałych swoich gości, odwiedzających i wystawców. Niestety jutro w pierwszej części dnia ma padać deszcz w Płocku, ale nie tylko tam, o tym będziemy mówić. Popołudnie, wieczór już pogodne i tak samo niedziela. Deszcz znów u nas w planach na Dolnym Śląsku w poniedziałek. Czyli tak troszkę mamy teraz te najbliższe dni w krateczkę. Niedzielę można planować całodniowe wyjazdy i wypady, bo będzie piękne słońce. Jutro rano do południa musimy być przygotowani w wielu miejscach, będąc na Dolnym Śląsku, na opady deszczu, chociaż cały czas ma być ciepło. Czas na zapowiadane dźwięki.

Hej, z tej strony Hela Mary. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia i zapraszam do słuchania mojego nowego singla Makaron. Życzę smacznego słuchania.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. MSZ reaguje na kontrowersyjną nazwę jednej z jednostek ukraińskiej armii, a potem o siostrobójczym pojedynku na French Open. Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów lasu. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób, strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
6: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia. Mówię, dogaszamy, powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
5: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać

0: Koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony. A gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
1: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
0: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów. Wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną nad gęsto zaludnionym obszarem Rumunii jest przekroczeniem kolejnej granicy. To reakcja szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na poranny incydent w mieście Gałacz na południowym wschodzie Rumunii. Rosyjski dron spadł tam na wieżowiec, powodując pożar. Dwie osoby zostały lekko ranne. I na koniec sport. Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym. Nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trenerka Linet Agnieszka Radwańska.
2: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
0: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Region na gorąco.
1: Po wiadomościach z kraju ze świata, pilna informacja z ziemi kamiennogórskiej. Andrzej Pawlukiewicz, dzień dobry. Andrzeju, jesteś w samej Kamiennej Górze, tak?
2: Dzień dobry, nie, konkretnie jestem, tak jak powiedziałeś, na ziemi kamiennogórskiej, ale jestem w miejscowości Lubawka. Tutaj 30 minut temu strażacy, policjanci i pogotowie zostali powiadomieni o jakimś rozsypaniu substancji lub rozlaniu jakiegoś płynu nieznanego pochodzenia. Generalnie jesteśmy na terenie Sanikomu, czyli zakładu, który

0: utylizuje, przetwarza i odbiera odpady z całego powiatu kamiennogórskiego. No i tutaj właśnie na hali dwóch pracowników sortując rozerwało jakiś niebezpieczny pakunek. W tej chwili, z tego co mi powiedział wiceprezes, 20-25 osób jest ewakuowanych z całej hali. Na miejscu jest kilka jednostek Straży Pożarnej z Kamiennej Góry i okolic. Jadą chemicy z Wałbrzycha, żeby ustalić, jakiego rodzaju to jest substancja. Jest rozłożone stanowisko dekontaminacyjne. Strażacy tutaj, widzę, po wyjściu z hal się oczyszczają. Są też pracownicy na zewnątrz, są podzieleni na dwie grupy. Jedni, którzy mieli bezpośrednio do czynienia z tą substancją, inni nie. W tej chwili są badani przez zespół pogotowia ratunkowego. Prawdopodobnie kilka osób, no na obecną chwilę takie są przecieki, trafi do szpitala z objawami zatrucia. Sytuacja jest, tak jak mówię, w toku, więc też trudno wyrokować co do
1: zakończenia tego, co się będzie działo, tak, i podsumowania. Dokładnie. Ale rzeczywiście sytuacja dość poważna, niepokojąca, rzadko się zdarzająca, no i taka, która powinna nam zwrócić uwagę na to, co gdzie i w jaki sposób wyrzucamy, a wiele osób działa nieodpowiedzialnie, bo to pewnie trafiło gdzieś z miejsca, gdzie składowano odpady, no i co, zabrano, przywieziono do zakładu utylizacji.
0: Dokładnie. No i w tej chwili wszyscy mają problem. Akcja jest bardzo duża. Ruch zakładu jest wyłączony. Wszystkie śmieciarki są kierowane
1: sąsiednie jakieś zakłady. Tak.
0: No i jak tylko pojawi się więcej informacji, oczywiście poinformujemy.
1: Tak jest. Czekamy na szczegóły, Andrzeju. Dziękujemy bardzo. Andrzej Pawlukiewicz, Lubawka, Sanikom. Tam trafił pakunek, worek z jakąś niebezpieczną sytuacją, która spowodowała obrażenia. Nie znamy ich jeszcze i ich skali u pracowników sortowni odpadów w Sanikomie w Lubawce. 10 minut po godzinie 10:00, Muzyczne Radio, w piątek 29 maja.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i Tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
5: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie neurocytoniks. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna.
2: Reklama. Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
5: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
6: Po reklamie.
7: 10:30.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
7: Pogodnie, słonecznie, ciepło, nie za gorąco, nie za zimno. Przez cały dzień niebo niemal bezchmurne, gdzieś tam tylko leciutkie jakieś kumulusy, ale zupełnie niegroźne. Temperatury też przyjemne, 23-24 stopnie Celsjusza. Jutro w pierwszej części dnia więcej wirów pogodowych, opadów deszczu i burz możemy się spodziewać.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny i Anna Tarkota.
1: Dokładnie 2 lata po powołaniu nowego zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rawczenko, członek zarządu województwa i legniczanin, podsumował realizację obietnic składanych mieszkańcom podczas kampanii wyborczej. Jak podkreślał, to wystarczający czas, by mówić już nie o planach, lecz o konkretnych efektach działań.
9: W ciągu 2 lat do Zagłębia Miedziowego trafiło ponad 1 200 000 000 zł. Środki zostały przeznaczone zarówno na inwestycje realizowane bezpośrednio przez samorząd województwa, jak i na wsparcie lokalnych samorządów oraz instytucji. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazły się inwestycje drogowe, kolejowe, zdrowotne, kulturalne i sportowe. Jednym z najbardziej symbolicznych projektów pozostaje plan odbudowy Legnickiego Kina Ognisko.
10: 2 lata temu mówiliśmy, że Kino Ognisko będzie jednym ze sztandarowych projektów tej kadencji samorządu. I to się dzieje. Jak Państwo pamiętacie, jesteśmy po podpisaniu umowy. Byłoby ciężko to zrealizować, gdyby nie ponad 25-milionowe wsparcie samorządu województwa. Również jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, hala przy ulicy Lotniczej. Ciągle jeszcze nie nowa, ale ta, która jest modernizowana w bardzo, bardzo dużym zakresie. Ponad 5,5 miliona złotych to są środki, które przekazał samorząd wojewódzki na wniosek miasta Legnica.
9: Jarosław Rabczenko mówił również o rozwoju połączeń kolejowych oraz o pociągach, które po wielu latach ponownie zaczynają docierać do najmniejszych miejscowości.
10: Z jednej strony oddajemy ciągle nowe linie kolejowe. Przypomnę, że w ubiegłym roku uruchomiliśmy połączenie do Karpacza, ale to, co jest bliżej naszego subregionu, jesteśmy po podpisaniu umowy na realizację linii kolejowej do Lwówka Śląskiego ze Złotoryi. Prace na tym etapie, gdzie rząd odpowiada za linię kolejową z Legnicy do Złotoryi, też mają miejsce. I co najważniejsze, ogromne nakłady na zakup taboru. To jest, moi drodzy, w tym momencie ponad 1,5 miliarda złotych inwestycji w infrastrukturę kolejową.
9: Wraz z początkiem wakacji uruchomione zostanie nocne połączenie kolejowe na trasie Wrocław-Legnica-Lubin. Kontynuowany jest również cykl koncertów Filharmonia w Królewskiej. Do tej pory odbyło się już 5 z 10 zaplanowanych wydarzeń, a najbliższy koncert odbędzie się 7 czerwca. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Skoro o podsumowaniach mowa, no to w tym miesiącu minęły 2 lata drugiej kadencji prezydenta miasta Jeleniej Góry Jerzego Łużniaka. Ten okres dla jeleniogórskiego samorządu to czas intensywnej pracy, ważnych decyzji, rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji. Prezydent Łużniak w krótkim podsumowaniu mówi, z czego jest najbardziej zadowolony.
6: Z pracy z urzędu i wszystkich spółek i jednostek podległych. Wiele udało nam się zrealizować. Część przesuwa nam się w czasie, ale też jest szansa na zrealizowanie. Najistotniejsze takie zadania, które były, to przede wszystkim ten problem, który był związany z powodzią. Udało nam się tutaj w sposób szybki odbudować te drogi, które zostały uszkodzone. Część tych dróg dalej będzie odbudowywana. Taką inwestycją, która też była ważną i realizowaną, jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, czyli przebudowa kompleksu na ulicy Łazienkowskiej dla seniorów. Tam 3 takie obiekty w tym kompleksie występują. Cały ten kompleks teraz niedawno odebraliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2 miesięcy zacznie już być zasiedlany. Takich inwestycji drogowych, które udało nam się zrealizować, które realizujemy systematycznie, to jest przede wszystkim ulica Karłowicza na Zabobrzu. Przebudowa centrum miasta, ulic, także wszystkie te ulice będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. I co jest jeszcze istotne, jako pierwsi na Dolnym Śląsku, jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy. Skorzystaliśmy z kwoty około 130 milionów złotych i to przede wszystkim na wymianę oświetlenia w mieście, co pozwoli, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, jaśniej, ale z drugiej strony też taniej. Drugim takim zadaniem, które będziemy realizować, jesteśmy już na etapie realizacji tego zadania, to jest przebudowa kompleksu basenowego przy ulicy Sudeckiej. Tam na to pozyskaliśmy kwotę około 70 milionów złotych.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na koniec zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie. Kolejna, 4. już debata z cyklu Między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 roku widziany z różnych perspektyw. Dzisiaj o godzinie 17 w Muzeum Karchnowskim w Jeleniej Górze. Tegoroczny temat przewodni Cywilizacja koncentruje się na tym, jak po 1945 roku zmieniały się dolnośląskie miasta i wspólnoty, jak kształtowały się więzi społeczne, lokalne tradycje oraz poczucie tożsamości. Na dzisiejsze spotkanie z historykami zaprasza dyrektor Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprocka.
11: Tym razem skupimy się wokół zakładów, przedsiębiorstw produkcyjnych, które przez lata stały się symbolem naszego regionu, naszego miasta. Mowa będzie między innymi o takich zakładach jak Polfa, Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Fampa czy Anilux. To one kształtowały lokalną społeczność, życie mieszkańców, ale chcemy też wspólnie zastanowić się, jakie znaczenie to dziedzictwo ma dzisiaj dla pamięci miasta, dla jego tożsamości. 29 maja w piątek o godzinie 17 zapraszam serdecznie.
1: Historyczna debata w Muzeum Karkonoskim już dzisiaj, a tymczasem przed nami bardzo atrakcyjny weekend w Zamku Bolków. Średniowieczna twierdza oraz Bractwo Rycerskie Wochenhirt zapraszają na Bellum Ludicum, turniej rycerski, na który zjadą najlepsi rycerze z całej Polski. Nie zabraknie również pokazów dawnego rzemiosła, warsztatów rzemieślniczych oraz klimatycznego obozowiska historycznego, dodaje Julita Zaprocka.
11: Goście, którzy odwiedzą Zamek Bolków, będą mogli podziwiać dynamiczne pojedynki indywidualne, widowiskowe turnieje bojowe oraz efektowne rekonstrukcje bitew grupowych. To jedno z największych i najbardziej widowiskowych wydarzeń historyczno-rekonstrukcyjnych w regionie. To doskonała okazja, aby spędzić weekend w wyjątkowej atmosferze, poczuć klimat średniowiecza i zobaczyć na własne oczy, jak wyglądało życie i walka rycerzy kilkaset lat temu. Serdecznie zapraszamy do Zamku w Bolkowie.
1: Dziękuję. W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Zapraszamy na popołudniowe doniesienia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hey Poland, I'm Sky Holland and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
7: Od godziny 11 dzielą nas 23 minuty.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.

0: godziny 11 dzieli nas kwadrans.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To zwyczajowo każdego dnia pora, gdy przedstawiamy utwór grany najczęściej, który promujemy dzisiaj w piątek. To Sandcastles, Clapton, Nathan Nicholson.

0: Музика.
1: Niezapomniane hity wszechczasów, nasze południowe nowe pasmo od 11 do 13, to już za chwil kilka. No i to jest bardzo dobry wstęp do tego, żeby miło zacząć przedpołudniową ostatnią godzinę. Laidback, Sunshine Reggae.

0: się nudzić.
1: Najlepsza selekcja premierowej muzyki
0: i ponadczasowych klasyków z całego świata.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
6: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 11:00.
1: Czas na wiadomości.
10: Są wstępne dane GUS-u o inflacji w maju. Sejm uchwalił ważne ustawy, w tym te o statusie osoby najbliższej. Koleje Małopolskie mają prezent dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Miriam Lipińska. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Afera wokół nadania przez Wołodymyra Zełenskiego jednej z jednostek ukraińskiej armii nazwy bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Decyzję ukraińskiego prezydenta skrytykowało już polskie MSZ. Teraz to samo robi prezydent Karol Nawrocki, który dodatkowo proponuje, by jednym z punktów zaplanowanego na 8 czerwca posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego było odebranie tego orderu prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Order Orła Białego to najwyższe odznaczenie państwowe w Polsce. Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu, ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie, mogli już wrócić do domów, ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów lasu, a działania są prowadzone na 300 hektarach.
11: My to żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
12: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
11: Tak.
13: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
14: Ja jestem 50 lat w Żądzy i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, ty nie pamiętasz też?
15: Nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko to szło.
10: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmitarek-Zabłocka. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. To projekt w dużej mierze kompromisowy. Mimo to z Pałacu Prezydenckiego płyną sygnały, że Karol Nawrocki ustawę zawetuje. Dlaczego? Tłumaczy szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.
16: Wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżeństwie, wszędzie tam, gdzie jest mowa o małżonku, dopisuje się związek partnerski i partnera, więc zrównuje się te dwie instytucje.
10: Przyjęty dziś projekt trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Sejm uchwalił też ustawę zakazującą trzymania zwierząt na uwięzi. Oprócz psów przepisy obejmą też koty, a minimalne warunki utrzymywania psów w kojcach, w tym ich powierzchnia,

0: gwoździć także całe rodziny.
1: To były wiadomości.
2: Muzyczne radio.
1: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitellona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitellona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus...

0: Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Nocne Radio.
1: Przed nami ostatni majowy weekend, 29 dzień maja, 19 minut po godzinie 11. Niezapomniane przeboje do 13 u nas z różnych lat, także tych nam bliższych, ale i również przypominamy numery sprzed kilku dekad. Tak będzie w tym przypadku. Już za moment u nas fantastyczne Y. I oczywiście grupa Brąski Beat w roli głównej. Prognoza pogody już wkrótce. Zagra jeszcze nam Lady Punk wraz z gośćmi. Mniej niż zero. Niedawno grupa otrzymała specjalnego Fryderyka za całokształt działalności. Jakże długiej, 45 lat razem z nami na scenie, aż trudno w to uwierzyć. Panowie wciąż mają dużo mocy i energii i co najważniejsze, nie odgrzewają tylko starych kotletów, ale nagrywają nowe, fantastyczne utwory. Nie wiem, skąd oni biorą te pomysły na kolejne przebojowe single. My przypomnimy ten, od którego niemalże wszystko się zaczęło, albo jeden z pierwszych hitów, Mniej niż zero, z tym, że w nowej, odświeżonej wersji. A teraz u nas
0: Muzyczne Radio. Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Drogi na gorąco.
1: Niestety mamy duże utrudnienie na autostradzie A4 na dolnośląskim odcinku. Kto się śpieszy, nie wiem, do lekarza, na spotkanie biznesowe, nie daj Boże, na lot samolotem, no to nie tędy droga, nie przez autostradę A4. Na tym podwrocławskim tuż odcinku, czyli Pietrzykowice, Kąty Wrocławskie, doszło do najechania auta osobowego na tył tira, ale to nie jest cała informacja. Jest ich bardzo dużo. Nie są one do końca potwierdzone. Na pewno będziemy do tego wypadku dzisiejszego powracać. Najważniejsza informacja jest taka, że są duże utrudnienia dla jadących autostradą w stronę Wrocławia. Ruch spowolniony już jest od węzła Kostomłoty, no i później już praktycznie autostrada stoi przed kątami wrocławskimi. I w drugą stronę też możemy spodziewać się utrudnień na zawęzłem, czy też na węźle już Pietrzykowice. W związku z tym wypadkiem jest kilka informacji. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego na autostradzie również. Kierowca zbiegł. Najprawdopodobniej posiadał w aucie niedozwolone środki odurzające, plus do tego funkcjonariusze służby znalazły tam 4 takie większe worki z nie wiadomo czym. Na miejsce zmierzają specjalistyczne służby. Ma przyjechać również funkcjonariusz z psem tropiącym. To a propos tej ucieczki kierowcy. No dużo się dzieje, a to oznacza jedno, że te utrudnienia będą trwały długo. I garść, nawet nie garść, ale dużo tych informacji przekazali nam nasi koledzy, przyjaciele Zello, kanał A4.pl. Bardzo, bardzo dziękujemy. No, w imieniu słuchaczy zmotoryzowanych, którzy planowali przejazd autostradą A4 do Wrocławia lub wyjazd z Wrocławia, bo tutaj także utrudnienia, no i teraz będą mieli kłopoty przez duże K. Nie ma jeszcze oficjalnych informacji dotyczących tego zdarzenia ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale wszystko dobrze widać m.in. na wszystkich aplikacjach, stronach pokazujących utrudnienia w ruchu, m.in. na Google Maps. No to trzeba szukać alternatywnych tras dojazdu lub wyjazdu z Wrocławia w stronę Legnicy, w stronę ziemi leniogórskiej, w stronę zachodniej granicy lub na dojeździe do stolicy, kiedy chcemy gdzieś tam przemieścić się dalej, między innymi na ziemię opolską, czy też śląską.
0: Drogi na gorąco. Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
4: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Pogoda.
6: Pogodnie, słonecznie, bez opadów, temperatury przyjemne, nie za gorąco, nie za zimno, 23-24 stopnie Celsjusza, idealna aura między innymi także na jakieś działania na zewnątrz, spacery, wycieczki, przejażdżki rowerowe, mniejsze i większe, czy spacery w góry, gdzie także bardzo przyjemna pogoda. No to przy okazji już Wam mówię. Wiatr słabieńki, mówimy o szczytowych partiach Karkonoszy, w Sudetach generalnie, wieje z północnego zachodu, temperatura na Śnieżce w tej chwili 7 stopni Celsjusza i prawie bezchmurnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Hi, I'm Russell from Freemason. You're listening to Muzycznie Radio. They love.

0: na gorąco.
1: Bardzo zła informacja dla podróżujących autostradą A4 dolnośląskim odcinkiem. Autostrada została wyłączona z ruchu od węzła Pietrzykowice do węzła Kąty Wrocławskie. Momentalnie również przyblokowała się droga numer 347, 362 i 364. To są te drogi alternatywne, którymi część kierowców próbuje ominąć miejsce zamknięcia autostrady. Przypomnę, że na 143 kilometrze autostrady w kierunku na Wrocław doszło do bardzo poważnego wypadku. Najechania auta osobowego na tył poprzedzającego tira. Auto wygląda fatalnie, ale kierowca czy kierujący przeżył, podróżował sam i uciekł z miejsca zdarzenia. Najprawdopodobniej chodzi o środki odurzające, które znaleziono w pojeździe, plus do tego również według nieoficjalnych informacji cztery spore worki, również być może z substancjami zabronionymi. To wszystko jest ustalane w tej chwili, ale w związku z całą tą sytuacją autostrada jest zamknięta, są bardzo poważne utrudnienia w ruchu. I korkuje się już nawet tutaj węzeł Kostomłoty, bo napór aut jest bardzo duży od strony Legnicy i Wrocławia i Zgorzelca w stronę Wrocławia, stąd te utrudnienia. Bądźcie czujni, szukajcie alternatywnych tras dojazdu do Wrocławia, zresztą także przejazd od Wrocławia w stronę Kątów Wrocławskich jest raczej tutaj chyba niemożliwy nawet na chwilę obecną. Słuchajcie nas z informacjami i również śledźcie informacje wam dostępne drogowe w różnych aplikacjach i na stronach internetowych. No to tyle, na pewno do tego zdarzenia będziemy powracać.
0: Drogi na gorąco.
1: Przed nami kolejne informacje. Mam nadzieję, że tym razem dużo lepsze. Informacje dolnośląskie. Odwiedzamy powiat karkonoski.
2: Wiadomości powiatu karkonoskiego.
3: Starosta karkonoski przedstawił wyniki niezależnego audytu, który potwierdził słuszność podejmowanych decyzji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 366 biegnącej z Kowar do Opiechowic. Zerwanie umowy z wykonawcą prac było w pełni uzasadnione i prawidłowe. Wyniki audytu potwierdzają zasadność działań prowadzonych przez samorząd powiatowy, jednak mamy też kilka niejasności, mówi Mirosław Górecki, starosta karkonoski.
4: W związku z tym, że ta droga budziła wiele kontrowersji, dlatego zarząd w pierwszych swoich decyzjach postanowił dokonać audytu tej drogi. Zleciliśmy to firmie zewnętrznej, niezwiązanej z tym terenem, aby dokładnie nam wskazała, czy proces był prowadzony prawidłowo, czy odstąpienie od umowy było wykonane w sposób prawidłowy i co najważniejsze, co dalej zarząd powiatu ma w tej kwestii wykonać. Przeprowadzony audyt potwierdził prawidłowość procesu przetargowego, jak również stwierdził, że we właściwy sposób odstąpiono od umowy, ale mamy też kilka niejasności w tej kwestii. Jedną z tych niejasności są zarzuty, które były kierowane do zamawiającego odnośnie niejasności związanej z gruntem na odcinku drogi w rejonie zbiornika Sosnówka, to jest 1370 metrów. Dlatego też w rekomendacji, która została nam udzielona, audytor zalecił dokonanie odwiertów kontrolnych w miejscach, które były one wykonywane i zamówione przez projektanta, żeby albo potwierdzić właściwość tych pierwotnych odwiertów, albo wyjaśnić dokładnie, jaki to jest grunt. Dlatego też, mając na uwadze dobro mieszkańców, mając na uwadze przejrzystość finansów publicznych, zarząd wyłoni firmę, która dokona nam tych odwiertów. Zostanie przygotowane porównanie tych odwiertów. Na wykonanie odwiertów wyraził zgodę projektant, na którego zlecenie było to wykonywane. Kolejnym etapem również rekomendacja audytora będzie przeprowadzenie nowego przetargu. W zasadzie jesteśmy gotowi po niewielkich zmianach w projektach, dokonaniu tych odwiertów, uzyskaniu opinii, będziemy gotowi do ogłoszenia nowego postępowania przetargowego. Jeżeli chodzi o środki finansowe, nie są zagrożone. Termin realizacji tego zadania mamy do listopada 2029 roku i mamy również możliwość przesuwania tych środków, zarówno środków rządowych, jak i środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Ustaliliśmy również na zarządzie, że aby ten proces przetargowy był przejrzysty, zwrócimy się do CBA o nadzór nad tym przetargiem.
3: Jak podkreśla Agnieszka Lemiszewska, wicestarosta Karkonoska, audyt potwierdził profesjonalizm pracowników starostwa.
5: Audyt nam przedstawił bardzo dobrą pracę pracowników starostwa powiatowego, dyrektorów, pracowników, osób nadzorujących i należy tu im podziękować, że dzięki nim ten cały proces, który mieliśmy wcześniej, przebiegł prawidłowo i liczymy na dalszą współpracę, bo za chwileczkę zabieramy się do tej wielkiej inwestycji. Także bardzo im dziękujemy i liczymy tutaj na świetną współpracę z pracownikami.
2: Wiadomości powiatu karkonoskiego.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Drogowy piątkowy koszmar. Autostrada A4, przypomnę, 143 km, kierunek Wrocław. Wypadek kilkadziesiąt minut temu, poważny, z różnymi również konsekwencjami. Ucieczka kierowcy, najprawdopodobniej środki odurzające w mniejszej lub większej ilości w tymże aucie, akcja służb, no i olbrzymie zamieszanie na autostradzie i wokół. Wielu kierowców próbuje dostać się, omijając miejsce zdarzenia, zamknięty odcinek drogą 347, która także zablokowana tutaj od Sadkowa przez Sadkówek, Sośnice do węzłów autostradowych, także zatory w samych kątach wrocławskich na trasie 347 i 346. Uważajcie na siebie. Co my mamy teraz do zagrania? A już widzę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Clapton, Nathan Nicholson, Sand Castles za 13.12.

0: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
5: Po reklamie.
6: Świętują dzisiaj także jubilaci, wśród nich Noel Gallagher kończy 59 lat. Przypomina Whatever, grupy Oasis oczywiście.

0: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 12.
2: Czas na wiadomości.
4: Większość kraju z ostrzeżeniem przed zagrożeniem pożarowym w lasach. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Ryk amerykańskich silników w Katowicach. W czerwcu festiwal American Cars Mania. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia obejmują obszar niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zaapelowano także, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie i nie wyrzucać niedopałków. Prognozy pogody z niepokojem obserwują służby na Mazowszu. Od wczoraj zmagają się z pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim. Odwołane są tam lekcje w miejscowej szkole, a w budynku zebrał się sztab kryzysowy.
5: Taką mamy teraz pogodę, taką ogromną suszę, że aż strach, bo myślę, że to się może po prostu powtarzać. Jeszcze są jakieś hipotezy o podpalenie.
6: Słyszałem, no to, że podpalenie, tak? Ale to nie wiadomo, no.
7: Na naszym terenie tutaj nocowało strażaków, jest non-stop rotacja między nimi.
4: Mówi wójt gminy Poświętne Sylwester Niśniak. Wcześniej mówili mieszkańcy miejscowości Żądza, którą wczoraj ewakuowano. Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. W akcji gaśniczej od rana bierze udział policyjny Black Hawk, również 4 samoloty typu Dromader. Na miejscu jest ponad 800 osób, to strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
8: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
4: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilka.

0: uzyskania dostępu do informacji medycznej, zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Ryk amerykańskich silników będzie można usłyszeć w Katowicach. Pod koniec czerwca na lotnisku Muchowiec odbędzie się American Cars Mania. Organizatorzy spodziewają się blisko 2000 amerykańskich klasyków na czterech kółkach.
1: Jeśli chodzi o najpiękniejsze samochody,
2: to Charger.
3: Ja bardzo lubię Cadillaca Eldorado na przykład.
1: A ja z 59. skrzydlaka, którym jeździł Elvis.
3: Na przykład, ale też Mustangi stare. To jest esencja Ameryki. Natomiast nie tylko te skrzydlaki przejeżdżają, ale też starsze samochody z lat 30.
0: Mówili organizatorzy Mariusz Wypychowski i Adam Rostalski. Oprócz amerykańskich samochodów będą też m.in. Texas Day z Rodeo, festiwal steków i koncerty.
4: To były wiadomości.
5: Muzyczne radio.
4: Niezapomniane hity wszechczasów.

Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy.

0: Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Fromal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: muzyczne radio.
1: Ależ to był hit. Bratanki, czerwone korale. Czerwone niczym wino. 18 po 12. Za kółkiem absolutnie żadnego alkoholu. Utrudnienia na autostradzie A4 cały czas niestety są naszym udziałem. 144 km. Przypomnę, kierunek Wrocław, węzeł Kąty wrocławskie, zderzenie auta ciężarowego z osobówką, uszkodzone oba pojazdy, kierowca uciekł, w tle najprawdopodobniej środki odurzające i duże, bardzo duże zamieszanie i grube problemy na autostradzie A4. Trasa w kierunku Wrocławia zablokowana od węzła Kąty wrocławskie w stronę Pietrzykowic, w drugą stronę także bardzo duże utrudnienia lub nawet chyba trasa też jest tam zamknięta. Czeka nas jeszcze kilka godzin utrudnień, na pewno przynajmniej 2-3. No i na okolicznych trasach biegnących obok autostrady, gdzie tam kierowcy próbują się gdzieś wbić, omijając miejsce tego zdarzenia, tego zatoru, no to też duże korki i utrudnienia, hamowanie już przed węzłem Kostomłoty, jadąc od strony Legnicy do Wrocławia. No to coś przyjemniejszego, fajna muza.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
2: W muzycznym radiu.

0: samo południe rozpoczął się polsko-polski mecz na Roland Garros. I co, Magdalinet czy pani Świątek? Początek meczu dla Magdalinet. 2-0, dwa gemy wygrane, ale nasza najbardziej utytułowana zawodniczka szybko wzięła się do roboty, skoncentrowana, już doprowadziła do stanu 3-2. No, chciałoby się, żeby dwie Polki przeszły do dalszego etapu tego fantastycznego turnieju tenisowego, no ale niestety tak nie będzie. No to z drugiej strony pocieszeniem będzie takim małym, że na pewno jedna z nich, jedna z Polek, awansuje do kolejnej rundy Roland Garrosa. 26 minut po godzinie 12.
1: Muzyczne radio. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: Tym razem po polsku. Chyba nie muszę nawet przedstawiać zespołu ani tytułu.

0: 12.30, za chwilę przeniesiemy się do Złotoryi.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.
0: W pierwszym secie zacięty pojedynek między Magdą Linet a Igą Świątek 3-3.
5: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
1: Pogoda.
0: Pogodnie, słonecznie, bez groźnych zjawisk, temperatury niemęczące, 23-24 stopnie maksymalnie. Jutro część prognoz, znaczy większość, wskazuje na to, że w wielu regionach Dolnego Śląska będzie burzowo, deszczowo, wietrznie, chociaż też będą chwile ze słońcem, ale to głównie na nizinach. Niestety jednak te pierwsze poranne godziny mają być do godzin gdzieś tak południowych pod znakiem pogody nieprzewidywalnej z opadami deszczu, ale to jutro. Wciąż jednak będzie w sobotę ciepło, też 23-24 stopnie Celsjusza.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Kurier informacyjny Złotoryi.
7: To jest historyczna chwila. Umowa na budowę pierwszego etapu obwodnicy Złotoryi podpisana. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo na drogach. Wykonawca ma 36 miesięcy na oddanie trasy do użytku, mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
8: Ten odcinek jest tak istotny z jednej strony po to, żeby wyprowadzić ruch z miasta, z drugiej strony otworzyć tereny inwestycyjne i dać dostęp do tych terenów inwestycyjnych, tak żeby były jeszcze bardziej atrakcyjne. Mamy to, podpisana umowa z wykonawcą, 36 miesięcy czas realizacji, spośród kilkunastu ofert wybrana najkorzystniejsza na kwotę prawie 44 milionów złotych. Zakładaliśmy 75. Należy też pamiętać, że środki na ten cel w budżecie zabezpieczyliśmy w ubiegłym roku. Nie boimy się inwestować w taką twardą infrastrukturę drogową, kolejową, która służy ludziom. Wiemy, że to jest rozwój, wiemy, że to jest dopuszczenie tlenu do takich obszarów, jak chociażby powiat złotoryjski.
9: Wyjątkowy moment, wyjątkowa chwila podpisania umowy na pierwszy etap budowy obwodnicy miasta Złotoryja.
7: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
9: O tym etapie mówiło się od lat. Dzisiaj wchodzimy w fazę już operacyjną finalizacji tego bardzo ważnego, ale jednocześnie najdroższego odcinka obwodnicy miasta Złotoryja. Od lat poprawiamy ten układ komunikacyjny naszego miasta. Już dzisiaj widać, że poprawiło się, ale przypomnę tylko badania z 2021 roku zrobione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To jest ponad 12,5 tysiąca aut na dobę przejeżdża przez Złotoryję i to będzie cały czas rosło, a jeszcze nastawiamy się na turystykę, więc ten ruch tranzytowy musimy jak najszybciej wyprowadzić, a wierzę też w to, że ten pierwszy etap pozwoli zrealizować również ten drugi i trzeci etap, choć dzisiaj tak naprawdę ten etap jest kluczowy do tego, żeby robić i projektować te dwa pozostałe etapy.
10: Historyczny moment, bo obwodnica Złotoryi przechodzi z okresu i z czasu planowania na okres realizacji inwestycji.
7: Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
10: 3 lata od dnia dzisiejszego to jest ten czas, kiedy obwodnica Złotoryi się zmaterializuje. Bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze wyprowadzi ona tranzyt i ciężki ruch z centrum miasta, a po drugie uwolni tereny inwestycyjne. Obwodnica będzie miała długość niespełna 4 km. W ciągu nowej drogi będą 3 skrzyżowania, w tym 2 o ruchu okrężnym oraz jeden ciekawy obiekt inżynieryjny, czyli most na rzece Kaczawie. Powiat złotoryjski w tym roku jest w programie Dolny Śląsk na dobrej drodze, czyli będą realizowane odcinki szlakowe dróg wojewódzkich, remonty tych odcinków. Do tego dołóżmy obwodnicę Złotoryi i jeszcze linię kolejową 284, która również jest w realizacji, tak więc powiat złotoryjski jest na dobrych torach i na dobrej drodze, a myślę, że za parę tygodni widzimy się na wbiciu łopaty. Serdecznie gratuluję mieszkańcom oraz panu burmistrzowi.
6: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl.
11: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hello, Poland. My name is Anastasia. Yes, it's me. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music, and so do I.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

nie lubimy zagadywać utworów, ale szybciutko, no łeb w łeb panie idą, pani Magda i pani Iga Świątek, 4-4 w gemach, a w kolejnym 30-30.

0: I tak sobie muzyczka płynie. Ja już za chwilę spływam, mówiąc kolokwialnie. Zostawiam was tam na sam z Martą Wojtuni, która przywita się z wami o godzinie 13. Przed nami teraz najważniejszy utwór dnia. Jeszcze co zagramy z polskiej muzy, niech mówią, że to nie jest miłość. Pojawi się The Orbital, być może Offenbach jeszcze, ale teraz będzie Clapton.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Czyli St. Castles w meczu Linet kontra Świątek. 5-4 dla pani Iggy. I w tym ostatnim, szóstym, decydującym o pierwszym secie pani Iga Świątek prowadzi 40-15. Ale pojedynek bardzo, bardzo wyrównany.

0: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Weekend na stacjach paliw taniej, spadają ceny maksymalne. Polski prezydent chce odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do katastrofy dromadera podczas gaszenia Puszczy Solskiej. Marcin Krzemiński. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6,05 zł. To taniej niż dziś o 11 groszy, wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potanieje olej napędowy o 3 grosze do 6,34 zł. Odebrać order Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu. To proponuje prezydent Karol Nawrocki po tym, jak Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Ukraińska powstańcza armia jest odpowiedzialna za eksterminację ludności polskiej na Wołyniu w trakcie II wojny światowej. Premier apeluje, żeby tonować nastroje. Decyzja prezydenta Zełenskiego, jak mówi Donald Tusk, jest niepokojąca dla naszych relacji, ale tym zajmie się rząd. Ważne, by to robić rozważnie, podkreśla premier.
6: Ludzie, no nie każdy, kto będzie podpalał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd.
5: Do polskiego MSZ-u został wezwany już ambasador Ukrainy, któremu przekazano, że Polska jest rozczarowana decyzją prezydenta Zełenskiego i jednoznacznie negatywnie ją ocenia. 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Wtedy to właśnie kapituła miałaby się zająć odebraniem orderu prezydentowi Ukrainy. Pierwsza zaliczka w ramach programu SAFE 6 miliardów euro jest już w Polsce. Od wczoraj podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania SAFE to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. Wciąż nie są znane przyczyny katastrofy dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
7: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
5: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja

0: roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy.

0: za kilogram. Worówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 13,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

David Guetta, Sam Martin, wielki hit Dangerous, nieco podkręcony przez Robina Schulza. Mamy 29 dzień maja, w końcu piątek, najważniejszy dzień tygodnia, tym dziś żyje cała Polska, tak samo jak tym, co teraz dzieje się w świecie tenisa. Iga Świątek kontra Magdalena Linet, na ten moment wyraźnie prowadzi Iga Świątek.

0: Vixen Tap, co się lubi? No, na pewno lubi się weekendy i piątki, już dziś piątek, i tak samo lubi się też nowe piosenki. Czas na nowy utwór, który będziemy przedstawiać wam dziś co godzinę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Mo Wake, Nobody Else.

0: Music News jak zawsze o tej porze, dziś z udziałem Focusa, Rahima i sióstr Przybysz. Powiemy wam także o nowym albumie Pauli Romy i najnowszym singlu Charlie XCX. Poznajcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Focus i Rahim prezentują nowy utwór Krok w tył, nagrany wspólnie z Pauliną i Natalią Przybysz. Choć artyści poruszają się na co dzień w różnych muzycznych światach, szybko znaleźli wspólny język, czego efektem jest ta wyjątkowa współpraca. Pomysł na wspólny utwór pojawił się, gdy Focus i Rahim usłyszeli przygotowany beat i wręcz od razu dostrzegli w nim potencjał na numer z siostrami Przybysz. Choć wiedzieli, że Paulina i Natalia już od pewnego czasu działały solowo, postanowili zaprosić je do współpracy. Jak podkreślają, klimat i energia produkcji od razu przywołały im skojarzenie z charakterystycznymi wokalami sióstr, a propozycja spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem. Efektem jest utwór Krok w tył, numer łączący różne muzyczne światy w spójną, emocjonalną całość. To kompozycja łącząca charakterystyczną energię Focusa i Rahima z wrażliwością i rozpoznawalnym muzycznym stylem sióstr Przybysz. Pozostajemy na naszym muzycznym podwórku. Zresztek to tytuł najnowszego albumu Pauli Romy, artystki, która od lat konsekwentnie buduje swój własny, wyrazisty język muzyczny, balansując między alternatywnym popem, emocjonalną szczerością i literacką wrażliwością. Premierowy materiał to poruszająca, wielowarstwowa opowieść o składaniu siebie od nowa. To płyta zbudowana z fragmentów, ale właśnie w tej nieoczywistej konstrukcji odnajduje swoją siłę. Paula Roma tworzy z tych pozornie rozproszonych elementów spójną, dojrzałą i bardzo osobistą całość, zapraszając do współpracy topowych polskich producentów. To muzyka, która nie potrzebuje nadmiaru, działa bliskością, prawdą i uważnością. Artystka po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać o rzeczach trudnych w sposób poruszający, ale daleki od patosu. Nowy album nie daje prostych odpowiedzi, zamiast tego zostawia przestrzeń na emocje, refleksje i własną interpretację. To album tworzony w wyjątkowym okresie mojego życia. To zapis dwuletniej wrażliwej i uważnej drogi. Ten krążek dedykuję wszystkim wrażliwcom, którzy noszą swoją emocjonalność na barkach każdego dnia, wspomina Paula Roma. Music News. Tymczasem Charlie XCX kontynuuje intensywną promocję swojej muzycznej ery. Po premierze utworów Rock Music i I Keep Thinking About You Every Single Day and Night, a następnie singla SX26, artystka zaprezentowała kolejny numer zatytułowany Playboy Bunny. Piosenka ukazała się jako strona B do singla SX26, co Charlie wytłumaczyła w następujący sposób. Strony B są połączone z niektórymi utworami, które ukazują się przed albumem. Powodem, dla którego te dwa kawałki są zestawione razem, jest to, że pod wieloma względami są całkowitymi przeciwieństwami i właśnie o to w tym wszystkim chodzi. To pewnego rodzaju lustro. Są tam konkretne elementy brzmieniowe, które są całkowitym przeciwieństwem singla SX26. I właśnie dlatego uznałam, że to dobry utwór na stronę B i dobre połączenie, stwierdziła artystka. To na koniec jeszcze kilka gorących premier. Przed momentem wspomniani Focus, Rahim i siostry Przybysz z nagraniem Krok w tył, Boris Brejsza, jego nowy singiel Hey Bro, a także Creamy Korolowa z najnowszym numerem Annihilation. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego.
1: Muzyczne radio.
2: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
3: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda.
6: Ewidentnie szykujemy się już do lata. Termometry dziś wskazują bardzo przyjemne wartości, średnio 22 stopnie w regionie. Do tego mamy ciśnienie, które jest dziś w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1024 hektopaskale. No i dziś w nocy na terenie całego Dolnego Śląska będzie obowiązywało ostrzeżenie dotyczące burz.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba.
8: Nowoczesna biblioteka powstaje w Szklarskiej Porębie, jak podkreśla burmistrz Paweł Popłoński. Jest wymagająca m.in. przez trudne warunki gruntowe i niezinwentaryzowane sieci. Mimo to zakończenie prac planowane jest jeszcze w tym roku.
9: Przestrzeń, którą kiedyś gospodarował Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, nie była estetyczna. W tym momencie nowy obiekt biblioteki, nie dość, że to będzie miejsce użyteczności publicznej, że taka biblioteka w takim wydaniu XXI wieku, to również ta przestrzeń zyska nowy taki sznyt. Jest to centrum miasta, ulica turystyczna, więc na pewno będzie to godne zauważenia. Biblioteka z końcem roku już zostanie oddana do użytku, więc to jest dla nas ma ogromne znaczenie. No oprócz tego powoli przystępujemy do realizacji takiego programu Architekt, dzięki któremu no po pierwsze właśnie ta biblioteka zostanie doposażona, ale również powstanie mini muzeum Szklarskiej Poręby przy ulicy Grabskiego, gdzie będziemy chcieli udostępnić nie tylko mieszkańcom, ale przede wszystkim turystom kawałek historii Szklarskiej Poręby, również w takim wydaniu multimedialnym. Myślę, że najbliższy sezon jeszcze nie, ale w przyszłym będzie to już dostępne i warto będzie skorzystać.
8: Trwa modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Hoffmana w Szklarskiej Porębie. Inwestycja obejmuje budowę nowych układów biologicznych i zwiększenie przepustowości obiektu. I tu dobra informacja, bo już od tego lata nieznośny fetor w mieście nie powinien doskwierać ani mieszkańcom, ani turystom, mówi burmistrz Paweł Popłoński.
9: Rzeczywiście, no od lat było to piętno Szklarskiej Poręby i taka pięta achillesowa. W tym momencie remont oczyszczalni przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiemy już, że na sezon letni, czyli wakacyjny, no ta oczyszczalnia już będzie w 80% funkcjonowała, więc te wszystkie uciążliwości nie powinny występować. No a z końcem roku ruszy pełną parą i ten problem, który rzeczywiście w przestrzeni miejskiej funkcjonował od lat, zostanie zażegnany. Zapewnienia karkonoskiego systemu wodociągów i kanalizacji wskazują na to, że przez 5 lat Szklarska Poręba w tym zakresie będzie zaspokojona, a później, no to już tak powiem, się okaże. No trudno powiedzieć, w jakim kierunku dalej pójdzie zabudowa naszego miasta. My robimy wszystko, aby no, ta zabudowa już została zatrzymana, więc teoretycznie być może będzie to dłuższy okres.
7: Kulturalnie i aktywnie.
8: Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku Grupa Karkonoska Gowri. Z tej okazji ratownicy zapraszają na wyjątkowy festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe górskie miasteczko. Będzie to też okazją, by świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi ratownik Grupy Karkonoskiej GOBR Dawid Wiewiórski.
10: W sobotę organizujemy jubileusz 50-lecia Grupy Karkonoskiej, ale połączyliśmy siły wraz z Moksialem i organizujemy w wspaniały Dzień Dziecka. Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. O pracy ratownika górskiego to najlepiej dowiedzieć się podczas paneli dyskusyjnych, które będą się przeplatały z naszymi strefami, ponieważ w panelach dyskusyjnych też poruszamy bardzo dużo zagadnień, które mogą tak naprawdę być przydatne dla każdego turysty. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ połączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka. Dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy m.in. Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. Mamy tą strefę dziecięcą, gdzie będą dmuchańce, gdzie będą animatorzy, gdzie będzie można naprawdę świetnie się pobawić. To wszystko jest 30 maja, czyli w najbliższą sobotę. Dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
7: Radio Ekspres Miasta Szklarska Poręba. Audycja powstaje we współpracy z miastem Szklarska Poręba. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Cześć, z tej strony Gromi. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama.
1: Na plażę w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
7: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Meslowic w nowym składzie z piosenką Latawce.
1: Muzyczne radio. To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dziś co godzinę sięgamy po najnowsze nagranie od Claptona, czyli Sun Castles.

Wiosna.

September Midnight Heartache za 9 minut, godzina 14. Piątek, czyli bardzo szczęśliwy dzień dla wszystkich tych, którzy czekali na weekend. No i okazuje się też, że 29 dzień maja bardzo szczęśliwy dla Igi Świątek, która dziś wygrała z Magdaleną Linet.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Nadal trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru na Mazowszu. Potem o zamieszkach, które przerwały juwenalia w Gliwicach. I dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Marcin Krzemiński. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreślał Tusk.
6: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no, ludzie są tutaj przygotowani.
5: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzania kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Donald Tusk podkreślał też, że ci sami strażacy, którzy dziś gaszą duży pożar lasu na Mazowszu, wcześniej walczyli z ogniem w Puszczy Solskiej. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
7: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
5: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Pieniądze z programu SAFE muszą wzmocnić europejską obronę też przed takimi atakami jak dziś w Rumunii, komentuje Komisja Europejska. Dziś rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w Rumunii, ranne są dwie osoby. Zagrożenie atakami hybrydowymi ze strony Rosji jest realne. Musimy też wzmocnić nasze systemy antydronowe, mówi rzecznik Komisji Thomas Renier. Oczywiście chodzi o obronę naszej wschodniej flanki, ale też Unii Europejskiej jako całości, dlatego Komisja wzmacnia swoje wysiłki, żeby kraje członkowskie i przemysł obronny mógł inwestować i SAFE gra w tym kluczową rolę. Dzisiaj Polska jako pierwszy kraj dostała przelew zaliczki z programu pożyczkowego SAFE od Komisji Europejskiej. To ponad 6,5 miliarda euro. Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takiej wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu też niższe będą ceny maksymalne paliw w weekend i poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. 14 czerwca wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów PKP PLK. Największą nowością będzie powrót kolei do Łomży. Po ponad 30-letniej przerwie składy pojadą z Łomży do Białegostoku i Olsztyna. Kolejną nowością będzie przywrócenie ruchu pociągów na trasie Jelenia Góra Szklarska Poręba. Będą kursować regularnie przez całe wakacje.
3: To były wiadomości.
2: Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
10: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
9: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
11: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: Sahiel, zespół, który doskonale znamy i ich piosenka Swoją drogą. Obecnie na liście top30.pl polecamy Wam ich najnowsze wydawnictwo, czyli piosenkę Dobrze, że jesteś. A teraz będziemy Wam polecać nagranie, które już doskonale znają słuchacze Hit Planety i doskonale znają osoby, które godzinę temu słuchały muzycznego radia. Wracamy do naszej piosenki dnia, bardzo przebojowej, bardzo tanecznej, która idealnie sprawdzi się podczas piątkowego popołudnia. Moake, Nobody Else.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
2: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
3: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy Twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
4: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: 13-letnia Marysia, która urodziła się jako wcześniak, nie mówi, nie chodzi, ma za sobą kilka operacji. Potrzebuje pomocy we wszystkich podstawowych czynnościach. Jedyną szansą na pokonanie dolegliwości jest terapia o nazwie Neurocytonics. Terapia ta przeznaczona jest dla dzieci z poważnymi uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego, w tym z mózgowym porażeniem dziecięcym. Metodę tę stosuje się w jednej z klinik w Meksyku. Niestety koszt terapii jest bardzo duży, a środki należy zebrać do października. Serdecznie prosimy o wpłaty. Oto adres: siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Marysia Leuszko, zbiórka charytatywna.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Kolejne majowe popołudnie trwa. Piątek na Dolnym Śląsku bardzo słoneczny, do tego też ciepły. Termometry wskazują w regionie średnio 22 stopnie. Jakość powietrza jest wręcz doskonała. Ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1023 hektopaskale. W godzinach wieczornych prognozowane są burze na terenie całego Dolnego Śląska, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: W Świebodzicach nie będzie płatnej strefy parkowania koło Osiru. Będą nowe parkingi. W Muzeum Karkonoskim w Wieloniej Górze dzień otwarty domów przysłupowych i wystawa wokół chaty karkonoskiej. Obejrzymy pracę Dariusza Godawy.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na początek rowy melioracyjne. Wspólna sprawa. Pomagają odprowadzać nadmiar wody z pól, łąk i posesji, chroniąc grunty przed podtopieniami i zalewaniem.
10: Warto pamiętać, że obowiązek utrzymania rowów we właściwym stanie spoczywa na właścicielach działek, przez które przebiegają. Mieszkańcy mogą jednak przystąpić do gminnej spółki wodnej i za niewielką składkę członkowską scedować ten obowiązek na spółkę. Około 400 km to właśnie takie rowy, mówi Sylwia Rozkosz, rzecznik gminy.
11: W gminie Lubin długość rowów melioracyjnych wynosi ponad 400 km, tylko niewielka część należy do gminy. Pozostałe znajdują się na gruntach prywatnych Skarbu Państwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Właściciele działek mają dwie możliwości. Mogą samodzielnie wykonać prace konserwacyjne albo przystąpić do gminnej spółki wodnej w Lubinie. W przypadku członków spółki obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych przechodzi właśnie na nią. Roczna składka członkowska po przystąpieniu do gminnej spółki wynosi 21 zł od hektara przeliczeniowego, jednak nie mniej niż 21 zł rocznie. Obecnie do tej spółki należy 104 członków z kilku miejscowości: Gorzycy, Krzeczyna Wielkiego, Krzeczyna Małego, Gorzelina i Kłopotowa. Zachęcamy mieszkańców pozostałych sołectw, żeby rozważyli przystąpienie do spółki, bo to naprawdę jest dla nich korzystne.
10: Roczna składka członkowska po przystąpieniu do gminnej spółki wodnej wynosi 21 zł od hektara przeliczeniowego, jednak nie mniej niż 21 zł zł rocznie. Obecnie do spółki należy 104 członków z miejscowości Gorzyca, Krzeczyn Wielki, Krzeczyn Mały, Gorzelin i Kłopotów. Jak zostać członkiem? Wystarczy złożyć deklarację członkowską oraz odpowiednie oświadczenia. Więcej informacji można uzyskać w Gminnej Spółce Wodnej w Lubinie, która ma siedzibę w Urzędzie Gminy Lubin, oraz na gminnej stronie internetowej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Świebodzice ruszają z budową nowego parkingu przy ulicy Dąbrówki. Władze miasta zabezpieczają na ten cel 400 tysięcy złotych. Inwestycja ma rozwiązać problem braku miejsc postojowych w pobliżu miejskich obiektów sportowych. Materiał Jacka Zycha.
12: Tak, rzeczywiście to ukłon władz miasta w stronę osób odwiedzających obiekty Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ci regularnie narzekają na brak wolnych miejsc parkingowych. Dotychczasowy parking jest niemal stale przepełniony i blokowany w bardzo dużej części przez samochody okolicznych mieszkańców.
13: Parking, który istnieje w tej chwili przy ulicy Mieszka I, właśnie jest dedykowany dla obiektów sportowych, Wodnego Centrum Rekreacji, hali widowiskowo-sportowej, jak również naszej siłowni. Mamy bardzo dużo klientów, którzy przyjeżdżają na obiekty sportowe, natomiast bardzo często mają problem z zaparkowaniem swoich samochodów. Jeżeli ktoś nie ma gdzie zaparkować, to najczęściej rezygnuje z uczestnictwa w jakimś wydarzeniu, czy rezygnuje, żeby przyjechać i skorzystać z naszych obiektów. A to się przekłada również na kwestie ekonomiczne i finansowe.
12: Powiedział Tobiasz Wysoczański, zastępca burmistrza Świebodzic. Nowy parking przy ulicy Dąbrówki ma być choć w części remedium na te problemy i zwolnić. Także w części parking przy Osirze.
13: Pozwolimy mieszkańcom przenieść swoje samochody i parkować właśnie na tym nowym parkingu przy ulicy Dąbrówki, a stworzyć większą przestrzeń do parkowania dla osób chcących korzystać właśnie z obiektów sportowych Osiru.
12: Żeby rozwiązać problemy z parkowaniem, władze Świebodzic zapowiadały wprowadzenie m.in. w okolicach Osiru strefy płatnego parkowania. Wycofały się jednak z tego pomysłu. W zamian zapowiadają dalsze inwestycje w parkingi. Ze Świebodzic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Dzień otwarty domów przysłupowych, wystawa wokół chaty Karkonoskiej w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. W najbliższą niedzielę od 9 do 17 bezpłatne zwiedzanie chaty Karkonoskiej i wystawa towarzysząca Świętu Domów Przysłupowych z cyklu Wymazane z krajobrazu Dariusza Godawy, mówi dyrektor Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
14: Zapraszamy od godziny 9 do 17 do zwiedzania chaty Karkonoskiej, która będzie tego dnia oczywiście bezpłatnie. Chata znajdująca się w Muzeum Karkonoskim stanowi dużą atrakcję, ponieważ wyjątkowa jest nie tylko jej konstrukcja przysłupowa, pokazująca charakterystyczną budowę górskich chat karkonoskich, ale również jej wnętrze ma zachowany typowy układ oraz jest wypełnione oryginalnymi sprzętami domowymi z okresu od XVII do początku XX wieku. Dodatkową atrakcją tego dnia będzie wystawa prac pana Dariusza Godawy, wykonanych w technikach ceramiki, malarstwa na tynku oraz akwareli. Pan Dariusz Godawa jest mieszkańcem Jeleniej Góry i autorem cyklu wystaw pod tytułem Wymazane z krajobrazu, poświęconego zanikającej architekturze łużyckiej na styku trzech państw. W swoich obrazach przedstawia nieistniejące już obiekty architektoniczne oraz panoramy miast ściśle związane z przysłupowym typem zabudowy. Wystawy te były prezentowane już w Polsce i w Czechach, a 31 maja podczas Dnia Otwartego Domów Przysłupowych również w Muzeum Karkonoskim. Serdecznie zapraszam.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dag 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Niezapomniany singiel z płyty Dziewczyna Pop, Daria Zawiałow, Fifi Hollywood, ale na tym nagraniu jeszcze słychać innego wielkiego artystę na samym początku, Dawid Podsiadło.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: A my po raz kolejny bardzo chętnie wracamy do naszego piątkowego hit typu Clapton, Sandcastle.

0: Bieleniogórskim Teatrze Norwida schronisko, które przestało istnieć. Spektakl, który jest pierwszą teatralną adaptacją popularnego kryminału Karkonoskiego. To pierwsza z książek Sławka Gordycha z serii. Zapytano o jej lekturę, twórca kilku ról w sztuce Tomasz Skiba odpowiada.
1: Myślę, że jest super, że w ogóle teatr tutaj w Bieleniogórze zdecydował się na teksty, na książki Sławka Gordycha, ponieważ no, nie wiem, czy może być lepsze miejsce do wystawienia jego tekstów, jego książek w Polsce. Akcja się dzieje tutaj, w Bieleniogórze, w Karkonoszach, więc myślę, że to jest dla lokalnych mieszkańców, ale nie tylko, też jest to świetna sprawa.
0: Spektakle w piątek i w sobotę o godzinie 19, a w niedzielę tradycyjnie zapraszamy do Teatru Norwida w Bieleniogórze o godzinie 18. Teraz Mrowisko, kolorowa, rozśpiewana i ekologiczna opowieść dla młodych widzów w niedzielę z okazji Dnia Dziecka na scenie Zdrojowego Teatru Animacji w Bieleniogórze. Pewnego dnia w Mrowisku zaczynają pojawiać się śmieciowe kule. Na ciąg dalszy zapraszają do Zdrojowego Teatru Animacji aktorzy.
2: Pomógłbyś mi ze śmieciową kulą?
3: Śmieciowe kule? Hej, Mróweczko, chyba pomyliłaś się, deczko. Nie z takimi prośbami do Mrówsona.
2: Bardzo cię proszę.
3: Słuchaj, Marysia.
2: Marcysia.
3: Są od tego inne mrówki. Samica w twoim wieku nie powinna bawić się w takie rzeczy.

0: najbliższą niedzielę na godzinę 16 zapraszamy na spektakl Zdrojowego Teatru Animacji Mrowisko.
1: Zamek Bolków oraz Bractwo Rycerskie Botan Hirty zapraszają na Bellum Ludicum, turniej rycerski, na który zjadą się najlepsi rycerze z całej Polski. Nie zabraknie również pokazów dawnego rzemiosła, warsztatów rzemieślniczych oraz klimatycznego obozowiska historycznego. To wszystko będzie się działo w sobotę i w niedzielę. Podczas dni otwartych domów przysłupowych już w niedzielę w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze zaprezentowanych zostanie kilkanaście prac wykonanych w technikach ceramiki, malarstwa na tynku oraz akwareli. To także ukłon w stronę najmłodszych z okazji Dnia Dziecka. Wszystkie dzieci mogą 31 maja bezpłatnie zwiedzać Muzeum Karkonoskie. Ponieważ 1 czerwca muzeum jest nieczynne dla zwiedzających, to świętowanie zacznie się już dzień wcześniej. To doskonała okazja, by wspólnie odkrywać historię, kulturę i ciekawostki regionu. Osoby dorosłe 31 maja bezpłatnie mogą zwiedzać Chatę Karkonoską oraz wystawę towarzyszącą. Teraz wyjątkowe wydarzenie, na którym sporo będzie się działo. Jubileusz 50-lecia obchodzi w tym roku grupa Karkonoska GOP. Z tej okazji ratownicy zapraszają na atrakcyjny festyn, który odbędzie się w sobotę w Szklarskiej Porębie. Przy dolnej stacji wyciągu na Szerenice powstanie prawdziwe miasteczko górskie. Będzie to także okazja, aby świętować zbliżający się Dzień Dziecka, mówi Dawid Wiewiórski, ratownik grupy Karkonoskiej GOP.
2: Myśmy ze swojej strony przygotowali dużo stref tematycznych. Strefy tematyczne dla dzieci, strefy tematyczne dla dorosłych i oczywiście dla osób, dla turystów, którzy chcieliby swoją wiedzę poszerzyć. Oczywiście my bardzo serdecznie zapraszamy dzieci, ponieważ połączyliśmy się jak z Moksialem i robimy wspólny Dzień Dziecka, dlatego tych stref dla dzieci, tych atrakcji dla dzieci też będzie dużo. Mamy między innymi Tyrolkę, którą chcemy przepuścić nad jeziorkiem ze skałek Marianek, więc będzie bardzo widowiskowa. W najbliższą sobotę dolna stacja wyciągu na Szrenice, czyli wszystkie tereny przy jeziorku, przy dolnej stacji od godziny 10 do 20.
1: Teraz propozycja aktywnego spędzenia wolnego czasu. 10. charytatywny gminny bieg między wiatrakami odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Łukaszowie na terenie gminy Zagrodno. Każda edycja wydarzenia organizowana jest z myślą o pomocy osobom potrzebującym. Tym razem uczestnicy pobiegną dla Maciusia Brzeźniakiewicza. W programie znalazły się biegi dziecięce na 500 metrów, bieg na 5 km, bieg główny na 10 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy zapraszają całe rodziny do udziału w zawodach. Mile widziany będzie także głośny doping. Pierwsze starty już od godziny 10. Na koniec jeszcze Wałbrzych i zaproszenie do udziału w juwenaliach. Studenckie święto potrwa 2 dni. W programie znalazły się m.in. gra terenowa, turniej beer ponga oraz kino plenerowe. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
3: Wałbrzyskie juwenalia potrwają cały weekend. Pierwszy dzień święta zorganizuje Politechnika Wrocławska, która przygotowała grę terenową. Wieczorem, jeśli pogoda pozwoli, zaplanowano kino plenerowe. Drugi dzień juwenaliów upłynie pod znakiem rywalizacji sportowej oraz koncertów w Starej Kopalni. Po koncertach plenerową imprezę poprowadzi wałbrzyski DJ Paweł Wawrzyniec, a organizatorzy zapewniają, że wstęp na wszystkie wydarzenia w Starej Kopalni jest całkowicie bezpłatny. Imprezownik.
4: Cześć, tu Kazik Staszewski. Słuchacie muzycznego radia. Słuchajcie go zawsze, wszędzie i cały czas, jak tylko się da. Mówił Kazik Staszewski.

0: Reklama. Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Hej dzieciaki i rodzice, już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Potem Rumunia, po tym jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Zajrzymy też na autostradę A4, gdzie rusza ważny i nieco uciążliwy remont. Marcin Krzemiński. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
5: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na Mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
4: A jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały 2 osoby. Tomasz Rochowski.
6: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
4: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej. Noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenie pogodowe pierwszego stopnia dotyczy województwa lubuskiego, większości Dolnego Śląska i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Będą kontynuowane, ale ze wzmocnionym policyjnym zabezpieczeniem. Igry, czyli Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Decyzję podjęły władze miasta, uczelnia, organizator i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Przypomnę, że wczoraj podczas imprezy doszło do zamieszek i w efekcie przerwania koncertu policja zatrzymała jedną osobę, 17-latka, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia. Uwaga kierowcy, ruszył remont autostrady A4 pomiędzy węzłami Przemyśl i Korczowa. Na początek prace będą prowadzone na prawym pasie trasy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, w tym objazdów dla samochodów ciężarowych. Remont zakończy się w październiku.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kożelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile, dzisiaj w programie chińskie auta pod lupą polskich serwisów i czy można spać w samochodzie. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Spanie w kabinie w czasie postoju, podczas podróży bywa wygodnym i oszczędnym sposobem na odpoczynek, szczególnie w trakcie tych długich tras. Ale zanim się na to zdecydujemy, trzeba znać przepisy oraz wiedzieć, gdzie można legalnie się zatrzymać, bo właśnie kluczowe znaczenie ma miejsce, w którym to zrobimy, bo nie ma zakazu spania w aucie, ale samochodem nie można zatrzymać się byle gdzie. Postój jest niedozwolony na przykład na poboczach dróg przebiegających przez mosty, wiadukty, na poboczach autostrad, ekspresówek. Niedozwolone jest również wjeżdżanie do lasów, rezerwatów przyrody czy parków narodowych w celu biwakowania. Najbezpieczniejszy wybór do postoju to oczywiście publiczne parkingi, stacje paliw, jeśli jest taka możliwość, i popularne MOPy, czyli miejsca obsługi podróżnych, które często mają zaplecze sanitarne i gastronomiczne.
0: Aktualne przepisy.
1: Warto pamiętać, że na parkingach prywatnych, przy galeriach handlowych czy w niektórych strefach miejskich mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy. W takich miejscach nocowanie w aucie może być zabronione lub wymagać zgody zarządcy. A jak jest w innych krajach? No jest dość restrykcyjnie, choć zróżnicowanie. W Niemczech czy Austrii dopuszcza się krótkotrwały odpoczynek w aucie, zwykle ograniczony do jednej nocy w danym miejscu. Bardziej restrykcyjne zasady obowiązują m.in. w Belgii, Holandii czy części krajów południowych Europy, gdzie spanie w samochodzie poza wyznaczonymi kempingami lub specjalnymi strefami jest zabronione i grozi wysokim mandatem i odholowaniem auta. Planując podróż po Europie, warto wcześniej sprawdzić lokalne przepisy. Różnice między krajami są spore i mogą realnie wpłynąć na organizację naszego noclegu, jeśli takowy będziemy chcieli sobie zafundować w aucie. Teraz chińskie samochody pod lupą polskich serwisów.
0: Porady ekspertów.
1: Chińskich aut jest coraz więcej na naszych drogach, kuszą bogatym wyposażeniem, mocnymi silnikami oraz często znacznie niższymi cenami od konkurencji. Najwięcej pytań budzi trwałość i niezawodność popularnych Chińczyków. Według ekspertów Profi Auto na razie nie ma sygnałów wskazujących na ponadprzeciętną awaryjność aut z państwa środka. Wiele osób zainteresowanych kupnem takich pojazdów pyta o dostępność części. Do najpopularniejszych modeli są dostępne, choć nie zawsze od ręki. Na niektóre zamówienia trzeba czekać tygodniami, ale uwaga, nie dotyczy to wyłącznie chińskich producentów. Warto rozróżnić marki na te dopiero wchodzące na nasz rynek z tego państwa oraz od tych, które zdążyły się już zadomowić i zbudować odpowiednie struktury. W przypadku tych drugich, takich jak BYD, MG Omoda czy Jayco, będzie zdecydowanie łatwiej o części.
0: Autoradio.
1: Do tego chińskie auta mają proste konstrukcje, przynajmniej w wersjach spalinowych. Jak mówią mechanicy, podzespoły pochodzą od uznanych dostawców, a jeden silnik często trafia do kilku modeli. Jeśli pojawia się wersja hybrydowa, to przeważnie jest oparta na tej samej jednostce benzynowej. Zaletą chińskich aut jest niewielka liczba wersji. Nie różnią się istotnie samochody między sobą, nie ma wielu wariantów reflektorów na przykład czy zawieszenia. To upraszcza logistykę i dostępność części. Problemem pozostaje ograniczona liczba zamienników. Te, które są, to głównie są chińskie. Analizując asortyment magazynowy, widać, że podstawowy przegląd okresowy popularnego chińskiego auta można dziś bez problemu wykonać na własną rękę w serwisie niezależnym nawet. Dostępne są filtry, klocki i tarcze hamulcowe oraz elementy układu zawieszenia. Dziękuję, dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Raz jeszcze pojawi się u nas nagranie Nobody Else w roli piosenki dnia, ale na pewno jeszcze po ten utwór będziemy sięgać popołudniową porą, zwłaszcza na Hit Planecie. Wczoraj to nagranie wylądowało już na wysokim miejscu 18, a jak będzie dziś, tego dowiemy się po godzinie 17.

Enrico Berasconi, Ride On w Muzycznym Radiu. Tak, umilamy Wam piątkowe popołudnie, weekend już na wyciągnięcie ręki. Chyba że ktoś kończył pracę o 15, to już na pewno świętuje weekend. Mamy 24 minuty po godzinie 15. Już za moment, za 5 minut u nas najnowszy raport regionalny.

0: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Minęła 15.30, a na Dolnym Śląsku cały czas bardzo słonecznie i bardzo ciepło. Cały czas towarzyszą nam dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli średnio 22 stopnie w regionie. Ciśnienie delikatnie spada, na ten moment wynosi 1022 hektopaskale. Jakość powietrza bez zmian cały czas jest doskonała. Warto dodać, że wieczorem, w nocy możemy spodziewać się dziś burz, którym mogą towarzyszyć opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Gmina Wiejska Kamienna Góra przygotowuje projekt rozbudowy infrastruktury rowerowej MTB i turystycznej we współpracy z czeskim partnerem. Inwestycja obejmie wytyczenie nowych tras w kierunku Karkonoszy i budowę parkingu w rejonie Rudaw Janowickich.
9: Władze Gminy Wiejskiej Kamienna Góra nawiązały współpracę z czeskim stowarzyszeniem Trutnow Trails, które specjalizuje się w budowie górskich tras rowerowych. Wspólny projekt zakłada po polskiej stronie utworzenie i oznakowanie pętli rowerowych, które będą rozpoczynać się w Kamiennej Górze i biec między innymi przez Czarnów, Przełęcz Rędzińską oraz w kierunku Przełęczy Kowarskiej. Planowana jest także budowa nowej wieży widokowej.
10: Rzeczywiście udało się nam znaleźć bardzo dobrego i branżowego partnera. Stowarzyszenie z Trutnowa, Trutnow Trails, która również chce zainwestować w projekcie właśnie w infrastrukturę taką rowerową MTB, bo na tym ma się projekt zasadzać. Przygotowujemy się do już takich roboczych spotkań, na których chcielibyśmy sobie uwzględnić zakres pracy.
9: To Patryk Strauss, wójt gminy wiejskiej Kamienna Góra. Inwestycja ma również rozwiązać problem braku miejsc postojowych dla samochodów przy wejściu na szlaki w Rudawy Janowickie. Nowy parking z monitoringiem i serwisem rowerowym miałby powstać w Czarnowie, w pobliżu schroniska Czartak. Finansowanie projektu po stronie polskiej szacowane jest na poziomie 300 do 400 tysięcy złotych, a pośrednikiem w rozmowach z czeskim partnerem jest Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Novum. Jego dyrektor Mirosław Wlasek wskazuje na otwartość czeskiej strony na takie właśnie projekty.
11: Trutnow Trails to są, oczywiście to nie są trasy rowerowe, ale to są traily. To są traile. No i oni też mają pomysł tam jakieś nowe oznakowanie, jeszcze nowych tras, też jakaś infrastruktura, gdzieś parking i takie rzeczy. No to się spotkali i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, jest to niedaleko od siebie. Jest to taka oferta dla rowerzystów wszystkich po prostu.
9: Koncepcja oraz kosztorys inwestycji zostaną opracowane w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Następnie urzędnicy przygotują niezbędną dokumentację budowlaną oraz zgłoszenia. Partnerzy planują starać się o finansowanie jesienią 2026 roku. Z Kamiennej Góry Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Tymczasem Pracownia Architektury Krajobrazu z Leszna zajmie się sporządzeniem dokumentacji projektowej dla 2 zadań. W najbliższych latach będzie je realizować gmina Środa Śląska.
4: Podpisane przez burmistrz Elżbietę Czarnotę umowy dotyczą programu funkcjonalno-użytkowego parkingu Park and Ride przy stacji PKP w Środzie Śląskiej oraz projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż cieku Rokitnik pomiędzy ulicami Górną i Wierzbową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na parkingu przy stacji kolejowej ma powstać co najmniej 50 miejsc parkingowych, zatoka autobusowa, wiata przystankowa z oświetleniem, elementy małej architektury, m.in. stojaki rowerowe oraz nasadzenia zieleni. Dokumentacja ma dotrzeć do 30 czerwca tego roku. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Rokitnika będzie miała ponad 660 metrów długości i poprowadzi terenami zielonymi w kierunku Komornik, oświetlona, uzupełniona o nowe nasadzenia i bogatsza o ławki i kosze na śmieci. Projekt ma zostać przygotowany do 30 września. Całkowity koszt obu dokumentacji to 123 tysiące złotych. Zostanie pokryty z budżetu gminy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Kolejna, czwarta już debata z cyklu między miastem a regionem. Dolny Śląsk po 1945 roku, widziany z różnych perspektyw. Już dziś o godzinie 17 w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Tegoroczny temat przewodni Cywilizacja koncentruje się na tym, jak po 1945 roku zmieniały się dolnośląskie miasta i wspólnoty, jak się kształtowały więzi społeczne, lokalne tradycje i poczucie tożsamości. Na dzisiejsze spotkanie z historykami zaprasza dyrektor Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
12: Tym razem skupimy się wokół zakładów, przedsiębiorstw produkcyjnych, które przez lata stały się symbolem naszego regionu, naszego miasta. Mowa będzie m.in. o takich zakładach jak Polfa, Jeleniogórskie Zakłady Optyczne, Fampa czy Anilux. To one kształtowały lokalną społeczność, życie mieszkańców, ale chcemy też wspólnie zastanowić się, jakie znaczenie to dziedzictwo ma dzisiaj dla pamięci miasta, dla jego tożsamości. 29 maja w piątek o godzinie 17 zapraszam serdecznie.
8: Historyczna debata w Muzeum Karkonoskim już dzisiaj, a w niedzielę bezpłatne zwiedzanie muzeum i wystawa prac Dariusza Godawy wymazane z krajobrazu. A tymczasem przed nami na Zamku Bolków Bellum Ludicum, turniej rycerski, na który zjadą najlepsi rycerze z całej Polski. Nie zabraknie też pokazów dawnego rzemiosła, warsztatów rzemieślniczych i klimatycznego obozowiska historycznego, mówi dyrektor Muzeum Karkonoskiego Julita Zaprucka.
12: Goście, którzy odwiedzą Zamek Bolków, będą mogli podziwiać dynamiczne pojedynki indywidualne, widowiskowe turnieje bojowe oraz efektowne rekonstrukcje bitew grupowych. To jedno z największych i najbardziej widowiskowych wydarzeń historyczno-rekonstrukcyjnych w regionie. To doskonała okazja, aby spędzić weekend w wyjątkowej atmosferze, poczuć klimat średniowiecza i zobaczyć na własne oczy, jak wyglądało życie i walka rycerzy kilkaset lat temu. Serdecznie zapraszamy do Zamku w Bolkowie.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
13: Hi, I'm Riel and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
4: Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie Muzycznego Radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Na wiosnę.

0: świetny polski duet Filip Grodowski i Monika Lewczuk.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Raz jeszcze powracamy do nowego nagrania od Claptona, Sound Castles.

0: Muzyczne radio.
1: Za 12 minut godzina 16, wtedy w Muzycznym Radiu wystartuje piątkowe wydanie programu Best Of, czyli tylko najlepsi z najlepszych, a już teraz u nas pojawi się najlepszy z najlepszych muzyków ery Britpopu. Mamy 29 dzień maja, 59 lat kończy urodzony w Manchesterze muzyczny geniusz, jeden z najlepszych songwriterów, gitarzysta, wokalista, głównie znany z zespołu Oasis. Noel Gallagher obchodzi dziś urodziny, artysta, który o mały włos zamiast wyprzedawać największe stadiony na świecie i grać na najlepszych scenach, pozostał na drugim planie, na backstage'u właśnie takich wydarzeń. A jak to było, to już śpieszymy z odpowiedzią. W latach 80. Noel pracował jako magazynier, a następnie pracował już z... Poniekąd miał powiązania z muzyką. Pracował wraz z miejscowym zespołem In Spiritual Carpets. Z nimi pracował jako technik podczas tras koncertowych, więc widział wszystko od backstage'u, no i działał na zapleczu. Ale warto tutaj dodać, że z muzyką Noel już od dawna miał do czynienia. W wieku 13 lat zaczął grać na gitarze. A wracając do historii, to w tym samym czasie, gdy Noel pracował z lokalnym zespołem, jego młodszy, bardzo charyzmatyczny brat, oczywiście mowa o Liamie Gallagherze, stworzył zespół, który nazywał się jeszcze wtedy The Rain. No i brakowało im gitarzysty, więc Liam dał znać się starszemu bratu, że właśnie poszukują gitarzysty, a Noel, znany ze swojego buntowniczego charakteru, postanowił, że dołączy, ale dał też ultimatum, że dołączy do grupy po pierwsze, jeżeli zmienią nazwę, a po drugie, jeżeli zostanie głównym gitarzystą i głównym autorem tekstów. A reszta to już wszystkim znana historia. Tak się stało, powstały takie albumy jak Definitely Maybe, Be Here Now, What's the Story, Morning Glory, czyli po prostu międzypokoleniowe wielkie hity. Jeżeli chodzi o fanów, to oni wskazują na najlepsze piosenki, które napisał Noel dla Oasis. Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova czy The Master Plan. A Noel twierdzi, że najlepsze piosenki, jakie napisał wraz z zespołem Oasis, to Some Might Say Supersonic Rock and Roll Star. Takie to były hity, takie to są ponadczasowe hity, a w 2009 roku zespół się rozpadł. Noel ze względu na bardzo napięte relacje z Liamem odszedł z Oasis i jak już wszyscy doskonale wiemy, w 2025 roku powrócili, ale w międzyczasie, gdy Noel nie był w zespole Oasis, powstał inny zespół, ponieważ Noel, oczywiście znakomity muzyk, musiał mieć coś z muzyką wspólnego, postanowił rozpocząć działalność jako Noel Gallagher's High Flying Birds. Świetny zespół, który muzycznie zupełnie różni się od Oasis, są to totalnie inne nagrania, ale napisane oczywiście w dużej mierze przez Noela Gallaghera. Fani wskazują jako najlepszy hit właśnie tej grupy piosenkę If I Had A Gun, a sam Noel Gallagher twierdzi, że najlepszym utworem, jaki kiedykolwiek napisał, jest Riverman, więc w dniu urodzin gramy.

0: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 20 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 208. 795 135 208.
2: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. Proboszcz z konkursu, tak jest w archidiecezji lubelskiej. Marcin Krzemiński. Strażacy opanowali większość zarzewi ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że decydujące mają być najbliższe godziny.
6: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
5: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach w niemal całej Polsce. Na to wszystko przez panującą suszę. Deszczu pada jak na lekarstwo i jak na tę porę roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dnie przy całkowicie zasłoniętych oknach.
7: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
5: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 36 osób. Z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11, które szukały ochłody przed wysokimi temperaturami. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu ABW. Służby nie chcą jednak zdradzać szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Konsul Rosji w Konstancy persona non grata w Rumunii musi opuścić terytorium państwa. Zamknięty zostanie też konsulat generalny w Konstancy. To reakcja Bukaresztu na wtargnięcie rosyjskiego drona w przestrzeń powietrzną Rumunii. W wyniku tego incydentu ranne zostały 2 osoby. Archidiecezja lubelska wybiera proboszczów za pomocą konkursu. To nowatorski w skali kraju pomysł. Kandydaci muszą mieć minimum 15 lat posługi, przedstawić życiorys i własną wizję na prowadzenie parafii. Zgłosiło się ponad 50 kapłanów, m.in. do parafii w Lublinie, Puławach czy w Chełmie. Teraz czas na rozmowy, mówi ksiądz dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.
8: Księża mają różne umiejętności, trzeba zadbać o młodzież, w innej parafii o seniorów, jeszcze w innej nie ma ministrantów przy ołtarzu.
5: Trzymamy kciuki za kandydatów, a parafianom oczywiście życzymy zadowolenia z duchowych przewodników wybranych za pomocą konkursu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
7: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
6: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
8: Przystanek Karkonosze kocha dzieci. Zapraszamy do parku handlowego Przystanek Karkonosze na wspólną celebrację Dnia Dziecka. Już 30 maja od godziny 12 czekamy na maluchy, średniaki i starszaki z darmowymi atrakcjami. Tu znajdziecie dmuchańce mniejsze i większe, watę cukrową, malowanie buziek, tatuaże brokatowe, słodkości i wiele, wiele więcej. Przystanek Karkonosze, Karpacka 33, Miłków. Świętujemy Dzień Dziecka.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Empire of the Sun, hit z roku 2009, który tak dwa lata temu odżył, dostał drugie życie, bo stał się totalnym wiralem na TikToku. We Are The People, to nagranie mogło pojawić się tylko w tym programie.
1: Best of, to co najlepsze w muzycznym radiu.
0: To, co najlepsze w muzycznym radiu, będzie towarzyszyło nam aż do najnowszego notowania Hit Planety, czyli do godziny 17. A z nami teraz Wiki Gabor, Kaja.

Music News już fruną w waszą stronę, zatem dajcie głośniej, bo dziś czeka was spotkanie z Goldilocks, Nothing But Thieves i laureatami tegorocznej gali Fryderyków. Tomek Dudkiewicz i Music News, witamy i zapraszamy. Wschodząca gwiazda popu Goldilocks wypuściła właśnie nowy singiel Rush, który stanowi zapowiedź nadchodzącego drugiego albumu artystki. Utwór otwiera nowy rozdział w karierze Goldilocks, popychając jej charakterystyczne popowe brzmienie w stronę bardziej intensywną, odważną i muzycznie energetyczną. Ta nowa era to ja w najbardziej autentycznym wydaniu. Lata 2025-2026 były najbardziej intensywnym okresem mojego życia, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, tłumaczy Goldilocks. Ostatnio było tu wszystko. Świętowanie, złamane serce, zakochiwanie się, łzy i adrenalina. To wszystko zdecydowanie usłyszycie na nadchodzącym albumie. Rush, nowy singiel, opowiada o uzależnieniu od adrenaliny i zakochaniu się w kimś. Ten album nie idzie na żadne kompromisy i dokładnie tę energię słychać w tym numerze. Dla mnie Rush to idealna mieszanka rocka i międzynarodowego szwedzkiego popu, gatunków, które są też obecne w składzie autorów, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Kilka miesięcy po jubileuszu dziesięciolecia, pięcioosobowy zespół South End Nothing But Thieves powraca z euforycznym singlem Evolution. Znani z nieustannie rozwijającego się zarówno muzycznie, jak i wizualnie podejścia do budowania swojego świata, Nothing But Thieves powrócili do korzeni, dosłownie i tematycznie, nagrywając w Angelic Studios, gdzie powstał ich debiutancki album, gdzie stawiali swoje pierwsze muzyczne kroki. Nowy singiel Evolution to zapowiedź nadchodzącej muzyki zespołu. Dzięki umiejętności swobodnego eksperymentowania i poruszania się między gatunkami, które inspirują zespół, ten energetyczny i dynamiczny numer łączy lekki wokal z gitarową energią, tworząc wspólnotowy hymn, który jest unikalny i charakterystyczny dla zespołu. To piosenka, która nie skupia się przesadnie na ostatecznych wnioskach. Myślimy, że niedoskonałość i autentyczność stają się coraz bardziej wartościowe i zdecydowanie nas do siebie przyciągają, twierdzą muzycy z zespołu Nothing But Thieves. Music News. I na koniec Fryderyki. Za nami kolejna gala Nagród Polskiego Przemysłu Muzycznego. Akademia Fonograficzna przyznała wyróżnienia w 14 kategoriach muzyki rozrywkowej. Artystką roku została Kasia Lins, która otrzymała również nagrodę w kategorii Album Roku Pop, a jej piosenkę Śmierć w bikini nagrodzono za najlepszy teledysk. Złote Fryderyki przyznano zespołowi Lady Punk oraz pośmiertnie Stanisławowi Sojce. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne muzyczne premiery, które już trafiły na playlistę nowości muzycznego radia. Louis Tomlinson z nowym singlem Sunflowers, Kygo i Dante Miński z najnowszą propozycją Heaven in Your Mind i wspomniana przed momentem Goldilocks z najnowszym kawałkiem Rush. Tyle na teraz, dziękujemy za uwagę, Tomek Dudkiewicz i Music News. Do usłyszenia.

0: Jasne Radio. Reklama.
1: Cześć, z tej strony Jacek, specjalista do spraw zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Masz Toyota albo Lexusa, który ma max 9 lat albo 180 tysięcy kilometrów? Chcesz ją sprzedać albo zostawić w rozliczeniu? Mam dla Ciebie świetną wiadomość. Chętnie ją kupię. Zadzwoń, żeby umówić się na darmową wycenę lub wejdź na autozaauto.pl.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Maj się kończy, a pogoda coraz mniej wiosenna, a bardziej letnia. Dziś na Dolnym Śląsku było cały czas bardzo słonecznie i tak już będzie do końca dnia. Dopiero załamanie pogody w nocy, wtedy prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. A jeszcze teraz ciśnienie w tendencji spadkowej na ten moment wynosi 1022 hektopaskale, a jakość powietrza niezmiennie cały czas jest bardzo dobra.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Dokładnie 2 lata po powołaniu nowego zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa i legniczanin, podsumował realizację obietnic składanych mieszkańcom podczas kampanii wyborczej. Jak podkreślił, to wystarczający czas, by mówić już nie o planach, ale o konkretnych efektach działań.
5: W ciągu 2 lat do Zagłębia Miedziowego trafiło ponad 1 200 000 000 zł. Środki zostały przeznaczone zarówno na inwestycje realizowane bezpośrednio średnio przez samorząd województwa, jak i na wsparcie lokalnych samorządów oraz instytucji. Wśród kluczowych przedsięwzięć znalazły się inwestycje drogowe, kolejowe, zdrowotne, kulturalne i sportowe. Jednym z najbardziej symbolicznych projektów pozostaje plan odbudowy Legnickiego Kina Ognisko.
6: 2 lata temu mówiliśmy, że Kino Ognisko będzie jednym ze sztandarowych projektów tej kadencji samorządu. I to się dzieje. Jak Państwo pamiętacie, jesteśmy po podpisaniu umowy. Byłoby ciężko to zrealizować, gdyby nie ponad 25-milionowe wsparcie samorządu województwa. Również jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, hala przy ulicy Lotniczej. Ciągle jeszcze nie nowa, ale ta, która jest, jest modernizowana w bardzo, bardzo dużym zakresie. Ponad 5,5 miliona złotych to są środki, które przekazał samorząd wojewódzki na wniosek miasta Legnica.
5: Jarosław Rabczenko mówił również o rozwoju połączeń kolejowych oraz o pociągach, które po wielu latach ponownie zaczynają docierać do najmniejszych miejscowości.
6: Z jednej strony oddajemy ciągle nowe linie kolejowe. Przypomnę, że w ubiegłym roku uruchomiliśmy połączenie do Karpacza, ale to, co jest bliżej naszego subregionu, jesteśmy po podpisaniu umowy na realizację linii kolejowej do Lwówka Śląskiego ze Złotoryi. Prace na tym etapie, gdzie rząd odpowiada za linię kolejową z Legnicy do Złotoryi, też mają miejsce. I co najważniejsze, ogromne nakłady na zakup taboru. To jest, moi drodzy, w tym momencie ponad 1,5 miliarda złotych inwestycji w infrastrukturę kolejową.
5: Wraz z początkiem wakacji uruchomione zostanie nocne połączenie kolejowe na trasie Wrocław-Legnica-Lubin. Kontynuowany jest również cykl koncertów Filharmonia w Królewskiej. Do tej pory odbyło się już 5 z 10 zaplanowanych wydarzeń, a najbliższy koncert odbędzie się 7 czerwca. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: W tym miesiącu minęły też 2 lata drugiej kadencji prezydenta miasta Jelenia Góra, Jerzego Łużniaka. Ten czas dla jeleniogórskiego samorządu to czas intensywnej pracy, ważnych decyzji, rozpoczętych i zrealizowanych inwestycji. Prezydent Łużniak w krótkim podsumowaniu mówi o tym, z czego jest najbardziej zadowolony.
7: Pracy z urzędu i wszystkich spółek i jednostek podległych. Wiele udało nam się zrealizować, część przesuwa nam się w czasie, ale też jest szansa na zrealizowanie. Najistotniejsze takie zadania, które były, to przede wszystkim ten problem, który był związany z powodzią. Udało nam się tutaj w sposób szybki odbudować te drogi, które zostały uszkodzone. Część tych dróg dalej będzie odbudowywana. Taką inwestycją, która też była ważną i realizowaną, jeszcze w poprzedniej kadencji rozpoczęliśmy, czyli przebudowa kompleksu na ulicy Łazien Jasienkowskiej dla seniorów. Tam trzy takie obiekty w tym kompleksie występują. Cały ten kompleks teraz niedawno odebraliśmy. Mam nadzieję, że na przestrzeni 2 miesięcy zacznie już być zasiedlany. Takich inwestycji drogowych, które udało nam się zrealizować, które realizujemy systematycznie, to jest przede wszystkim ulica Karłowicza na Zabobrzu. Przebudowa centrum miasta, ulic, także wszystkie te ulice będą dostosowane dla osób z niepełnosprawnością. I co jest jeszcze istotne, jako pierwsi na Dolnym Śląsku, jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęliśmy korzystać z Krajowego Planu Odbudowy. Skorzystaliśmy z kwoty około 130 milionów złotych i to przede wszystkim na wymianę oświetlenia w mieście, co pozwoli, że będzie przede wszystkim bezpieczniej, jaśniej, ale z drugiej strony też taniej. Drugim takim zadaniem, które będziemy realizowali, jesteśmy już na etapie realizacji tego zadania, to jest przebudowa kompleksu basenowego przy ulicy Sudeckiej. Tam na to pozyskaliśmy kwotę około 70 milionów złotych.
4: Teraz przenosimy się do Legnicy. Pediatria i chirurgia dziecięca przejdą metamorfozę. Rusza przebudowa oddziału dla dzieci i chirurgii dziecięcej.
8: Maciej Leszkowicz, dyrektor Legnickiego Szpitala, podpisał właśnie stosowną umowę. Inwestycja obejmie przebudowę całego piętra szpitala o powierzchni blisko 1500 m2. Na pierwszy etap samorząd województwa dolnośląskiego przeznaczył w tym roku 6 milionów złotych. Kolejne 6 milionów ma zostać zaplanowane w budżecie na rok przyszły. Po zakończeniu przebudowy oddział ma zapewnić dużo lepsze warunki zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. Prezydent Legnicy Maciej Kupaj podkreślił, że personel zapewnia bardzo wysoki poziom leczenia, a największym problemem pozostawała infrastruktura. Dyrektor Leszkowicz zapowiedział, że inwestycja zmieni oblicze szpitala. Będzie klimatyzacja i pełne węzły sanitarne w każdej sali. To będzie oddział na miarę XXI wieku. Oddział chirurgii dziecięcej zabezpiecza teren sięgający aż po powiat zgorzelecki. Obszar to nawet ponad 140 km od Legnicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: O tym, że krasnoludki są na świecie, we Wrocławiu nikt nie ma wątpliwości. I choć mogłoby się wydawać, że napisano o nich już wszystko, to nowy projekt o krasnalach dowodzi, że nie.
9: Pierwszy był Papa Krasnal. Dziś krasnale można spotkać we Wrocławiu niemal na każdym kroku, no a przynajmniej w jego najważniejszych miejscach. Figurki polubili zarówno turyści, jak i mieszkańcy. Jest ich ponad 1000. Nic dziwnego, że Wrocław doczekał się kolejnego projektu związanego z tymi sympatycznymi skrzatami. To Krasnalia, nowa książka pod tytułem Mira, Franek i Krasnale – Tajemnica kamieni. Krasnale jawią się tu jako sekretna społeczność, która od lat obserwuje miasto. Bohaterowie trafiają na ślad zagadki związanej z tajemniczymi kamieniami. Znikające przedmioty, zagadkowe symbole i różne zakątki prowadzą ich przez całe miasto, ale tu nic nie jest takie, jak mogłoby się wydawać. Miasto jest pełnoprawnym bohaterem opowieści, a nie tylko tłem, co wyróżnia ten projekt. Czytelnicy mogą odnaleźć w książce prawdziwe miejsca i wydarzenia z historii stolicy Dolnego Śląska. Autorem jest Mariusz Gawryś, reżyser, scenarzysta, pisarz i dziennikarz. Pomysł zrodził się w jego głowie z prostego pytania. Co widzą krasnale, które od lat mieszkają na ulicach Wrocławia. Już planuje kolejne części serii, które będą prowadzić czytelników po innych zakątkach Dolnego Śląska. Kto wie, może śladem figurek wałbrzyskich górników czy jeleniogórskich jelonków. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
4: Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 7.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hi, I'm LP and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie.

0: Lambery, proszę pana, to nagranie polecamy wam w ramach Best of Muzycznego Radia. Tylko najlepsi z najlepszych, tak jak wspominaliśmy, oni towarzyszyć nam będą do najnowszego notowania Hit Planety, czyli już niedługo do godziny 17. Wtedy rozpocznie się najnowsze notowanie najnowszej listy w Polsce. Tam przywita się z wami Patryk Łasica, a ja dziękuję wam za wspólnie spędzone piątkowe popołudnie. Marta Wojtunik, dziękuję, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
2: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
2: Zaprasza Ultima, dealer Kia w Jeleniej Górze, ulica Fałata 1 i autoryzowany serwis Kia w Zgorzelcu, ulica Lubańska 13A.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Hej dzieciaki i rodzice! Już 29 i 30 maja Cuprum Arena w Lubinie zmienia się w centrum wirtualnej rozrywki. Wejdź do świata Roblox, trenuj w strefie gracza, sprawdź refleks i walcz w turniejach. Co godzinę nagrody i robuxy do zdobycia. Do tego strefa retro i masa emocji dla każdego. Nie przegap! Dzień dziecka w Cuprum Arena!
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 17.
6: Czas na wiadomości.
8: Dobre wieści z Mazowsza. Pożar w powiecie wołomińskim pod kontrolą. Dobre wieści też dla naszych portfeli dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Marcin Krzemiński. Dobre wieści płyną z lasów na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego, gdzie strażacy od wczoraj walczą z wielkopowierzchniowym pożarem. Udało się zlikwidować wszystkie otwarte zarzewia ognia. Sytuację na miejscu śledzi Jakub Medek.
9: Niepokój strażaków wciąż budzi aura, szczególnie wiatr, który po południu znów przybrał na sile. W sumie, jak wlicza brygadier Karol Kroć z mazowieckiej komendy PSP, ogień objął od wczoraj około 300 hektarów, głównie sosnowego lasu.
10: Miejmy nadzieję, że ta pogoda się poprawi, ale z całą mocą chcę podkreślić, że praktycznie w tej chwili ten pożar jest już pod kontrolą.
9: Strażak podkreśla, że nawet przy sprzyjających warunkach dogaszanie i zabezpieczenie pożarzyska potrwa jeszcze wiele godzin i będzie obserwować wielkie ilości ludzi i sprzętu.
10: Cały czas pracuje tutaj na miejscu ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów różnego typu, samochodów, kładów, przyczepy.
9: Sam pożar leśnicy zauważyli wczoraj po południu. W pierwszej, szczególnie gwałtownej fazie zagrażał jednej z okolicznych miejscowości, z której służby ewakuowały kilka osób.
8: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Od 22 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie do zbierania deszczówki przy domach jednorodzinnych. Maksymalne wsparcie będzie mogło wynieść 8 tysięcy złotych, poinformował resort klimatu i środowiska. Budżet programu to 173 miliony złotych. 10 miesięcy nieodpłatnych prac na cele społeczne i 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia. To kara, jaką sąd Warszawa Śródmieście wymierzył dziś Robertowi Bąkiewiczowi. Uznał go winnym spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu aktywistki Angeliki Domańskiej podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz nie przyznał się do winy, wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego. Według śledczych miał on znaleźć worek pieniędzy, który 18 maja zgubili podczas transportu konwojenci. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutów, grozi mu rok więzienia. Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
11: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
8: A o ćwierćfinał French Open Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
6: Mamy dla
2: dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
2: Hit Planeta startuje na dobre.
7: No i w końcu to ten moment. Piątek, godzina 17, czyli już oficjalnie można otworzyć weekend. Patryk Łasica, witam Was na planecie pełnej hitów. No i nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jest to ostatni weekend meteorologicznej wiosny. Lato czeka już za progiem, a dokładniej za poniedziałkiem. No i wypadałoby tę wiosnę odpowiednio zwieńczyć, a zrobimy to na pewno, macie moje słowo. W premierach dziś bardzo różnorodnie, bo odwiedzi nas Przona, polski akcent hip-hopowy. Oprócz niego także Goldilocks i Tom Gregory. Ale na sam początek, skoro nadchodzi lepsze, to taki też usłyszymy numer Robin Schulz i Better Times, a następnie pojawią się Słoneczniki, ale nie Van Gogha, Louisa Tomlinsona. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznyradio.pl, bo to, co stanie się o 20:00, zależy wyłącznie od Was. No i startujmy, czasu nie marnujmy.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Pierwsze piątkowe koty za płoty. No i myślę sobie, że obydwie propozycje godnie otworzyły nasze piątkowe zestawienie. Na samym początku Robin Schulz, Barbs i Better Times zapowiadające nadchodzące lato. No a przed momentem bardzo pozytywne słoneczno-żółte słoneczniki. Po prostu Sunflowers i Louis Tomlinson. Jeśli uważacie, że któryś z nich powinien mieć szansę na to, aby wskoczyć do 40, no i powalczyć o wasze głosy, koniecznie dajcie nam o tym znać. A teraz jeszcze rzućmy uchem na wczorajsze podium.
0: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Na miejscu trzecim mały awans, no i wielki powrót. Armin van Buuren, RG i numer Like a Child powracają na podium. No i ciekawe, czy będzie do trzech razy sztuka na samej górze. Srebro ląduje u Lanady Dixona i Mojave Grey. Gravity również przesuwa się oczko wyżej. Dobitnie udowadnia nam, że bardzo skutecznie opierają się grawitacji. No a wy również nie możecie się oprzeć brzmieniu tego singla. A na samym szczycie absolutna rakieta. Holly Humberstone in White Noise zalicza imponujący skok o 6 pozycji. No i jak słychać, ten biały szum wcale nie służy do usypiania, wręcz przeciwnie.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
6: Po reklamie.
7: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
8: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
9: Hello everybody, I'm Tiana.
10: Hello guys, what's up, here's Sparrow Stella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość.
1: No i skoro już oficjalnie lądowanie udało się, to czas wysłać sygnał na ziemię. Halo Houston i Jasiek Piwowarczyk.

0: nowa i totalnie przebojowa.
1: No i nam się porobiło, tak jak było słychać. Na miejscu 40 nowość Jasiek Piwowarczyk i Halo Houston. No i właśnie, Halo Houston, Meghan Trainor dziś na pozycji 39 ze swoim Hash, a wczoraj była na miejscu 17. Mamy tutaj ogromny spadek. This All Fairy Cry Just A Little szczęśliwie zyskuje, no ale niewiele, bo jeden punkt na miejscu 38, a przed nami śnieg w Miami. No ale po głosach również widać, że śniegu macie dość, bo wczoraj była to pozycja 12. Będzie się działo, także trzymajcie się mocno.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.

0: Daj, daj! Ktoś zapyta, czy to ten legendarny chiński sprzedawca jaj. Ja powiem, że to nic bardziej mylnego, bo to Shakira i Burna Boy to nasze dzisiejsze miejsce 35. No a teraz coś dla odświeżenia i to naprawdę nie byle co, bo zupełna nowość od Machine Gun Kelly'ego i Wiza Khalify, przed nami Girl Next Door.
1: To jest Hit Planeta. Planeta, to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Warzyw goryczna City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: Dzień dobry. Z tej strony Antoni z działu zakupów Toyota Dobrygowski Lubin. Jeśli masz Toyotę lub Lexusa do 9 lat i przebiegiem do 180 tysięcy kilometrów, chętnie odkupimy Twoje auto. Nie możesz przyjechać do salonu? Nie ma problemu, dojadę do Ciebie i odkupię Twój samochód wygodnie i szybko. Zadzwoń lub wejdź na autozaauto.pl.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
4: I'm Karen Harden.
5: Cześć, tu Mezo.
6: Hi, my name's Sia.
7: What's up, people? This is Aaron Chu.
8: Hi, y'all. I'm Emily Cerise, and I want to send warm regards to every one of you. You're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
9: Najnowsza lista w Polsce.

0: i totalnie przebojowa.
1: To był Michael Schulte, jeden z czołowych przedstawicieli niemieckiej sceny. Lovesick gdzieś na miejscu 33. My natomiast wrócimy na nasze rodzime polskie podwórko, no i sięgniemy po pierwszą premierę, a w niej Wiktor Przona, który jest bez wątpienia jednym z najciekawszych głosów młodego pokolenia w Polsce. Jeszcze niedawno podbijał listy przebojów i też listy streamingowe singlem Zły, no a już prezentuje kolejną nowość i nazywa się ona Nowy. Za jego produkcję odpowiedzialny jest jeden z najbardziej cenionych polskich producentów, Michał Fox Król, który wraz z Przoną stworzył też muzykę do tej piosenki, a tak o niej mówi sam artysta. Numer jest o tym, że wciąż jestem nowy na scenie i mam w sobie dużo świeżej energii, żeby wykorzystać swoją szansę i pokazać ludziom, co potrafię zrobić. Z drugiej strony pojawia się związane z tym zamieszanie i stres, który rozładowuję poprzez muzykę. Zaznaczam też ponownie, że obojętnie jest dla mnie to, czy ktoś już utożsamił to z rapem czy z popem, bo istotna jest dla mnie tylko dobra piosenka. No to posłuchajmy, jak brzmi Nowy Przona.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Mrozu dziś na pozycji 31. Zostało nam zaledwie 7 minut do godziny 18. W najbliższym czasie zagra dla nas jeszcze duet Hypetone Easy Bizu, ale najpierw...
1: Hello guys, what's up? Here's Parvstella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu. Free Time w muzycznym radiu. Zobacz, jak pilotuje się samolot. Wygraj voucher na lot zapoznawczy nad Karkonoszami dla dwóch lub jednej osoby, organizowany przez Akademię Lotniczą w Jeleniej Górze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś wybrać się na lot zapoznawczy nad Karkonoszami? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. W ofercie loty zapoznawcze nad Karkonoszami oraz wynajem samolotów. www.akademialotnicza.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 18.
0: Czas na wiadomości.
3: Z ogniem i czasem walczą strażacy gaszący pożar pod Warszawą. Mamy komentarze do decyzji prezydenta o odebraniu orderu Załęskiemu. Weekend za złotówkę w pociągach w Małopolsce to z okazji Dnia Dziecka. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar lasu pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się z każdą godziną pogarszać. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
4: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
3: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. W szkole w Międzylesiu trwa dla nich wielkie gotowanie, mówi szkolna pedagog Alicja Kowalska.
5: Żurek, była pomidorowa, ale nie poszła. Żurek idzie najlepiej. Kanapki, batony energetyczne, coś co wspomaga, że tak powiem, panów, żeby mieli więcej siły.
3: Pożar w okolicy Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Jak słyszymy, w grę może wchodzić zarówno susza, jak i celowe podpalenie. Prezydent Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załańskiemu order Orła Białego, który przyznał prezydent Andrzej Duda. To po decyzji ukraińskiego prezydenta o nadaniu jednej z jednostek ukraińskich sił specjalnych imienia bohaterów UPA. Polscy politycy od lewa do prawa krytykują decyzję Załańskiego. Różnią się jednak w ocenie, jaka powinna być reakcja polskich władz. Jedni chcą ostrej i konfrontacyjnej, drudzy wyważonej i nastawionej na kompromis.
6: To jest gest potrzebny, to jest gest mocny, ale musimy reagować w sposób zdecydowany na falsyfikowanie historii i uderzanie w polską pamięć historyczną niezwykle bolesną.
3: Mówi były wiceminister spraw zagranicznych poseł Szymon Szynkowski-Welsenk z PiS. Z kolei minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz patrzy na to przez pryzmat aktualnych polskich interesów.
7: Zełenski absolutnie nie powinien był tego zrobić, bo to jest w Polsce odbierane jako antopolskie i zasadnie odbierane, ale eskalowanie z kolei tego w tak dramatyczny sposób przez naszego prezydenta w sytuacji, kiedy właśnie dzisiaj zlądowały ruskie drony w Rumunii, to też nie jest dobre.
3: Decyzji prezydenta na razie nie chce oceniać szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
8: Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Zresztą jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej.
3: Prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu na wniosek kapituły orderów oraz z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii kapituły. Prezydent USA Donald Trump chce już zamknąć temat konfliktu z Iranem. Na dziś zwołał spotkanie w Situation Room w Białym Domu, aby podjąć tam ostateczną decyzję w sprawie oczekiwanego porozumienia. We wpisie na platformie Truth Social Trump zapowiedział m.in., że irańskie zapasy wzbogaconego uranu zostaną wydobyte przez USA i będą zniszczone w koordynacji z Teheranem. Pociągi i autobusy regionalne za jedyną złotówkę to promocja w ten weekend dla dzieci i młodzieży w Małopolsce. O promocji na Dzień Dziecka mówi Magdalena Opyt z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.
9: W pociągach województwa małopolskiego, w kolejach małopolskich, w pociągach Podregio i kolejach śląskich, a także w autobusach małopolskich linii dowozowych.
3: Po Małopolsce taniej będzie można też podróżować za tydzień w długi weekend od 4 do 7 czerwca. Ta promocja dotyczy już nie tylko dzieci, ale całych rodzin.
1: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Takiego meczu na francuskich kortach nie było nigdy. Iga Świątek górą w polskim spotkaniu na French Open w dwóch setach rozprawiła się z Magdą Linet, wygrywając 2 razy po 6-4. Pokonanie poznanianki zajęło jej niespełna 1,5 godziny, a po meczu Świątek była zadowolona z kilku elementów.
2: Głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami, no trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
1: O ćwierćfinał Świątek powalczy z Ukrainką Martą Kostiuk, ten mecz w niedzielę. Co ciekawe, Ukrainka trenowana przez Polkę Sandrę Zaniewską w tym roku na Mączce nie przegrała jeszcze żadnego meczu. A w innym ciekawym pojedynku rozstawiona z numerem 18 rumuńska tenisistka Sorana Cristea wygrała z Argentynką Solaną Sierrą 6-0, 6-0. Co ciekawe, Argentynka wcześniej odprawiła takie gwiazdy jak Emma Raducanu czy Jasmine Paolini. Polscy hokeiści zagrają w Tallinie w przyszłorocznych mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Turniej w Estonii odbędzie się w pierwszym tygodniu maja. Decyzja zapadła podczas trwającego w Zurichu Kongresu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Stawką turnieju będzie awans do elity. Rywalami biało-czerwonych będą Włochy, Wielka Brytania, Francja, Litwa oraz Estonia. Dwa pierwsze zespoły spadły wcześniej z elity. Estończycy awansowali za to z niższej dywizji. Lider klasyfikacji generalnej samochodowych Mistrzostw Świata WRC Elfyn Evans prowadzi po pierwszym dniu rajdu Japonii 7. rundy tegorocznego cyklu. Brytyjczyk ma ponad 15 sekund przewagi nad Szwedem Oliwierem Solbergiem, od którego o 1,5 sekundy wolniejszy był 9-krotny mistrz świata Francuz Sebastian Ogier, a to właśnie on zwyciężył przed rokiem. Kierowcy w rajdzie Japonii do rywalizacji wrócą jutro, a przed nimi aż 8 OS-ów.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
10: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00.
0: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Hi, I'm Uncle Lima.
7: Hey, tu Daria.
8: What up, this is Echo.
9: Hi, I'm Olivia Adams.
10: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta. Hit Planeta.
11: Najnowsza lista w Polsce.

18 minut po godzinie 18, a za nami spotkanie z ekipą Alibi, Jotty Ranks, I See You. No i zgodnie z obietnicą zobaczyliśmy ich, nawet się udało usłyszeć. Dziś na miejscu 27 plus 2 punkty od wczoraj, no ale to nic w porównaniu do Natalii Imbruglia, która wczoraj była na miejscu 36, a dziś ląduje przed nami. Gratulujemy, no i słuchamy przed nami Upside Down.

0: Planeta.
1: Reklama.
2: Mamuś, co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
1: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauerstrasse 43, www.nasze-zoo.pl.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
4: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
1: Po reklamie.
5: What's up, Olem? It's Jubal.
6: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arykusowski.
7: Hello, people, this is Holy Molly.
8: Hello, Poland.
9: Hi, we are Blang and Jones.
8: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

zmarzyć się można. Madison Beer i Love Girl na pozycji 24 bez zmian od wczoraj, no ale w końcu dziś piątek, to nie śpimy i ta dwójka przed nami doskonale o to zadba, a przywita nas Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: Leonie, Marcus Martinez i Moonlight wczoraj na pozycji 32, dziś to numer 20. Moi drodzy, znajdujemy się dokładnie na półmetku, no i wydaje mi się, że czas najwyższy sięgnąć po drugą premierę na naszej liście. Zanim jednak nacisnę play słowem wstępu, mam dla was małą ciekawostkę. Facet, którego za chwilę usłyszymy, to urodzony w nadmorskim angielskim Blackpool Tom Gregory. No i co ciekawe, jego droga na listy przebojów nie wiodła przez szkoły muzyczne. Swoją ogromną obsesję na punkcie muzyki zawdzięcza tacie, który po prostu podrzucał mu swoje ulubione płyty, a jako chłopak zadowalał się słuchaniem tych z odzysku zdartych krążków i także pisaniem swoich pierwszych piosenek w pokoju. Zanim jednak zaczęły spływać na niego złote, platynowe wyróżnienia za sprzedaż, chwytał się tak naprawdę każdej możliwej pracy. Bez przerwy podróżował z gitarą między Wielką Brytanią a Niemcami. No i to właśnie ten upór popłacił, bo w końcu wypatrzyła go pewna niemiecka wytwórnia płytowa i jego kariera ruszyła lawinowo. Mamy piękny dowód na to, że prawdziwy talent zawsze się obroni, no i że naprawdę warto zawsze dążyć do marzeń, które mamy w sercu, bo zazwyczaj też to, co lubimy, lubi nas. A jeśli coś lubimy, to dzieją się naprawdę cuda. No i niech staną się te muzyczne cuda. Cofnijmy się teraz w czasie. O tym, jak było, zaśpiewa dla nas Tom Gregory, How It Was Before.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

My girls, not you, a teraz moi drodzy, 5 minut przed wiadomościami, najgorętszy duet tego lata będzie to oczywiście Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ask yourself.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
2: 106,7
0: i 90,9 FM
2: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Gigawatt.

0: Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
2: Czas na wiadomości.
4: Pożar lasu pod Warszawą może wpłynąć na zdrowie mieszkańców. Po ataku rosyjskiego drona Polska wyraziła solidarność z Rumunią. Stoły zastawione chłodnikiem. Wilno przyciąga w ten weekend turystów w nietypowy sposób. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy wciąż są na miejscu pożaru w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Pojawiają się tam nowe zarzewia ognia, a lekarze przyznają, że ulatniający się dym może spowodować u mieszkańców poważne konsekwencje zdrowotne.
5: Najczęściej są to objawy pod postacią pieczenia gardła, kaszlu, może być duszność, może być świszczące oddech, już szczególnie u pacjentów, którzy mają przewlekłe choroby płuc.
4: Mówi lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala w Łodzi, dr Tomasz Karauta.
5: Ból w klatce piersiowej, zaostrzenie właśnie astmy czy POHP, czyli chorób obturacyjnych, ale dym może zwiększać również liczbę hospitalizacji układu sercowo-naczyniowego.
4: W szczytowym momencie z pożarem walczyło około 800 strażaków. Ponadto w akcji biorą udział także policjanci i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Polska wyraziła solidarność z Rumunią w związku z dzisiejszym atakiem rosyjskiego drona. Wysłany przez Moskwę bezzałogowiec przekroczył rano rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w dach bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, oddalonego około 20 km od granicy z Ukrainą. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Do incydentu doszło, mimo że rumuńskie służby wiedziały o obecności drona, mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Całus.
6: Dron był wykryty przez radary rumuńskie. Wysłano w myśliwce F-16 z bazy w Fetesz. Mimo, że one śledziły, właściwie eskortowały tego drona, to nie oddały do niego strzału. Przede wszystkim w obawie przed wywołaniem jeszcze większych zniszczeń.
4: W odpowiedzi na uderzenie drona rumuńskie władze nakazały rosyjskiemu konsulowi w mieście Konstanca opuszczenie kraju. To może być jedna z najtrudniejszych rekrutacji ostatnich lat dla świeżo upieczonych maturzystów. Na uczelnie od października trafi rocznik zwyżu demograficznego, więc walka o indeksy, szczególnie na najpopularniejszych kierunkach, może być większa. O przygotowaniach do naboru na Uniwersytecie Jagiellońskim rozmawiała Katarzyna Mynaczyk.
7: Wśród nich są kierunki łączące tradycyjną naukę z technologią, m.in. humanistyka cyfrowa. Trenowanie sztucznej inteligencji bez humanistów nie jest możliwe, mówi kierownik działu rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim Kamil Gajęcki.
8: W miarę rozwoju sztucznej inteligencji zauważamy coraz bardziej, że te kompetencje właśnie takie językoznawcze, humanistyczne zaczynają również pełnić coraz większą rolę w świetle tego, że chcemy, żeby te modele językowe były coraz bardziej precyzyjne.
7: Nowa oferta ma odpowiadać na zmieniający się rynek pracy i rozwój sztucznej inteligencji. Studenci będą się uczyć m.in. analizy danych, korzystania z narzędzi AI, tworzenia treści cyfrowych. Kierunki mają też mieć bardziej praktyczny charakter, z projektami i współpracą z branżą.
4: Rejestracja na UJ-cie rusza 1 czerwca. Pierwsze wyniki rekrutacji uczelnia ogłosi w lipcu. Całe miasto w kolorze różowym. W Wilnie rozpoczął się festiwal chłodnika Pink Soup Fest. Na początek Pink Break, czyli różowa przerwa na lunch, podczas której mieszkańcy i turyści zostali zaproszeni na litewską chłodzącą zupę na bazie botwiny. W powszechną akcję włączyły się litewskie restauracje i kawiarnie. Chłodnik serwowano dziś w miejscach pracy, ale także na zewnątrz, bo stoły z litewskim chłodnikiem ustawione dziś były wzdłuż niektórych wileńskich ulic, a nawet w Wileńskim Dworcu Kolejowym.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Przedstawiciele związków sportowych, którzy domagają się odwołania Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, złożyli dziś wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Decyzję w tym zakresie podejmie zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie udało się w singlu, jest za to sukces w deblu. Magdalinetti i Ukrainka Julia Starodubcewa po trzysetowym boju pokonały w pierwszej rundzie French Open gospodynię francuskiej Elze Jacquemot i Sarę Rakotomangę 3-6, 6-4 i 6-3. Zarówno Polka, jak i Ukrainka pożegnały się z turniejem singlowym. Obie przegrały dziś w dwóch setach. Linet z Igą Świątek, a Storo Dubcewa z Chinką Xi Hua. Kajakarze górscy zaczęli starty w Pucharze Świata. W słoweńskiej Lublianie świetnie spisał się Michał Pasiut. W kategorii K1 był drugi. Bez sukcesów za to nasze panie, wszystkie Polki, w tym wicemistrzyni olimpijska Klaudia Zwolińska, odpadły w kwalifikacjach. Wieczysta Kraków lub Chrobry Głogów, jeden z tych klubów, zagra w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
1: Sportowo to zupełnie dwa różne projekty. Wieczysta to pieniądze i głośne nazwiska. Chrobry to przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Awans do finału baraży wywalczyli w Bólach. Wieczysta pokonała Polonię Warszawa 3-2, mówi trener Kazimierz Moskal.
3: Grać więcej niż 45 minut w osłabieniu, strzelić bramkę na 3-2 i dowieść to do końca, to naprawdę trzeba było mieć dużo samozaparcia i tej determinacji.
1: Chrobry po dogrywce wyeliminował ŁKS Łódź. Cieszy się trener Łukasz Becella.
10: Był to szalony mecz, nie ma go wątpliwości, ale myślę, że w całokształcie było widać, że byliśmy zespołem, który miał wielką chcicę, ma wielkie, można powiedzieć, marzenia.
1: Oba kluby nie tylko nigdy nie grały w Ekstraklasie, ale nawet nie mają stadionów, żeby w niej zagrać. Wieczysta, jeśli awansuje, będzie grać na obiekcie Wisły Kraków, a Chrobry Głogów Zagłębia Lubin.
9: To była relacja Michała Waszkiewicza. Finał baraży o Ekstraklasę w niedzielę o 20:45.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę. A po 19:00
2: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
2: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
12: Hey guys, I'm Nick from Chicane. You are listening to Hit Planeta and Muzyczne Radio.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
0: Po reklamie.
2: What's up, guys? I am Marcus Schultz.
3: Hello, Poland. We are Alien Chile.
4: I am Pete Tong.
5: What's up, guys? My name is Gareth Emery.
6: Siemandero wszystkim. Mówi Gromi. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Love Spites Back. Jednocześnie Louis Hunt dziś zagrała dla nas na miejscu 15. No i moi drodzy, to właśnie ten moment. Hit planetarny, finał. Minuty dzielą nas od piątkowego DMC. Następnie przywita was Armin van Buuren. A ja witam wszystkich, którzy obecnie dołączyli. Patryk Łasica. No i płyniemy dalej na miejscu 14. Tutaj zagrają dla nas Kuba i Kuba i Lato, które stygnie.

0: Hey everybody, my name is Alle Farben. Hit Planeta is back on Muzyczne Radio in a few minutes.
1: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Po reklamie.
3: This is Rihanna.
4: Hey everyone, this is Mons Samuel.
5: Hello Poland, it's Katy Perry here.
6: Hi guys, my name is Alan Walker.
7: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i Muzycznego Radia. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. Hey, what up Poland, this is Rehab and this is the Hit Planeta on Muzyczny Radio.

Rehab More Than Enough, dziś na pozycji 11, dokładnie tak samo jak wczoraj. No i moi drodzy, właśnie minęła godzina 19.30, czas otworzyć finałową dziesiątkę, a na miejscu dziesiątym Almost Monday, No More Regrets.

0: No i jeśli zostaniecie w pobliżu muzycznego radia, to dokładnie tak może wyglądać wasza dzisiejsza noc. Feel of the Night i Borel na miejscu 9. Wczoraj był na pozycji 14. Gratulujemy. Za moment poznamy najlepszą piątkę, piątkową piątkę, ale najpierw jeszcze czas na finałową premierę. Jeśli kojarzycie bajkę o złotowłosej, to uwaga, bo możemy teraz zmienić jej wasze wyobrażenia. Artystka, która za moment przejmie stery na naszej antenie, z tym bajkowym pseudonimem ma wspólnego tylko tyle, że jej brzmienie i utwory są zawsze w sam raz. Ani za łagodne, ani za przesterowane, po prostu idealne, a przywita nas oczywiście Goldilocks, wielka brytyjska gwiazda, no i jej najnowsze Rush. Koniecznie posłuchajcie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Reklama. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
6: Hi, this is Darude.
7: What's up, this is David Guetta.
8: Hey, this is ATB.
9: Hi, we are Bleng and Jones.
10: Hey guys, what's up, this is Armin van Buuren and you're listening to Hit Planeta.
11: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Alan Dixon, Mojo Avec Gray i Gravity to nasze dzisiejsze miejsce piąte. Niestety poza trójką najlepszych, wczoraj było ze srebrnym medalem. Miejsce czwarte przed nami, tutaj męskie granie orkiestra, no i nareszcie plus jeden punkt przez dobę. Brąz otrzymuje Groomy i Jordan Gray, Say My Name, awans aż o 5 oczek. Gratulujemy. Srebro przejmuje Holly Humberstone, oddając złoty medal, a przejmuje go Twitch Scene i Evan Gia. Perfect on paper, a perfekcyjnie będzie nie tylko na papierze, bo także za moment, kiedy fale DMC wyleją się z waszych głośników. Tam przywita was Maciej Wowk, a ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Pięknego wieczoru wam życzę, no i do usłyszenia.
1: Najnowsza lista w Polsce.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 20.
3: Czas na wiadomości.
5: To było najpewniej podpalenie, tak służby mówią o pożarze lasu pod Warszawą. Burzowa noc w kraju, ale nie wszędzie są wydane alerty. Jest pierwszy ozdrowieniec z zakażenia wirusem eboli. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wiele wskazuje na to, że przyczyną trwającego od wczoraj pożaru w lasach województwa mazowieckiego było podpalenie. W ocenie strażaków ogień, który dotychczas objął 300 hektarów prywatnych i państwowych lasów, na tę chwilę jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Szef Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie poinformował, że ogień wybuchł wczoraj po południu na terenie jednego z prywatnych lasów w powiecie wołomińskim.
6: Podczas oblotu specjalisty analityka nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany.
5: Obecnie pożar zabezpiecza 800 strażaków, kilkudziesięciu leśników i kilkuset policjantów i żołnierzy WOT. Z powodu akcji gaśniczej do odwołania całkowicie zamknięty jest odcinek drogi krajowej 50 na północ od Stanisławowa. A przed nami noc z burzami na zachodzie kraju. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia w trzystopniowej skali dotyczą województwa lubuskiego, większości dolnośląskiego i kilku zachodnich powiatów Wielkopolski. Oprócz burz możliwe są tam ulewy i silny wiatr. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła pierwszy przypadek wyzdrowienia pacjenta zakażonego ebolą. Panujący obecnie szczep wirusa objawia się ostrą gorączką krwotoczną, która pojawia się około 10 dni od zainfekowania. Z epidemią eboli zmagają się obecnie dwa afrykańskie państwa, Demokratyczna Republika Konga i Uganda. Mimo pierwszego ozdrowienia chorych nadal jest mnóstwo, mówi specjalistka WHO od spraw wirusowych gorączek krwotocznych.
7: Mamy 906 podejrzanych przypadków, w tym 223 zgony, które są obecnie przedmiotem dochodzeń.
5: Wśród zakażonych ebolą śmiertelność może sięgać nawet 50%. Nie ma żadnych szczepionek ani lekarstw na obecny wariant. Iga Świątek jako pierwsza z naszych tenisistek zapewniła sobie dziś awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa kosztem innej z Polek Magdy Linet. Ale by awansować w niedzielę do ćwierćfinału, nasza rakieta numer 1 będzie musiała wznieść się na wyżyny swoich umiejętności, bo przyjdzie jej się zmierzyć z zawodniczką, która jest w wyśmienitej formie. O czym więcej teraz z Paryża, Przemysław Pozowski.
8: Iga Świątek z Magdą Linet na korcie spędziła godzinę i 25 minut. Wygrała 6-4, 6-4, a w niedzielę czeka ją naprawdę poważna przeszkoda. Marta Kostiuk, która w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, do tego wygrała także turniej w Madrycie, ale mimo to pytana, czy czuje się faworytką, odpowiada tak. Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati i przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort, tym razem czuję się inaczej, ale nadal to jest, no wiecie, tak, że ona wygrała ten turniej 4 razy. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
9: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy, you know. That's how I look at it and, you know, I'm excited for this match.
8: Tyle Ukrainka przed meczem z Igą Świątek. To spotkanie w niedzielę, a jutro o godzinie 11 na korcie Simone Mathieu mecz Mai Chwalińskiej z Marią Sakkari.
5: A mecz Mai Chwalińskiej, podobnie jak niedzielny Świątek, pokaże Eurosport.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
10: Pragnieniem 16-letniej Aleksandry Magdziak jest nabycie dostawki do wózka inwalidzkiego. Dziewczyna choruje m.in. na otwartą przepuklinę oponowo-rdzeniową, zniekształcenie klatki piersiowej i żeber, a także skoliozę. Dzięki dotychczasowej pomocy ludzi dobrej woli udało się pozyskać dla Oli wózek inwalidzki. Teraz kolej na nabycie dostawki. Ten niewielki sprzęt jest w stanie znacząco ułatwić codzienne funkcjonowanie dziewczynie. W imieniu Oli prosimy o pomoc. Podaję adres do wpłat. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak. siepomaga.pl/Aleksandra Magdziak.
0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
4: Zapraszam, Mikołaj Roznerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
11: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15. biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczy.

0: oraz Puchar Polski MTB. Gotowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.

Świat się zmienił. Uczymy się żyć inaczej. Odpowiedzialność jest naszym obowiązkiem wobec siebie i innych. Razem świat możemy zmienić na lepszą, pewniejszą i bezpieczniejszą przestrzeń. Zacznij żyć normalnie. Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb. Żyć, oddychać i móc się radować. Pielęgnuj radość. To ona daje spełnienie i szczęście. Radość to emocje, a emocje to wspomnienia. DMC to źródło naszej siły, uśmiechu, relacji, przyjaźni, wielu spotkań, wszystkiego tego, co przyjemne. Razem budujemy coś, co na przestrzeni lat zostało zauważone, docenione. Dzięki temu DMC trwa do dziś i trwać będzie nadal. Zapraszam, Maciej Wowk.

Bardzo jestem ciekaw, czy udało wam się odszyfrować oryginał utworu, no. Trzeba przyznać, że jesteś dobrze zakamuflowany. Poznaliście, czy nie? Jest to progresywna przeróbka, taki psytrance oryginalnego utworu Tiesto i Paula Canfolda, Southern Sun. Sample można było wyłapać. To prawdziwy klasyk w DMC. To prawie jak jeden z hymnów naszego wieczornego programu Dance Mix Chart. To odświeżona wersja, moi drodzy, ma być hołdem dla wielkich artystów i wspomnieniem, aby nie zapominać o klasykach, które zbudowały świat muzyki trance. Warto dodać, że melodia i klimat remiksu był inspirowany od samego początku, od lat 90. utworem jakim? Silence. Słuchajcie się, to naprawdę podobnie brzmi. Moi drodzy, witam serdecznie. To była dźwiękowa rakieta z końcówki lat 90. w nowej wersji. Czy się przyjmie dziś? Nie wiem. W każdym bądź razie oryginał na pewno będziemy tłoczyć i to nieraz w tym programie. Buja pięknie, 16 po 20. Muzyczne Radio. Maciej Wolf, witajcie w piątek. Witajcie w piątek, w najlepszą dniu tygodnia, w naszej piątkowej bajce pod hasłem DMC. Przed nami 6 godzin muzycznej podróży bez spiny. Bez granic gatunkowych. W DMC gramy wszystko to, za czym stoi dobra energia, mocny vibe i total luz. Dokładnie tak. Od zawsze trzeba pamiętać, że królują u nas ponadczasowe klasyki i wielkie gwiazdy parkietowych scen. To tu wracamy do złotej ery klubowych brzmień, epickich breków i hipnotycznych melodii. To jest jakoś tak trochę znane, prawda? No a ja, moi drodzy, zapewniam was, że jest to jeden z niewielu programów radiowych bez schematów, bez zadęcia. Liczy się tylko dobry odbiór i duch starych i nowych czasów. A zatem zapraszam was na dzisiejszą podróż numerem 1431. A że DMC to absolutny brak schematów, to przekonajcie się teraz, zagramy fajny numer, 3 minuty dla tych, którzy kochają specjalne wejścia, piątkowe wieczory, które nazywają Filharmonią DMC.

muzyczne radio. To początek programu DMC, odcinek 1431. Ostatnio niektórzy z was pytają mnie, czy będzie mrocznie. O, tak jak teraz. Moi drodzy, od czasu do czasu wprowadzamy nową taką kropkę nad naszym muzycznym i będziemy w ramach programu DMC serwować wam co kilka tygodni, 2, 3, 4, 5 zestaw numerów, które prowadzą was taką otchłani. Dobrą, dźwiękową, bardzo ambitną. Wprowadzamy godzinkę z Black DMC. Raz w miesiącu. Taki industrial będzie wam towarzyszył w okolicach północy.

0: czy dajcie mi znak, czy na tak, czy może na nie. Słońce zachodzi, moi drodzy, za oknem. No to, moi drodzy, tak naprawdę my dopiero się rozkręcamy, bo to tej nocy tak naprawdę osiągniemy apogeum w okolicach pierwszej, a później po pierwszej.
1: Hey, this is Armin van Buuren and I invite you to a brand new episode of my radio show A State of Trance after the DMC at Musician Radio.
0: A zatem zapraszam serdecznie na naszą karuzelę wszystkich tych, którzy kochają dobry vibe, bardzo dobre sample od niego, od króla, od Michaela Jacksona, Billy G w remiksie 2026, atakuje już delikatnie, przyspieszymy trochę, bardzo proszę, pętelkę zdejmiemy, o, niech idzie w waszą stronę, Michael, Layton zremiksował. Dobrego początku.

of the real world around you, but you're still

0: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
1: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
0: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.

0: dmuchnie, co chcecie. Muzyka to nie tylko dźwięki. To terapia, to energia. To jest coś, co budzi człowieka do życia. To moment, w którym pierwszy bit wchodzi tak mocno, że wszystkie problemy zostają gdzieś tam. Hej, hej! Na parkingu, poza parkietem. DMC, pulsujący bas, dobre melodie. I ten moment przed dropem, kiedy serducho bije szybciej. Ta adrenalina jakoś tak fajnie kręci. Tu nie chodzi, moi drodzy, tylko o słuchanie. Tu chodzi o emocje, o wolność, o noc, która nas czeka z muzyką DMC. Kwadrans po 21. Głosowanie na muzyczneradio.pl. Teraz Tom Dutt i DMC News, ale po reklamie.
1: Reklama. W tym roku Dzień Dziecka startuje wcześniej. Świętujemy cały weekend podczas finału funduszowego Maja. Już 30 maja pikniki w Oławie i Zgorzelcu. A 31 maja widzimy się w Ząbkowicach Śląskich. Czekają darmowe atrakcje i mnóstwo radości dla całych rodzin. Poznaj szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski zaprasza na Quizonalia 2026. W sobotę 6 czerwca rozpoczynamy 15 biegiem gryfitów i paradą ulicami miasta. Huczne otwarcie o 19:00. W strefie koncertowej wystąpią Kubańczyk.

0: lodowanie na wielkiej patelni, Janusz Łuczak z zespołem oraz koncert z okazji 45-lecia zespołu Lombard. Patronat Muzyczne Radio.
1: Zapraszam, Daniel Koko, burmistrz gminy i miasta Gryfów Śląski.
2: Po reklamie.
3: DMC News. Przedstawia Tom Dutz.
4: DMC News już razem z wami w towarzystwie zespołu New Order i remiksami ich największych przebojów. Powiemy wam także o powrocie Ricka Pritza pod szyldem Pryda i o debiutanckim albumie artystki, której popularność rośnie z każdą kolejną nową nutą. Sprawdźcie szczegóły już teraz. DMC News razem z wami. 3210. Startujemy.
2: DMC News.
4: Legendarny zespół New Order zapowiedział premierę nowej, zremasterowanej kolekcji The Best and The Rest Of, która ukaże się 17 lipca nakładem Warner Music. Wydawnictwo zbiera w jednym pakiecie dwie klasyczne kompilacje z lat 90. The Best of New Order oraz The Rest of New Order, wzbogacone o dodatkowy dysk z remiksami, rzadkimi wersjami utworów i wcześniej niepublikowanym materiałem. Nowa edycja będzie dostępna w formacie czteropłytowym CD, a także w różnych wariantach winylowych, w tym limitowanych tłoczeniach w kolorach różowym i niebieskim oraz jako osobno box sety. Najważniejszym elementem rozszerzonego wydania jest trzeci krążek zawierający remiksy przygotowane przez czołowych twórców sceny elektronicznej i klubowej, co podkreśla wieloletnie związki zespołu New Order z kulturą dance. Wśród nazwisk znaleźli się m.in. Howie B., CJ Boland, Dave Clark, Hard Floor, Liner Rock, Joe T. Vanelli, a płyta przynosi natomiast zestaw rzadkich, alternatywnych i wcześniej niepublikowanych wersji takich utworów jak choćby Blue Monday, True Fate, Regret czy Everything's Gonna Green. The Best and The Rest Of przypomina jednocześnie o znaczeniu New Order w historii muzyki popularnej i elektronicznej. Zespół, który w latach 90. łączył brzmienia alternatywne z klubową estetyką, pozostaje jednym z najważniejszych punktów odniesienia dla kolejnych pokoleń producentów i DJ-ów. Nowe wydawnictwo nie tylko porządkuje ich katalog, ale też podkreśla wpływ, jaki ich twórczość miała zarówno na scenę muzyki pop, jak i na rozwój muzyki elektronicznej.
2: DMC News.
4: Tymczasem Eric Pritz ponownie uruchamia jeden ze swoich kultowych projektów. Szwedzki DJ i producent potwierdził, że 6 nowych epek nagranych jako Pryda jest już gotowych do wydania. Pierwsza epka będzie zawierać 2 utwory, Mega i Modulation. Na ten moment nie podano dat premier, ale sam fakt, że materiał jest ukończony, rozgrzewa emocje fanów do czerwoności. To pierwsze oficjalne wydawnictwa Prydy od 2023 roku, kiedy ukazały się wówczas utwory The Return i Of Me, zamykające poprzedni etap projektu. Mega nie jest zupełnie nowym materiałem dla fanów Erika Pryca. Utwór od dłuższego czasu pojawiał się w jego setach, w tym podczas występów Epic, budując coraz większe oczekiwanie na oficjalną premierę. Powrót Prydy wpisuje się w szerszy kontekst działań artysty w tym właśnie roku. Jak podkreślam, nowy etap ma oznaczać więcej czasu w studiu i systematyczne publikowanie wcześniej niewydanego materiału. Zatem pozostaje nam już tylko czekać na oficjalną premierę.
2: DMC News.
4: A propos premier, a propos nowych albumów, Amelie Lens ogłosiła, że krążek Aura, który ukaże się 4 września nakładem jej własnej wytwórni Exhale Records, ma być najbardziej szczerym i osobistym projektem w trwającej dekadzie już kariery artystycznej. Aura to podsumowanie intensywnej, wieloletniej drogi od pierwszych występów w lokalnych klubach, aż po największe festiwale na świecie. Lens odnosi się również do zmian w życiu prywatnym i zawodowym, budowy własnego labela, macierzyństwa oraz nauki równowagi pomiędzy życiem a karierą. Wydawnictwo będzie dostępne zarówno w formie cyfrowej, jak i na podwójnym winylu w wersji Blue and White. DMC News tyle na teraz. Dziękujemy, mocno was ściskamy i pozdrawiamy.
3: Dziękujemy Tom Dutti. My gramy. Gramy 1431 spotkanie listy DMC. Andrew Galaxy.

0: 10 numerów 1431 wydania listy DMC za nami. Ale 10 za nami, no to 40 jeszcze przed nami. Czego tu jeszcze dzisiaj nie będzie? Fura dobrej muzyki.
1: Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych.
0: W DMC, moi drodzy, pamiętajcie, że też staramy się grać utwory, które gdzieś tam nam podsyłacie, a czasem nie są do końca w 100% tak, jak być powinny, czyli ekstra liga. No ale też staram się przymykać oko po to, żebyście usłyszeli swój hit na naszej muzycznej scenie. Muzyczne Radio, pamiętajcie, w sieci, no i w DAB+. W Warszawie na kanale 11B, we Wrocławiu na kanale 12B, w Krakowie 9A, w Katowicach 10B. Gdańskie 5C, w Szczecinie 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała, kanał 5B i Andrychów 8D. Online na całym świecie, tam gdzie jesteście, a jest kabelek, internet, to jest Muzyczne Radio. Powolutku szykujemy się do GG 12, 32, 19, 10. Ależ to jest muzyka, moi drodzy. To jest dźwięk, który nigdy nie umiera. To są te emocje zamienione na falę dźwięku, na adrenalinę taką przed tym dropem, który

euforia, kiedy wchodzi melodia i wszystko eksploduje światłem, energią, pozytywną mocą. Nic nie istnieje poza tym, co się dzieje.

Nie wiem, czy też tak macie, ale no, muzyka potrafi dawać taką witalną siłę. Potrafi zmienić zwykły wieczór w emocje. Trochę dźwięku. I zakochujemy się w takich lotach. Zapominamy o problemach, o Bożym świecie.

0: Waldek z Wrocławia pyta, cóż to będzie w Black DMC? Fragmencik, proszę.
1: DMC. Wieczór z najlepszym napędem. Każdy weekend.
0: Wysadzamy głośniki o północy.

0: Jedyna taka lista w Polsce.
1: Każdy gatunek dla mnie jest obcy. To jest nasz klimat, nieśmiertelny. Kiedy świat dookoła robi się, moi drodzy, za szybki, zbyt głośny, za ciężki, to taka muzyka przypomina, że możemy zamknąć się swoimi emocjami, które poniosą nas w dobrym kierunku, wysoko, ponad tą codzienność, szarość. To weźcie z nami DMC Maniakami. GG 12:32, 19:10, odpalamy.

To jest przepis na dobre samopoczucie. Idziemy w emocje. DMC, każdy z was może podpisać listę obecności. Może dorzucić groszek z naszego programu. Taką jedną nutkę. Swoje ciepłe bądź krytyczne słowo. Jesteśmy otwarci na wszystko. Przyjmiemy na klatę. Bije się. 12, 32, 19, 10. Lubię, jak to puchnie.

Dajcie, dajcie, dajcie, dajcie, dajcie się trochę ponieść. To jest trans, to jest wolność, to jest adrenalina, to jest energia, to jest muzyka, to jest klimat. To jest...

Basior zaczyna pompować, to jest nasza podróż. A melodia rośnie w górę. No dobra, Opole. A w Opolu kto? Piotrek, jak zawsze. Mówi wszystkim, witajcie na pokładzie. Witajcie DXerze. Witajcie cały przyjazny świecie.

sampelki. Jak te bity nie ruszają, to już, słuchajcie, trzeba iść na terapię. No dobra, dziękujemy Piotrze, trzymajcie. Do usłyszenia. Dobry wieczór. Serdeczności dla wszystkich DMC maniaków. Mojego Skarka, który jest moim największym wsparciem. Dziękuję za wszystko. Ona cię, Oskar, kocha. Pozdrawia, ściska i całuje. Klaudia. Rodzinki miał być. A tak w przerwach piszę, bo na rowerku latam sobie i jest kosmicznie. Rower DMC dobrze funkcjonuje. Lecę sobie. Jest okej. Okay. Macieju, oświetlaj mi drogę. Proszę, Grześ. Niech twoja prądlica pracuje na 200%. Dobry wieczór, Lwówek Śląski. Lwówek pyta, czy Szyszunia i Rysiu już na pokładzie. Oleśnica, tam jest Arek. Witajcie. Gdzie jest Ola? Ola jest i słucha w Świdnicy. A można ją usłyszeć? Chciałem powiedzieć, no dobrze, poklikać z nią na naszym czacie. Kosmiczne.

0: z Ibizą Dyną. Taki rozrzutny napisał tak. Obecność obowiązkowa, pozdrawiam i zimne drynusie wszystkim stawiam. Wszystkim jak leci. Londyn.
1: Reklama. Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
0: Zwiększamy tempo. Ze Brzydów obecny jak najbardziej Piotrek. Dobry wieczór wszystkim DM Ximaniakom. Pozdrowy dla mojego tata Pawła, taty Pawła i Dorotę z Wałbrzycha. Wszystkich DM Ximaniaków. Kacper. Wałbrzych Polska.

no, powolutku Stara Gwardia się odzywa, to też zmieniłem podkłady na sfinksowe, tak? Stara Gwardia z Podgórzyna melduje się i lecimy grubu Macieju. Pozdrowie dla wszystkich. Na Stefcia i przyjaciół. 12.32, 19.10. Uściski dla Ali Strzeleckiej, Sata, która słucha DMC co tydzień. A ja dzięki niej bawię się i dobrze słucham. O, przyszło mi. Gorące pozdrowienia z Opola. Janek, Kasieńka i Zosia, Justyna. Bawią się z wami DMC maniakami.

ze Śląskiego. Krystian napisał tak kapitalnie, jak zawsze. Pozdrówki dla was. Szymek i Piotr. Udanego wieczoru. Krystian spod Częstochowy.

Tonin napisał do nas. Witam, dobry wieczór, pozdrawiam Muzyczne Radio i złotowskie okolice, Trzebnice, Milicz, Oleśnica, Bartuś. Pozdrowy z wrocławskiego MPK, linia A. A później będzie linia 251. Zapraszam na pokład, posłuchać najpiękniejszej muzy w świecie, DMC. Sebastian. To musi być wesoły DMC autobus. Jak nas słuchacie, to pozdrawiamy gorąco wszystkich pasażerów, kierowcę. No i sam bus, żeby wiózł was do celu. Czerwony autobus. No nie wierzę, nie wierzę. Słuchajcie, kto nas napisał. Nie wierzę. Aż się napiję.

Aż myślałem, że wcięło, bracie, na dobre, no. Żaba napisał do nas. Mistrzu, ściski, pozdrowionka dla Nanetę Van Dusen. Mają przyszłą żonę. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Pablo, Crazy Frog. No, bracie, gratulować. Bym wiedział, to byśmy Mendelssohna zagrali, a tak, no. Gratuluję wobec tego. Wszystkiego dobrego. Odezwij się czasem, nieco częściej. Nie bądź tak oszczędny w słowach. Napisz coś więcej. Mamy ciekawe.

Neuro napisał do nas: dobry wieczór, pozdrawiam studiujących, pracujących, właśnie skończyłem zajęcia online, nie mogłem się doczekać, DMC, pozdrawiam, Damian z Oleśnicy.

Pozdrawiam Sylwka, Bartka, całą pierwszą zmianę elektrowni Turów oraz całą rodzinkę DMC. Pozdrawiam, dziadek Radek.

taki Lukas, słuchajcie, co mi napisał. No jest moc, jest energia, jest gaz, gaz, gaz, gaz, gaz, gaz. To są właśnie ludzie, którzy kochają moc, kochają emocje i wiedzą, co najlepsze dla nich. Dlatego im zagramy tak trochę oldschoolowo.

No dalej, że teraz polecą wszyscy. A co? Basior niech będzie tęgi, a moc niech was dopadnie. Posłuchaj Staszka i Boryna i nadworne DMC mocno pozdrawia. Adaś.

No, ludzie dzielą się na kilka gatunków, słuchajcie. Pierwszy to taki, który słucha muzyki, ale są też tacy, którzy przeżywają muzykę. No i teraz komu jak leży, kto jak chce tutaj, nie oceniamy. Piąteczek piątuniom, Super DMC Gilów, dobry wieczór, Krzysiu. Bronek. Siema wszystkim, podpisuję listę obecności, pozdrowienka dla skokowej, surowej całego świata. To wszystkich zakręcony na punkcie DMC Forever. No to Bronuś, leć.

Jak widzę Roman Chlebowski, no to od razu wiem, Romuś, że to ty. Romek, wszystkiego dobrego. Pozdrów Sprotawę. Uściskaj ludzi na ulicy, powiedz. Pozdrawiamy. Tak, zobaczysz rocznik taki, który bawił się 20 lat temu. To było IM, tak? Jak już tak się ten klub nazywał. No to uściskaj dwójka Maćka. Koniecznie.

Siemanko na wszystkich, dobry wieczór z wrocławskiego Bolta. Lecimy dzisiaj full power, nocka sama się nie zrobi. Pozdrowionka dla wszystkich, ja dziękuję. Mikołaj, Wrocław. Wsiądą do niego do fury, zatrzasną drzwi, a tam bum, bum, bum.

Smoczka z brzegu ściskamy, jak najbardziej. Smoczek, wiem, że niedługo spełni swoje największe marzenie. Tego ci życzą wszyscy. Stiszek, DMC, ja jak najbardziej. Pozdrowy dla Sabinki. Najlepszego. Ola i Piotr. Maciejku, szykuje się pokój przy DMC dla mojego synka, który się właśnie urodził. Gratuluję, gratuluję dla... Gratulacje dla ciebie i dla twojej żonki Agnieszki. Najlepszego wam życzę. Specjalny numer dla waszego maleństwa. A się wkręca. Od młodych lat.

No tak, słyszycie ten rytm, to nie jest zwykły beat. To jest puls piątkowych nocy. To jest energia dla tych, którzy nie chcą kończyć piątkowego wieczoru. To dźwięk dla tych, którzy kochają światła, klubów, długie noce, emocje, muzykę, która potrafi wznieść wyżej niż cokolwiek innego. Każdy numer ma swoją historię. Na piątek w DMC to podróż przez niekończące się

0: Музыка с наилучшим напентом.
1: Dobry co wszystkim, Sprotawa. Z wami Peter na pokładzie. Serdeczności dla krótkofalowców zgromadzonych na Górce Łosiowej. Przesyła ekipa krótkofalowców z Dolnego Śląska. Niech sygnał zawsze dnie się jak najdalej. Anteny strają idealnie. A pasja do radia łączy ludzi niezależnie od odległości. 73. Dla wszystkich życzą Pumba i Sebastian.

wpadamy do Grzegorza. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Mojego brata Macieju pozdrow, Maciejkę. Dzięki, że jesteś stary. Szczególne pozdrowienie dla mojej mamy Ewy, która dziś ma urodziny. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia! Całej ekipy ze Srebrnego Forda. Władzie i przyjaciół Adriana, Daniela. Dziś odwrotnie, jak tydzień temu. Wracamy z popołudniowej zmiany. Niech moc będzie z wami. Grzegorz. Maciejku, wielkiej mocy i zdrowia dla ekipy. Z Holmera, ze Środy Śląskiej. Moc. Bogas. Mirostowice dzisiaj pozdrawiają wszystkich. Żary, Żagań, okolice. Borysek. Macieju, kolejną klimatyzację montuję. Czuć moc. Kanada, Krystian. Dobry wieczór, Macieju. Pozdrawiam dla Kacpra i Dawida. Dla mojej kochanej żonki, Dorotki. Będziemy razem do końca życia. Pozdrawiam gorąco, Paweł z Wałbrzycha. Julian, z okazji twoich czwartych urodzin, najlepszego. Fantastycznej zabawy, uśmiechu od ucha do ucha. Mnóstwa ciekawych przygód. Nie każdy dzień będzie najpiękniejszą przygodą w twoim życiu. Artur i mama Gata. Tygrysy uwielbiają. Blank & Jones, Bronek. Wojciechów, czuję się zaszczycony. Pozdrowione dla wszystkich. Świetna muzyka, wyjątkowa atmosfera. Tworzycie ją kosmicznie. Magda

Jak muzyczne radio, to tylko rytmiczne bity w DMC. Pozdrowy. Maślana, Daro, Matełko i Justyna. Na drugim kilometrze padła mi bateria w telefonie. I po dźwiękach DMC. Na szczęście w domu znów mam ukochane radio. Piąteczek wpada. Pozdrowienia dla wszystkich. Dla Krystiana, Nawrotką, Dorotę, Łukasza z Pieńska, Damiana Radiowca, Łukasza z Kokowej. Dobry vibe dla wszystkich. Maciej. Czy rozpisaliście dzisiaj?

Simoniacy, degustatorzy skalników, pozdrawiam wszystkich jak jeden. 100 lat dla Kasi, żony degustatora Toma. Tutaj bratowej, zdrowia, szczęścia, pomyślności życzą degustatorzy. Z dinozaurem DMC, Chrisem na czele. W Górce Łosiowej grzejemy się przy ognisku, przy dobrych nutach. Macieju, za tą muzę dzięki, wielkie dzięki. Sympatycy radia pozdrawiają z Jaworzna wszystkich krótkofalowców. Mam 50 na karku, a czuję się jakbym był 25-latkiem. Tomaszek. Fachu dzisiaj ściska elektrownię DMC. A Sylwka, pozdrowień moc, Adama i wszystkich. OSP Krzydlina, Matejko i Patryk. Bartolin Bartazal. Dobry wieczór, krótko na temat. Czerwony kapelusz. Ściska Team DMC z Piechowicy Altanki. Jedziemy ogniem dzisiaj, bo zimno się robi. Dla oldschoolowców to musi być coś innego. Coś, co stare wygi i wilki lubią najbardziej. No na pewno ten numer też się załapie stara gwardia. Zawsze na posterunku DMC. Tydzień temu w upalnym Egipcie, a dzisiaj w trasie. Kończymy urlop przy dźwiękach DMC. Flagowy!

są numery tego typu, które niosą własną historię. Przypominam letnie zachody słońca, festiwale pod gołym niebem, imprezy, scena, klub, dyskoteka, Sphinx, Rami Sarnowa, Protektor Głogów, Seven i tak dalej. Dlatego flagowy nie może zasnąć. Ale jak słyszę taki numer, to razu ciśnienia dostaje. Ostatnio pisałem do DMC, chyba w czasach Electro City, Macieju. Pozdrawiam Karla Kasieńki oraz naszą córkę Milenkę. Ma 9 latek, ale klimat DMC ma we krwi. Rafał ze Szczepanowa. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Pozdrowienia, dziękuję. Kamil ze Skokowej. DMC budowanie szopy nie ma nic lepszego. Pozdro dla wszystkich DMC Maniaków z Koźlic. Artur. Brzeg Dolny, kłania wam się, tam jest Przemek i ściska Tomasza i przyjaciół.

Apple za SQ6 Irena Yokohama. Odmietka i przyjaciół. Na Jacka, który utknął w garażu. Dużo cierpliwości i szybkiego powrotu do zdrowia życzy żona Madzialena. Co za full power, napisał Bartek. Pozdrowy dla moich syna Olusia i Kasieńki. Dziękujemy za klimat, za muzę. Uściskaj na wrotków i cały świat. Asia ze Strzegomia. Pozdrowy dla Mariusza Stargoszyna i Oli z Nowej Rudy. Maruś. Właśnie zjechałem na garaż po skończonej montażu klimatyzacji. Pozdrawiam klimatycznie. Tomek z Wrocławia. Tydzień temu mnie nie było, a dziś jestem zameldowany. Uściski dla Kasi, najlepszego dla niej. Tom Dublin.

Martini ma pozdrówki gorące od Żabsona. Dobry wieczór, Basieńka na odbiorze. Mamy z największej wsi w Polsce, z Kiełczowa. Pozdrowienia całej gwardii, DMC Projekt Team. Zdrówko dla wszystkich, grzańcem orzechowym. Popijamy. Dla żaby też. Martini. I Sylwii i przyjaciół. Martka też.

Nati ściska przyjaciół, a Diego i ty Diego. Siada Śląska, leci z wami DMC Maniakami, Krapkowica też. Najlepszego dla Walusia. Artur, DMC to droga, którą podążam. Pełnia muzyki, którą najbardziej wybieram. Daje mi to siłę pokonywać kolejny dzień. DMC trwaj, Macieju, cudnie graj. Oleśnica leci. Rodzino DMC. Halo, halo, słuchacze. Krystian Moc z wami, DMC Maniakami. A my przekierujemy całą moc na ciebie, Artur.

porcjonkę ze szlaku Poznań z Strzegów. Najlepszego. Śmigamy w rytmie DMC. Piotrek. Czekamy, czekamy, czekamy, czekamy. Andrzej. A na co? Malta jedzie. Posłanka z Wojciechowa. Dla DMC maniaków całą rodzinę. Bądźcie razem, Emil.

Tranquilly last forever.

Stary dobry swing. A może Dark DMC zamiast Black DMC? To nie ma znaczenia. Michał Częstochowy. Pozdrowy z drogi Szczytno do zamku w tempie DMC. Krychu. Tygrysy pozdrawiają wszystkich. Po stresującym tygodniu DMC to dokładnie to, czego nam trzeba. Oliver. Nas buja, Lwówek Śląski, nie, Lwówek Wielkopolski, Krzysiu. Jasienica Lubuskie, dobry wieczór wszystkim, Arek. Dzięki za klimat, dzięki za tyle lat. Pozdrowy z Berlina dla wszystkich. Dance Mix Chant, kochanej Klaudii. Nie martw się, kotek, będzie dobrze. Oskar.

0: Nowa Sól, Maciejko. Jak co piątek z familią. Maciej, Małgosia. Piję sobie drineczka przy najlepszej muzyce. Tyle wam powiem. Dawid z Jelnej Góry. Żary Szymek. Jesteśmy. Uściski na Sebastiana, całej rodziny DMC. Gosia Sulesia. Matejko z Szczydliny, ściskam. Jarek z Lubina. Mocy i full power. Bolesławiec, a tam Marcin. Jestem w swoich ogrodach, niech mocni się wszystkich. Daro z Nowogrodzica, pozdrawiam DMC Maniaków. Ściskamy, gramy w badmintona. Chyba już teraz nie. Pozdrowie dla kochanej Kasi i Kamila. Mojęcice, dolnośląskie. Full wspomnień, Mateusz. Ekipa garażowa z Wągrodna. Adam i Szyszunia. Malte, pozdrów od rekina. Wrocław, most milenijny, leci Marcin. Rząśnik, Piotr. Pozdrów dla DMC Maniaków. Wrocławski Brochu melduje się tradycyjnie na posterunku. Dobre nuty, optymalne tempo, wjeżdżamy w ten weekend. W kwestii industrii, nie, trzy razy nie. Żadnych zamulaczy. Żadnego wyłączonego reaktora atomowego. Po północy tempo powinno być takie jak przez cały wieczór. Licznik ma być jak świnie speed. Pozdrowy dla wszystkich, ja dziękuję. Maciejko, łowca burz oraz jego kochana Kasieńka.
1: Let's go. DMC. 50 najbardziej imprezowych nagrań w kraju.
0: Wracamy do tabeli głównej. A tam? Dan Thompson i nowy numer, który nazywa się Nowa.

0: prawda, że zgadną, mamy tę jedyneczkę. Alex Morf, Szenbrą, Burns, Embrace Me. Na miejscu pierwszym 1431 spotkania z listą DMC. Mamy dwie minutki opóźnienia. Gramy Asocika. Dziękuję za dzisiaj. Jak się komuś podobało, dać znak. Jak się nie podobało, też dać znak.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio. And welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.

reality reality.